że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

lecz los się odwrócił, nie chciał znać nas więcej. Popadła w chorobę.

własnemu szaleństwu gdzie się oddawali. Lecz łowca wampirów przez lud sprowadzony, kołek w piersi wraził, gdy miał spał strudzony.

chociaż jestem stary, wciąż czuję się młody. Na czerwonej giełdzie krwią ludzką handluję. Najlepszy to biznes, świetnie prosperuje. Na stacji

0: jesteś ty, powiedz szczerze.
1: A mnie już otchłani.

więc piję łapczywie z jej szyi krew słodką. Księżyca blask błogi

Dziewczę młode, pierś młoda, krew, młoda szyja. A kto krew własną wampirowi daje, inny odtąd będzie.

true.

jesteś jeszcze młody. Powinieneś urządzić się jakoś. Kto powiedział, że życie ma być odważnie przeżyte? Oddaj mi swoją przepaść. Wymoszczę.

blisko. To dzisiaj po godzinie 8 zajmiemy się protektorami, ochraniaczami, ale także przede wszystkim odzieżą motocyklową. Odzież motocyklowa, jeśli ją kupujemy, jeśli wybieramy, to przede wszystkim ona musi być odrobinę za ciasna. Może to jest złe słowo, że musi być za ciasna. Ona musi dokładnie przylegać do naszego ciała. To nie może być tak, że jesteśmy w stanie spodnie obrócić sobie na pasie. To nie może być tak, że kurtka nam lata, a gdy tylko złapiemy na przykład za ramiona i jesteśmy w stanie ruszać tymi ramionami, także cały ten protektor idzie do góry albo w dół, no to się w razie sytuacji ekstremalnej kompletnie nie sprawdzi. To musi być nasza druga skóra. To musi przylegać. Nawet jeśli to jest materiał, to absolutnie to określenie druga skóra jest jak najbardziej adekwatne do wyboru stroju motocyklowego. No i oczywiście mamy protektory. Jeśli kupujemy kurtkę motocyklową, to bardzo często w tej kurtce już te protektory są. Czy to na łokcie, czy to na ramiona. Zdarza się, że nie ma protektora na plecy. To jest też taka ciekawa substancja, o której więcej opowiemy wam dzisiaj po godzinie 8. Ciecz nieniutonowska, do tego można byłoby to porównać. Czyli jeśli dotykamy delikatnie, powoli, spokojnie, to to jest miękkie. No bo przecież takie musi być, bo przecież pokonujemy setki tysięcy kilometrów na tym motocyklu. Natomiast w razie sytuacji ekstremalnej ta substancja nagle się utwardza. No i to w prosty i krótki sposób właśnie charakterystyka protektorów motocyklowych. Ile ich powinno być? Jak powinniśmy o nie dbać? Czy ewentualnie jest coś takiego, czego prawie nie czuć, a jednak chroni? No i przede wszystkim co jakiś czas te protektory musimy wymieniać. Czy one w ogóle mają jakiś termin przydatności? Czy one tracą swoje właściwości z biegiem czasu, z biegiem lat? Przecież oddziaływuje na nie różna temperatura. Możemy jeździć zimą, możemy jeździć chłodną wiosną, a możemy jeździć w upalne lato. Jak wtedy zachowują się te protektory? Na co zwracać uwagę przy wyborze takich protektorów? Te oznaczenia i dbamy dzisiaj o bezpieczeństwo. To wszystko dzisiaj po godzinie 8 w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a jak zwykle w każdą sobotę od 6 do 11 lewa w górę.

0: Jak tam wasz dzień, jak tam wasz sobotni poranek, jakie macie plany, kto się dzisiaj wybiera motocyklem gdzieś w trasę, to się proszę dobrze i ciepło ubrać. Jak wyglądają warunki drogowe? No, o tych pogodowych na pewno porozmawiamy za 10 minut, a teraz konkretnie drogowo. No to jedziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Korki, korki, koreczki. Otóż nie. Pusto, pusto, pusto. Jeszcze raz pusto. Naprawdę dobrze wygląda ta sytuacja na naszych drogach. Przejezdność pełna. Brak informacji od drogowców o tym, żeby coś się działo. I to jest bardzo dobra wiadomość dla nas wszystkich. Choć tutaj bardzo niewielkie spowolnienia mamy na granicy zachodniej w Olszynie. Ale to naprawdę jest tak, że właściwie ten przejazd odbywa się płynnie i o tych spowolnieniach to właściwie chyba nie warto było nawet wspominać. Zresztą na wszystkich naszych drogach tak wygląda ta sytuacja. Uczulamy jednak przed tym, gdzie na przykład są prowadzone prace drogowe, no bo tutaj ta zmieniona organizacja ruchu jest. Trzeba bacznie obserwować znaki. Tak jest, przypomnijmy, między innymi na A1C. Ta bardzo lubi się korkować w tym miejscu, gdzie te prace są prowadzone. To jest dojazd do Torunia. Jeden pas w stronę Nadmorze, dwa w stronę Łodzi. No i w związku z tym te korki rzeczywiście tutaj są, natomiast teraz ich nie ma. Podobna sytuacja na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj też przejezdność pełna na S6, na S7. Bez problemów przejeżdżamy zarówno w stronę Nadmorza, jak i w kierunku gór. I taka sama sytuacja chociażby na Mazowszu w Warszawie. Ta trasa lubi się S8 korkować, zwalniać, robić różne dziwne rzeczy. Natomiast teraz wszystkie te trasy, obwodnice miast są przejezdne. Także te trasy, które prowadzą nas do miejscowości wypoczynkowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę, także wrócimy do tych wiadomości pogodowych. Dzisiaj jeszcze trochę deszczu, jeszcze trochę mrzawki. Nie najlepsza widoczność w wielu miejscach, ale z drugiej strony są też takie miejsca i będą dzisiaj takie miejsca, gdzie pojawi się przepiękne słońce. Na razie wartości na termometrach 10 w Przemyślu i w Rzeszowie i 1 zaledwie w Łebie nad morzem.

0: Tak, tak, 1 stopień, a w Przemyślu i w Rzeszowie mamy 10 stopni opady deszczu, no mniej więcej na Mazowszu, takie jakieś mrzawki, coś takiego, ale także opady pojawiają się na Suwalszczyźnie i na Warmii i na Mazurach. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Całkiem, całkiem przyzwoicie, bo dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane na wschodzie i na południu, okresami duże, no i tutaj właśnie mogą pojawiać się te przelotne opady deszczu, więc trochę dzisiaj popada, ale nie będą to intensywne opady. Temperatura maksymalna dzisiaj od 9 stopni na północnym wschodzie i 10 nad morzem, około 15 stopni. Zobaczymy na termometrach w centrum, maksymalnie dzisiaj 17 na południu i na zachodzie kraju. Wiatr na szczęście słaby, na północy i na północnym wschodzie umiarkowany, na ciśnienie myślę, że idealne. W Warszawie w południe będzie wynosiło 1007 hektopaskali, no i raczej dzisiaj zmieniać się nie będzie. Przed startem, czy to samochodem, czy motocyklem, proszę sprawdzić a propos ciśnienia, ciśnienie w oponach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy już minutę po godzinie 7. Kuba Marcinowicz, lewa w górę. Dzień dobry!

0: 9 minut po godzinie 7 PRK Polskie Radio Kierowców, a w naszej aplikacji pojawiają się raporty drogowo-pogodowe od Was.
1: Dzień dobry, o poranku z porannym raportem drogowo-pogodowym z pokładu Migotki. Tomek, Pomorskie i granice zachodnio-pomorskiego, czyli trasa numer 21. Pogodnie, bezwiecznie, no jednakowoż chłodno, 4-5 stopni, ale poza tym coś pięknego. No można powiedzieć, że słowami piosenki wiosna wybuchła nam.

0: prosto w twarz. Jedyne, na co trzeba uważać, to wylot w miejscowości Słupsk w kierunku Szczecina. Tam nasi drogowcy wymieniają nawierzchnię, więc jest nieprzyjemnie, a jak zaczną znowu pracować, to będzie i korek. Oraz druga rzecz, tutaj panowie z naszej błękitnej służby dbania o nasze bezpieczeństwo stwierdzili, że skontrolują trzeźwość nas wszystkich kierowców.
1: No i bardzo dobrze, i tak właśnie powinno być bezpiecznie na naszych drogach. Jak jest? Posłuchajcie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No można powiedzieć, że bezpiecznie, bo pusto, bo i w związku z tym no, przejezdność pełna, samochodów brak, nic, tylko jechać, co jakiś czas pojawiają się jakieś tam auta na horyzoncie. Ale uważajcie na siebie tak czy siak, bo warunki jazdy mogą być zdradliwe, ale tak jak słyszeliście, na północy kraju jest przyjemnie wiosennie. No i cóż, mamy też dobre wiadomości. To jest ten moment, kiedy niewiele dzieje się na drogach, żeby właśnie o nich mówić. Koniec z falami Dunaju. Chodzi o A1 i jej remont na Śląsku. Długo zapowiadana naprawa trasy między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi będzie miała swój finał. W czerwcu zostanie podpisana umowa na modernizację pierwszego z tych wyboistych odcinków dokuczliwych na A1. W sumie A1 pofałdowana jest na Śląsku na 16 kilometrach. No a remont na początek obejmie 3 kilometry. Taki fragment będzie remontowany na A1 na jezdni w kierunku Piekar Śląskich. Prace zaczną się na wysokości Siemoni w powiecie będzińskim i będą prowadzone do wysokości miejsca obsługi podróżnych do Bieszowice Zachód. To 3 km A1, najbardziej zniszczonego odcinka A1 tu pofałdowanego. Na start remontu możemy liczyć w lecie i on troszkę potrwa. Zresztą te 16 km odcinka, dalsze prace na tych kolejnych kilometrach rozpoczną się no, troszkę później. Teraz dopiero rozpisywane są przetargi, kto mógłby tę A1 naprawić na tych kilometrach zepsutych. Sprawa nie jest łatwa, bo tutaj A1 no, trudno jest naprawialna i też dlatego te fałdy się porobiły ze względu na wilgoć. Tutaj naprawa jest o tyle skomplikowana, bo wymaga wymiany wadliwej tej podbudowy z żużla, która puchnie pod wpływem wilgoci. No i pojawiają się te wspomniane fale Dunaje. Ale wygląda na to, że nadszedł ich koniec.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center SA. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: I przyjemny sobotni poranek z Polskim Radiem Kierowców. No i raporty drogowo-pogodowe były. No to proszę bardzo, jeszcze mamy dla was, a raczej nasz słuchacz ma dla was taką ciekawostkę a propos Trójmiasta. No bo Trójmiasto mamy jedno w Polsce. No tak mogłoby, można byłoby zakładać.
1: No, z ciekawostek drogowych mamy klasyczne nasze Trójmiasto, czyli Gdańsk, Gdynia, Sopot. Mamy małe Trójmiasto, czyli Rumia, Reda, Wejherowo. A okazuje się, że zachodniopomorskie ma również swoje Trójmiasto i jest to Czaplinek, Szczecinek, Koszalinek. Pozdrawiam tak wesoło i wiosennie.
0: Zdecydowanie wiosennie pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Jakiś czas temu Krzysiek napisał odnośnie tego, że mają plany motocyklowe, bo ścigają się na motocyklach. No więc poprosiłem o rozwinięcie tego wątku i tego tematu i proszę bardzo, Krzysiek od razu odpisuje. W nawiązaniu do tych wyścigów ścigamy się w mistrzostwach i pucharze Polski Supermoto, no proszę bardzo, oraz mistrzostwach Katalonii. Taka mało popularna, niestety jeszcze w Polsce dyscyplina. Kiedy zaczyna się sezon wyścigowy, to prawie każdy weekend spędzamy w campervanie całą rodziną, 2 plus 1 oraz dwa pieski. No, trenować między zawodami trzeba. Ekipę radiową zapraszamy na najbliższą rundę do Bydgoszczy w dniach 23-24 maja. Pozdrawia Krzysiek. Krzyśku, bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki. No to ja w takim razie odbiję tę piłeczkę, to zapraszamy do nas do studia w którąś sobotę. No wiem, że to trochę może kolidować się z tym waszym kalendarzem wyścigowym, ale jeśli by się tylko udało, no to serdecznie zapraszamy. Wpadnijcie, koniecznie poopowiadacie o mistrzostwach i o pucharze Polski Supermoto. To fajna dyscyplina, no dająca niesamowicie dużo adrenaliny, dużo frajdy, ale też dyscyplina, którą się fantastycznie obserwuje. Więc napisz, jeśli tylko masz jakąś wolną sobotę, no to wpadaj od razu do Polskiego Radia Kierowców. A dzisiaj po godzinie 8 wpadnie do nas Krzysztof Ozimkiewicz, czyli Moto Sapiens, no i wspólnie razem porozmawiamy o protektorach, o ochraniaczach, czyli będziemy się opatulać tą dziwną substancją, która ma nas chronić. No właśnie, w jakim stopniu, na jakim poziomie, na co zwracać uwagę przy wyborze ciuchów motocyklowych, a przede wszystkim protektorów. O tym na pewno dzisiaj po godzinie 8.

0: No i proszę bardzo, to Trójmiasto was tak poruszyło. Okazuje się, że nie jedno Trójmiasto mamy w Polsce. No i na przykład Agnieszka także pisze, że Trójcity jest także na Podlasiu. Trochę z takim przymrużeniem oka, ale proszę bardzo, Budy, Termiski i Pogorzelce, tak? No proszę bardzo, to można i tak.
1: Ładnie zgrane.
0: To trzeba się wybrać w takim razie, trzeba odwiedzić.
1: O, proszę bardzo.
0: A Molo
1: mówisz,
0: jest?
1: Masz.
0: Morza nie ma, no ale Molo może
1: no,
0: jakieś
1: jest. Chodzi, Molo jest, zapewne.
0: Deptak
1: jakaś
0: jest?
1: Się tam znajdzie rzeczka, jeziorko.
0: No właśnie, na pewno. Bardzo dziękujemy. To gdyby ktoś jeszcze znał jakąś lokalizację jakiegoś Trójmiasta w Polsce, no to proszę bardzo.

0: bo mamy już Pomorze Zachodnie, mamy Pomorze, mamy Podlasie, więc robi się tego naprawdę dosyć sporo.
1: Byle nie był to Trójkąt Bermudzki.
0: Właśnie, bo tam podobno
1: jeszcze nam znikniecie gdzieś, albo coś.
0: No, chociaż deszcz mógłby zniknąć i chmury w tym trójkącie. To na to bym się pisał zdecydowanie. Natomiast na razie nie ma co znikać na drogach, bo raczej korków nie ma.
1: Nie, naprawdę.
0: Cisza, spokój, samochodów jak na lekarstwo.
1: Tak
0: no, bardzo lubimy taki stan. Ale o tym, co dzieje się na drogach, słuchacie w Polskim Radiu Kierowców co 20 minut.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i właśnie to są dobre wiadomości, bo też to, że nikogo nie ma na tych drogach, no prawie nikogo, no to też oznacza, że sobie odpoczywacie i że ta sobota jest, mam nadzieję, rzeczywiście leniwa, a nie na przykład pracowita nie na drogach, ale w domu, że jesteście z nami, że sobie komfortowo jeszcze w łóżkach, mam nadzieję, słuchacie naszego radia. No bo tak wygląda sytuacja na drogach, że jest pusto, a więc prawdopodobnie no gdzieś musicie być, więc zakładam, że jest to mieszkanie, dom i sobie odpoczywacie. No to, co się dzieje na drogach, no to właśnie tak, jest pusto, ale jeśli wybieracie się gdzieś dzisiaj, no to też uważajcie, no bo są prace drogowe, także one rzeczywiście mogą być takie miejsca, że będzie to przeszkadzać troszkę. Tak jest na przykład na 50-ce, to może być też zaskoczeniem, bo to dzisiaj o 7 rozpoczęły się prace drogowe. Tutaj służby naprawiają ekrany energochłonne, no i w związku z tym są ograniczenia na 50-ce. Chodzi o Mazowsze i miejscowość Witalówka. Tutaj jest ograniczenie prędkości, no i też ruch sterowany ręcznie. Te prace trwają od godziny 7, a więc pół godziny do godziny 16. Zapowiadają drogowcy, że się z tą naprawą barier energochłonnych na 50-ce wyrobią. Poza tym tych remontów jest rzeczywiście sporo, no ale o nich cały czas mówimy. To jest chociażby A1 czy A4. Na tej A1 to są okolice Torunia, ale tu cały czas czysto i przejezdnie. A więc na razie nie ma o czym mówić.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy już 28 minut do godziny 8, a wiecie, czym się mierzy udaną, dobrą trasę motocyklową? No, przede wszystkim muchami. Tak wyszło. Albo na kasku, albo na przedniej szybie.

Czekamy wszyscy pewnie na ten moment, aż pogoda podczas tegorocznej wiosny się trochę ustabilizuje i będzie bardziej przewidywalna, że nie będzie dni 28 i 5 stopni, tylko raczej to się wyrówna. Pojawi się piękne słońce, no i są na to znaki na niebie i na ziemi, że tak właśnie będzie. Już dzisiaj zdecydowanie więcej słońca na zachodzie kraju. Na wschodzie niestety jeszcze pochmurno i niestety jeszcze może popadać. No więc na wschód właśnie, czyli na Podlasie. Lecimy ponownie. Agnieszka pisze odnośnie tego Trójmiasta na Podlasiu. To jest kładka nad Stawami w Białowieży. Liczy się? No pewnie, że się liczy. Molo to molo, kładka to kładka. Niewielka różnica, więc jak najbardziej się liczy. Niedaleko mamy tutaj duży parking dla aut, albo też dla motocykli, także polecam na wycieczkę i piknik PRK, Polskiego Radia Kierowców. Fajnie. Piknik Polskiego Radia Kierowców w Białowieży nad Stawami. No, fajny, fajny pomysł. Podoba mi się bardzo, zwłaszcza motocyklowo. I to jest właśnie cudowne w podróżowaniu motocyklem, że człowiek zakończy jedną wyprawę i już zaczyna kombinować. I to jest też niesamowite, że w przypadku samochodów wsiadamy, ustawiamy nawigację i jedziemy do celu i już. Natomiast wiele elementów zmiennych jest w przypadku jazdy motocykla.

Klem, pogoda jest takim głównym elementem zmiennym, dodatkowo jeszcze trasa, bo nie chodzi o to, żeby dojechać najszybciej, najsprawniej, tylko chodzi o to, żeby podróżować, żeby czerpać ogromną przyjemność z jazdy, ale też, żeby mieć możliwość, jadąc motocyklem, zatrzymać się wszędzie, gdzie tylko chcemy, jeśli mamy tylko taką potrzebę i mamy taką ochotę. Trudne jest to, przyznacie, do zrobienia na autostradach czy na drogach ekspresowych, ale już na drogach krajowych, wojewódzkich zdecydowanie tak. Więc myślę, że to ta Białowieża to bardzo dobra inspiracja dla tych, którzy już teraz myślą o tym, dokąd pojechać motocyklem, jaką wyprawę zorganizować. No to lewa w górę.

0: To 11 minut jeszcze, do godziny 8. Nawet nie macie pojęcia, jak wiele pomysłów zrodziło się w naszych głowach, mojej i Patryka, po naszej wyprawie motocyklowej. Odnośnie trasy, odnośnie takiego przejazdu z większą grupą motocyklistów.
1: Wow.
0: Więc kombinujemy, myślimy, rozkminiamy, analizujemy.
1: Większą grupą motocyklistów?
0: Tak.
1: Kto dołącza?
0: No właśnie, nasi słuchacze oczywiście byłoby najlepsze, bo byłoby to fantastyczne przeżycie, zwłaszcza, że ta wyprawa motocyklowa, czyli ta nasza wyprawa trwająca przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku, pokazała nam, że tak wielu naszych słuchaczy kocha jednoślady i kocha jazdę motocyklem, że naprawdę.
1: No była kawka, było ciasteczko, było granie na gitarze.
0: No wszystko było, proszę
1: był
0: pani.
1: Był obiadek, no wspaniale.
0: No właśnie, a propos tych propozycji, to nasz słuchacz ma podobne przemyślenia.
2: Jak tak Ania zaprasza do tej Białowieży, to uzupełnię też, że wizytowałem Białowieżę i Hajnówkę. Będzie chyba ze 2 lata temu i infrastruktura drogowa dla nas takich jeżdżących większymi, cięższymi motocyklami no jest bardzo, bardzo, bardzo kusząca i bardzo dobra i naprawdę to jest świetny pomysł. Może faktycznie zróbmy tą majówkę na tych motocyklach jako polskie radio kierowców. No zostały nam jeszcze tam chyba 3 weekendy do końca tego miesiąca. Pozdrawiam. Jak coś, to może ktoś jakieś forum, coś gdzieś napisze.
0: Widzisz, jak to działa?
1: No jak proszę to... bardzo.

0: Od razu człowiek chłodzi jak gąbka, takie dobre pomysły.
1: Od razu są chętni.
0: No może majówka nam się nie uda, ale na pewno jeszcze
1: czerwcówka jest przed nami przecież.
0: No więc właśnie, jeszcze znajdziemy jakiś czas, żeby się razem spotkać i razem pojeździć. To ja obiecuję w takim razie ze swojej strony, że w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia idę do dyrekcji.
1: Wow, no, no dobra.
0: Idę rozmawiać.
1: No dobra,
0: trzeba działać. Jak dostaniemy
1: póki
0: akcept,
1: gorące, kuć żelaza.
0: Tak jest, dokładnie. Mm-hmm. Dostaniemy akcept, to będziemy kombinować dalej. 10 minut do godziny 8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i cóż, wciąż komfort na naszych drogach, bo pusto, przejezdność pełna, choć uwaga, bo w tych miejscach, gdzie trwają prace drogowe, tak jest m.in. na S8, między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowym Trybunalskim i mamy zmienioną organizację ruchu na wysokości Wolborza, no to tutaj należy spodziewać się spowolnienia zarówno na jezdni w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, jak i w stronę Tomaszowa Mazowieckiego. Oczywiście te spowolnienia nie są duże, ale ostrzegamy Was przed nimi, zwłaszcza w stronę Piotrkowa Trybunalskiego kierowcy teraz zwalniają i takie spowolnienie, no bardzo, bardzo niewielkie jest, no ale jest, ma około, uwaga, 1,5 kilometra, a więc w tym spowolnieniu jedziemy tutaj S8 między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowym Trybunalskim, powtórzę, na S8, ale to za sprawą tych prac drogowych, które teraz są. No i to też oznacza, że troszkę więcej aut pojawiło się na naszych drogach, bo zwalniają miejsca te, które są remontowane, no a do tej pory przejezdność była pełna. Nie zwalnia natomiast ta A1 remontowana na wysokości Torunia. Tutaj cały czas przejazd odbywa się płynnie. Bardzo niewielkie są spowolnienia na wysokości Torunia. Trudno nazwać to jakimkolwiek utrudnieniem w tej chwili na tej trasie w stronę nadmorza. Na A1 też prace trwają na wysokości miejscowości Smętowo-Graniczne. Mniej więcej tutaj za Kopytkowem. Tutaj też na A1 należy spodziewać się zmienionej organizacji ruchu. No i troszeczkę ta trasa zaczęła nam zwalniać w stronę Łodzi, a więc już coraz większy ruch na drogach, ale jeszcze nie tak duży, żeby pojawiały się korki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to czekam na informacje od Was, dokąd dzisiaj jedziecie, jaki jest dzisiaj cel Waszej podróży, jaki macie pomysł na ten majowy weekend rozpoczynający się, tak na dobrą sprawę, na poranek sobotni. Można pisać, można się także nagrywać, a po godzinie 8 zajmiemy się tematem bezpieczeństwa motocyklistów.

0: Nie narzekamy, absolutnie. On jest potrzebny przyrodzie, więc niech pada. No, ale może tak wolałbym, żeby raz, a dobrze, o, w ten sposób. Czyli intensywnie, a później już piękne słońce. Natomiast dzisiaj, no właśnie, takie mrzawki. I to na Warmii, na Mazurach, na Suwalszczyźnie, ale także i na Mazowszu. Jakoś tak szaro, buro, ponuro, zwłaszcza na wschodzie kraju. Natomiast na zachodzie zdecydowanie lepsze warunki pogodowe. Chociaż trochę chłodniej. 4 stopnie mamy teraz w Lęborku. To jest najniższa wartość na termometrach IMGW. Natomiast najcieplej w Rzeszowie. Tutaj już prawie 11 stopni. Jak to będzie wyglądało w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Całkiem nieźle, trzeba przyznać. Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane na wschodzie i na południu, okresami wzrastające do dużego. Miejscami słabe przelotne opady deszczu będą się pojawiać. Temperatura maksymalna raczej rozpieszczać nas dzisiaj nie będzie. 9 stopni na północnym wschodzie, 10 stopni zobaczymy nad morzem, około 15 stopni maksymalnie w centrum, ale rekordowo dzisiaj 17 na południu i na zachodzie kraju. Wiatr słaby na północy i na północnym wschodzie umiarkowany i ciśnienie jeszcze 1007 hektopaskali dzisiaj w południe w Warszawie. No i raczej to ciśnienie dzisiaj wahać i zmieniać się nie będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 lewa w górę, czyli wszystko o motocyklistach i dla motocyklistów. Dzisiaj zajmiemy się naszym bezpieczeństwem, czyli będzie wszystko o ochraniaczach, czyli jak chronić nasze ciało w razie ekstremalnej sytuacji drogowej, w razie upadku, w razie jakiegoś szlifu, czyli o protektorach. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: To już mamy 10 minut po godzinie 8. PRK Polski Radio Kierowców, jak w każdą sobotę, lewa w górę, czyli wszystko o motocyklistach i dla motocyklistów. Pogoda? Jak najbardziej motocyklowa. Można! Jak człowiek się dobrze ubierze, to nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani motocykliści. A właśnie, warunki drogowe. Jak wyglądają, to o tym informujemy co 20 minut.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: No cóż, z leniwej niedzieli zrobiła się leniwa sobota, pusto na drogach i to jest dobra wiadomość. Nie ma spowolnień, nie ma korków. Nawet w tych remontowanych miejscach mieliśmy tutaj rzeczywiście 20 minut temu na SC8 między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim na wysokości Wolborza. Tutaj korkowało się na jezdni w stronę Piotrkowa Trybunalskiego, ale teraz ten koreczek sobie zniknął. Jest spowolnienie bardzo, bardzo niewielkie w stronę Tomaszowa Mazowieckiego, ale ono raczej wynika z tego, że jest tu zmieniona organizacja ruchu i w ten sposób jest to oznaczone właśnie tutaj między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim. Przypomnę, S8, miejscowość Wolbusz, zmieniona organizacja ruchu. S8 w ogóle bardzo przyzwoita dzisiaj o poranku. Warszawa, pełna przejezdność zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku. Podobna sytuacja na innych obwodnicach miast w Polsce. Też ta lubiąca korkować się obwodnica Krakowa. Tutaj też pełna przejezdność, nie tylko w okolicach tych najbardziej zakorkowanych często węzłów w Kraków Południe czy Krakowska Wina, ale też bramki. Bramki w Balicach absolutnie przejezdne w stronę Krakowa i w kierunku Katowic. Troszkę spowolnień na remontowanym odcinku A4 między Krakowem a Katowicami w okolicach węzła Chrzanów, ale tak to naprawdę, naprawdę nic, tylko jechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już za chwilę więcej informacji dla motocyklistów, jak się zabezpieczyć, jak o siebie dbać, jak podnieść poziom bezpieczeństwa na motocyklu, czyli o protektorach, ochraniaczach i o tym wszystkim, co w założeniu ma nas chronić.

0: 19 minut po godzinie 8. PRK Polskie Radio Kierowców i Lewa w Górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Krzysztof Osimkiewicz.
1: Hej, cześć i czołem.
0: Moto Sapiens pojawił się. Cieszę się, że przyszedłeś, bo nie mogłem się doczekać tego momentu, aż porozmawiamy o naszej radiowej wyprawie motocyklowej i będę mógł ci opowiedzieć,
1: śledziłem,
0: jak fantastycznie było.
1: Oglądałem, super się na to patrzyło, trochę wam zazdro.
0: No to dawaj z nami, no.
1: No następną razem.
0: Już są plany na kolejną, więc myślę, że tę ekipę trzeba zdecydowanie powiększyć i poszerzyć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na motocyklu. Będziemy rozmawiać o tym, co nas chroni, co może sprawić, że ten poziom bezpieczeństwa będzie, no, może nie maksymalny, ale zdecydowanie wyższy. Bo...
1: No, idea jest taka, że tak naprawdę to ubranie motocyklowe nie jest nam potrzebne do jazdy. Ono nam jest potrzebne właśnie w tej krytycznej chwili, kiedy nie możemy go już dokupić. Mhm. Jakby ten w trakcie lotu, jakby musimy podjąć już, znaczy musimy mieć już wszystko za sobą. Nie ubieramy się do jazdy, ubieramy się na kraksy tak naprawdę.
0: Yeah.
1: I te ciuchy to jest jedyna karoseria, którą mamy.
0: No właśnie. I Avente pyta, w tym roku wybieram się na urlop do Włoch i w związku z tym chciałbym zapytać...
1: Nie.
0: Poczekaj, poczekaj. Jaki rodzaj klapek najlepiej sprawdza się na motocyklu? Interesuje mnie przede wszystkim komfort przy dużych trasach, aerodynamika oraz odpowiednia przyczepność podczas składania się w zakrętach.
1: Klapki na oczy.

0: bardziej polecam.
1: Genialne, naprawdę. No dobrze, zacznijmy od tego, co najważniejsze, tego, czego się nie da poskładać, tego, czego nie da się wymienić, bo nawet jeśli tutaj jakaś kość strzałkowa, coś tam, to się zrośnie.
2: Tak, tytany, inne tam cyborgi chodzą.
1: Jest szansa, że to się jakoś poskłada. Może nie w 100%, ale jednak. Nie da się wymienić głowy, nie da się naprawić głowy.
2: Kark jest najsłabszym elementem, który właściwie przez większość motocyklistów nie jest niczym zabezpieczany dodatkowo. Z wielu powodów. Przede wszystkim chcemy się rozglądać, chcemy mieć pełne pole widzenia, chcemy mieć komfort jazdy. Komfort równa się bezpieczeństwo. Jeżeli zablokujemy ruch szyi poprzez zamontowanie jakiegoś tam homonta, to może się okazać, że fajnie, bo będziemy bezpieczni, ale te kraksy będą zdarzały się częściej. Dlatego ważne, żebyśmy byli świadomi tego, jak działa kask. Bo wbrew pozorom, pierwszym bastionem, który chroni nasz kark, jest właśnie kask. W nowej normie ECE 2206 ludzie w laboratorium wpadli na genialny pomysł, że motocyklista nie skacze z pierwszego piętra, bo testy są przeprowadzone w laboratorium w ten sposób, że zrzuca się kask z pewnej wysokości na kowadełko i mierzy się tam, ile tam jest przeciążenia wewnątrz czaszkowego. No i okazało się, że motocykliści nie mają takich wypadków. Oni po prostu nie spadają pionowo na asfalt. Więc jest prędkość jakaś X, jest wektor wejścia i wektor wyjścia. I kark osiąga jakąś prędkość rotacyjną, która też może być krytyczna z punktu widzenia jego zdrowia. No i jeżeli kark chrupnie, no to robią się duże problemy. I w nowej normie EC206 jest ta wartość krytyczna obrotu karku i jego prędkości i gwałtowności tego zjawiska. I kask w momencie, kiedy upada o asfalt, z prędkością oczywiście laboratoryjną, nie może osiągnąć tej krytycznej wartości.
1: A krytyczna wartość to?
2: To jest w radianach i to są setki tysięcy radianów, ale gdybyśmy wzięli średnicę 1 cm, no to to jest prawie 300 km na godzinę, w momencie, kiedy kark pęka. Ale mówimy o średnicy 1 cm. To jest matematyczne wzory, to się liczy. Natomiast z punktu widzenia tego, jak to się w realnym świecie dzieje, to mamy jeszcze kompresję, mamy hiperwyprost i mamy
1: skomplikowane rzeczy.
2: No niestety.
1: A ty będziesz dzisiaj gadał normalnie, tak?
2: Trochę.
1: Nie miałem normalnym planach, językiem ale do ludzi.
2: Także jeżeli chodzi o wypadek, to scenariusza wypadku nie da się jakby stworzyć. Natomiast świadomość tego, że wasz kask, na przykład jeżeli jesteście teraz motocyklistą, który stoi przed wyborem kasku, to stara norma ECE 2005 nie miała w ogóle takiego testu. Czyli jeżeli dzisiaj ja bym miał kupować kask, to skupiłbym się nad wyborem kasku z nową normą. I nie chodzi tutaj o marketing, że tam trzeba zapłacić więcej. Po prostu ten kask realnie chroni przed upadkiem, przed którym poprzedni kask w ogóle nie był mierzony. W sensie nie wiadomo było, czy on ten test przejdzie, czy nie. Także z mojej perspektywy polecam czytanie.
1: Dobra. Konstrukcja samego kasku jest, wydaje się banalnie prosta, ale tak naprawdę, gdyby to rozwalić, to jest bardzo skomplikowana.
2: To jest urządzenie.
1: To jest urządzenie. I nawet często motocykliści nie zdają sobie sprawy, co siedzi w środku, jak to działa, co tam się rusza, co się nie rusza i co się obraca.
2: MIPS na przykład, taki system. Tak.
1: Cóż to takiego?
2: System MIPS jest wynalazkiem, który został opracowany dla wszystkich tych miłośników sportu, którzy latają po luźnej nawierzchni. Idea jest taka, że jeżeli motocyklista przelatuje przez kierownicę i wpada w trawnik, to jego głowa może zanurzyć się w tym trawniku. Na asfalcie to się raczej nie zdarza. Ale jeżeli chodzi o trawnik...
1: Chyba, że bardzo świeży.
2: I wtedy okazuje się, że ciało omija głowę, a głowa zostaje w jakimś punkcie. I wewnątrz kasku są dodatkowe takie przestrzenie, które wzajemnie się ślizgają między sobą, takie kopuły dwie. I pozwalają na pewien bezpieczny obrót głowy, który wyhamowuje tą energię, zanim ona do tego karku dojdzie.
1: Tłumacząc to, cała czasza, cała kapsuła tego kasku EPS się obraca, a to, co mamy w środku, czyli to, co przylega, czyli te wszystkie, nazwijmy to, styropiany, gąbki wypełnienia.
2: Dobrze. Ty ignorancie, dobrze, no. Tak.
1: To zostaje.
2: Tak. Dokładnie tak jest. Problem z MIPS-em i systemami pochodnymi, bo tych systemów jest kilka na świecie, jest taki, że przy dużych prędkościach, jeżeli jedziemy autostradą, to może się okazać, że MIPS zacznie działać, bo on nie wie, czy twoja głowa, bo jest taki duży opór powietrza, że ten kask zacznie się obracać sam na twojej głowie.
1: Jak w Lego.
2: Jak tak, troszkę tak. Więc z punktu widzenia jazdy takiej bardzo szybkiej, tego typu systemy się nie sprawdzają. Dla wszystkich miłośników dbania o własne bezpieczeństwo, zwłaszcza tych, którzy lubią trochę po trawniku, to jest super rozwiązanie.
1: No dobra, to jeszcze zajrzymy do tego kasku, jeszcze się trochę nad nim popastwimy. Dzisiaj o bezpieczeństwie. Podnosimy poziom bezpieczeństwa podczas jazdy motocyklem. Głos od was?
3: Mówimy dzisiaj o motocyklach, ale w ogóle nie mówimy o kulturze jazdy i współdziałaniu między kierowcami samochodów a motocykli. Apelujcie o to, że jak jadą na przykład dwoma pasami,

0: samochody w jednym kierunku, część jedzie po prawej, część jedzie po lewej. W korkach to jest tragedia. Ktoś, kto nie jeździł na motocyklu, nigdy tego nie zrozumie. Ci, którzy jeżdżą motocyklami, wiedzą, co się dzieje w miastach. W Grecji są strefy specjalne dla motocykli. Można pogodzić jednych z drugimi i jest wszystko w porządku. Pozdrawiam, Janek z Warszawy.
1: Pozdrawiamy, Janku, bardzo dziękujemy za ten głos. Gdzie jeszcze jest taka strefa?
2: To nie jest strefa, ale we Francji jest taki przepis i można dostać nawet mandato za to, że się nie ustąpi motocykliście. Jakby jest specjalne miejsce w korku, takie jak ten korytarz życia tak naprawdę.
1: No właśnie, to za chwilę jeszcze o bezpieczeństwie, ale przede wszystkim kierowcy osobówek, obserwujcie lusterka. Patrzcie, bo motocykliści mogą się nagle pojawić i są wszędzie.
2: Znienacka.

0: 29 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców o bezpieczeństwie na motocyklu. Jeśli ktoś z was będzie w najbliższym czasie kupował kask, kupował kurtkę, kupował spodnie, kupował rękawice, albo buty, albo ma jeszcze jakiś inny pomysł na to, żeby się zabezpieczyć termo. Wiedziałem, zawsze termo, koszulki to jest absolutna podstawa. Wiemy o co chodzi. Bez tego ani rusz. To zostańcie z nami, słuchajcie bardzo uważnie, bo dzisiaj sporo dobrych informacji, sporo rad, jak wybrać te odpowiednie. No i przede wszystkim tak, żeby było nam wygodnie, ale oczywiście także, żeby było nam bezpiecznie. To pytajcie. Za chwilę wracamy. Właśnie, pytajcie. Macie aplikację, można pisać, można się nagrywać. Pytania do Krzysia odnośnie tematu bezpieczeństwa jak najbardziej dzisiaj do godziny 11 słać można. A teraz informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i one wciąż są naprawdę bardzo dobre. Wciąż na naszych drogach pusto, przejezdnie, nie ma zgłoszeń od służb, nie ma spowolnień, nie ma korków. Tylko miejscami takie bardzo nieśmiałe spowolnienia są. Tak jest na jedynej, a właściwie troszkę dalej, bo za granicą w Olszynie

0: Już w Niemczech troszkę kierowcy zwalniają przed Dreznem i też takie spowolnienia są też już w Niemczech przed Olszyną. Jadąc A18, w Niemczech to jest 15, więc tutaj szukać korków trzeba więc za granicą, bo w Polsce przejezdność pełna właściwie na wszystkich drogach. Uważajcie tylko, cały czas ostrzegamy przed tymi miejscami, gdzie trasy są remontowane. Tych remontów jest sporo. No i też te warunki jazdy. Dzisiaj jest naprawdę zimno, ta odczuwalna temperatura jest niska. W związku z tym, jeśli chodzi o motocykle, no to już tutaj koledzy wam powiedzą najlepiej, ale termo koszulki jak najbardziej się przydadzą. Nawet nie tylko tutaj pokazują, tak, trzymacie kciuki, dobrze. Szczerze mówiąc, to sama bym taką koszulkę założyła, chociaż motocykla nie mam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No dobrze, to pytania związane z bezpieczeństwem, czyli jak dopasować, jak wybrać, na co zwracać uwagę. Tych norm jest dużo i żeby się w tym wszystkim połapać i ogarnąć, to nie jest takie łatwe.
3: Jest, tylko trzeba po prostu zajrzeć w dobre miejsce. Prawda jest taka, że rzeczywiście jest trochę klęska urodzaju i każdy producent chwali swoje. No i tu bardziej marketingowych pułapek ja wyczuwam więcej niż takich normatywnych.
2: Nie jest to takie łatwe, ale na szczęście jesteśmy my i jest Krzysztof dzisiaj naszym gościem, więc dzięki nam staje się to banalnie proste, bardzo przyjemne, więc sobie spokojnie poradzicie. Pytania odnośnie bezpieczeństwa na motocyklu?
3: Służę pomocą.
2: O właśnie, proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać.

0: Moto Sapiens cały czas w naszym studiu.
1: Hello, hello.
0: Wróćmy jeszcze do tego tematu kasku, bo to jest temat rzeka.
1: Jest.
0: Niezwykle ważny element bezpieczeństwa podczas jazdy na motocyklu. Koniecznie musimy to powiedzieć naszym słuchaczom.
1: Proszę.
0: Zanim jeszcze będziemy mówić o ścieralności i o tym, co mamy na tym kasku, jak to on jest zbudowany. Dwa zapięcia mamy.
1: Tak, mikrometryczne
0: podwójne D
1: i DD. Tak.

0: przyjemnie, to prawdopodobnie wybierzecie właśnie trytkę, bo można to zrobić rękami, nogami, cudzymi rękami nawet, nie można się pomylić. Natomiast to zapięcie jest o tyle upośledzone względem DD, które to wydawać by się mogło bardzo zaawansowane, bo mamy jeden pasek i dwa metalowe krążki.
1: I musimy przewlec ten pasek. Jedno,
0: trafić, nie patrząc w ogóle.
1: Przez jeden i zapiąć ewentualnie na napę.
0: I te kaski z reguły sobie z tym radzą. Problemem jest taki drugi test, który ciągnie za tył głowy. Chodzi o to, żeby kask w momencie obrotu nie spadł z głowy, ale żeby on nie spadł, to nie jest kwestia tego, czy zapięcie jest dobre, czy złe, tylko czy my je poprawnie zapięliśmy. Czy je poprawnie użyliśmy. I zapięcie DD góruje nad zapięciem mikrometrycznym, się nie rozregulowuje.
1: No nie,
0: trudne słowo.
1: Banalnie proste.
0: Tak, i tak naprawdę jest banalnie proste. Najważniejszą rzeczą, informacją, jaką osoba, która dopiero podchodzi do DD jako nowego zapięcia, to jest naklejenie sobie karteczki na zbiorniku. Najpierw kask, potem rękawice.
1: Tak. Tak, bo ten trytkę to zapniesz w rękawiczkę.
0: Bez problemu, nawet zimowych.
1: Dokładnie, natomiast DD absolutnie nie.
0: Trzeba mieć rączki gołe i jakby zaufać temu, że końcówki nerwowe na końcach palców nam powiedzą, czy to jest zapięte, czy nie, a zawsze możemy skontrolować się w lustereczku, jeżeli mamy
1: wątpliwości. A nie masz takiego wrażenia, że młodzi motocykliści początkujący właśnie wybierają...
0: Młodzi starzy też.
1: Wybierają trytkę, bo jest zdecydowanie prościej i łatwiej, a patrzą na to DD i mówią, nie, ja sobie z tym nie poradzę, ja sobie tego nie dociągnę. To będzie niebezpieczne, bo to będzie słabe, poza tym to się poluzuje i wiesz, i będzie trochę tak jak w spodniach, które masz czasami, taki pasek, wiesz, że on zawsze jakoś popuszcza, nie? I co chwilę dociągasz. Tak samo jest w kasku?
0: Nie.
1: No właśnie.
0: Szanowni Państwo, jeżeli stoicie przed wyborem, czy DD jest złem, nie jest. Jakby prosta jest odpowiedź, jeżeli któregoś dnia dojrzałość emocjonalna pozwoli wam sięgnąć po kask z DD bez obrzydzenia i pomyśleć o tym, że to jest lepsze rozwiązanie, a wystarczy odrobina treningu, 3-4 razy to zrobić przed lustrem i już jesteście mistrzami w tej dziedzinie, to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa.
1: No a jeśli chodzi o kwestię szpanu, to też wygląda profesjonalnie.
0: No jesteś pro, bo wszyscy na MotoGP mają tylko takie zapięcie.
1: Dobra, kupiłeś kask, wydałeś masę pieniędzy. Masz wrażenie, że ten kask zabezpieczy twoją głowę w 100% uda.
0: No za tyle pieniędzy, to na pewno.
1: Dokładnie. A nagle siedzisz sobie w domu i tak myślisz, jak będziesz jeździł i w te Bieszczady pojedziesz i oglądasz ten kask i nagle patrzysz, ty, ale tutaj ten nawiew... To jest przyklejony na taśmę dwustronnie klejącą.
0: 4 grosze.
1: Właśnie.
0: Szanowni Państwo, MotoSapiens uczy i bawi. Wszystkie elementy, które są na kasku, wentylacja, spoilery, wszystkie elementy związane z aerodynamiką i z tym, ile powietrza dostaje się do środka, są tak zamontowane na skorupie kasku, że w momencie, kiedy będziemy już sunąć sennie po asfalcie głową...
1: Strasznie to brzmi.
0: No niestety, to nasza głowa może natknąć się na wyrób studzienkopodobny. Mhm. Czyli albo wystający element, albo schowany element. I to może być, nie wiem, jakaś mała dziura w nawierzchni. I jeżeli ten spoiler lub wentylacja zaczepi o taki występ, to ta wentylacja i ten spoiler mają tam zostać, a my mamy dalej sennym ruchem poruszać się...
1: Czyli to ma odpaść.
0: To ma odlecieć. I ma odlecieć w taki sposób, że ma nie obrócić naszej głowy, ma nie wpłynąć na to, jak nasze ciało względem naszej głowy się zachowa.
1: Sytuację komplikujemy my sami, motocykliści, instalując interkołom, kamery albo warkocze.
0: Rogi, warkocze, bo jesteśmy też na tym etapie, tak?
1: No. Czyli jakby psujemy całą robotę i podnosimy, obniżamy poziom bezpieczeństwa do zera.
0: Autoupośledzenie lekkie. No jakbyśmy... Może nie jest dobrym przykładem, ale ja go często używam na jakichś różnych pogadankach. Był taki kierowca Formuły 1 i on miał kamerę na kasku. I on na nartach zaczepił tą kamerą o skałę. I gdybyśmy przyłożyli do kasku twardy krążek i walnęli w niego młotkiem, to ten twardy krążek wpadnie do środka. Znaczy przełamie skorupę. Skorupa jest zaprojektowana do tego, żeby zmieniała wektor energii w określony sposób. Nie wtedy, kiedy na niego jest naklejony duży, twardy element. Zwłaszcza jeżeli jeszcze on jest okraszony odrobiną elektroniki, która waży dodatkowo i stanowi dosyć duże zagrożenie. Jeżeli chodzi o rady konsumenckie, to najlepszym miejscem do zamontowania kamery jest czubek głowy, wbrew pozorom. To jest 0,6% statystycznie uderzeń kasku o nawierzchnię.
1: Czyli taki teletubiś
0: niestety. No aerodynamicznie to jest katastrofa, kadry są takie, jakbyś był żyrafą, jakby różnie w tym bywa. Istnieją też rozwiązania, jeżeli chodzi o interkomy, które są montowane całkowicie do wnętrza kasku.
1: No integralne takie.
0: I wtedy to nie wystaje.
1: Mamy chyba jednego producenta, który robi te...
0: Nawet dwóch.
1: No okej.
0: Okay. Co my to trzech, ale nieważne. Ważne jest to, że jeżeli zmienicie kask, no to musi zmienić też interkom.
1: Tak, niestety.
0: To ekonomicznie jest nieuzasadnione. Jakby z punktu widzenia tego, ile pieniędzy wydaliśmy na ten kask, sorry.
1: Sorry, no dokładnie.
0: Taki mamy klimat.
1: Dbamy o wasze bezpieczeństwo. Dzisiaj dużo informacji na temat tego, jak zabezpieczyć

0: absolutnie nie jest zimno na przejażdżkę motocyklem. Serio, przekonujemy do tego Monikę.
1: Jest idealnie.
2: No,
1: jest
2: się można ubrać normalnie na motocykl.
0: Ale we wrześniu ruszasz z nami, co?
2: Na plecach.
3: Ja mierzę temperaturę swoim nosem. Jak on jest zimny, to znaczy, że jest zimno. Teraz jest zimno.
0: No to tak, no to podczas wyprawy motocyklowej naszej
3: będzie ciepło?
0: Było zimno i ten nos był zimny. A jak będzie we wrześniu na przykład, to zobaczymy. No.
3: Będzie ciepło.
0: Mamy taką nadzieję.
3: Dobra, jak będzie ciepło, to jadę.
0: No i bardzo dobrze, bardzo się cieszę. 11, prawie 12 stopni teraz w Szczecinku. Tak a propos tych wartości na termometrze. Suwałki teraz najchłodniejszym miejscem w naszym kraju są. I tutaj 6 stopni pokazują termometry IMGW. Co pokazuje Monika na mapie drogowej? Posłuchajcie.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Wskażę wam jedno miejsce, na którym będziemy troszkę zwalniać, ale to jest jedno jedyne, tak przynajmniej wynika z mapy. Trasa S8 między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowym Trybunalskim, to tutaj na wysokości Wolborza, trwają prace drogowe i w związku z tym jest spowolnienie około 1,5-kilometrowe, znów się pojawiło. I to jest chyba w stronę Piotrkowa Trybunalskiego zresztą. I to jest jedyne w tej chwili takie poważne spowolnienie, najpoważniejsze tak naprawdę, ale lekkie, jak słyszycie, no bo tak nie mamy ani zgłoszeń od służb, ani nie mamy informacji od was, ani też z map nie wynika, żeby natężenie ruchu rosło jakoś w zatrważającym tempie. Oczywiście tych samochodów jest więcej niż o godzinie 6, ale one nie generują żadnych spowolnień ani korków, więc jeśli wybieracie się gdzieś w trasę, macie ochotę przejechać swobodnie, bez utrudnień, bez spowolnień, no to to jest właśnie ta pora. Kiedy się ta pora skończy? No tego nie wiemy, cały czas śledzimy dla was tę sytuację na drogach. Na razie ona jest naprawdę przejezdna.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To już po godzinie 9:00 wracamy do tematu bezpieczeństwa.

0: 9 już na zegarze. PRK Polskie Radio Kierowców i 6 stopni w Suwałkach i 12 stopni w Szczecinku. Tak to teraz wygląda. Opady deszczu, no dzisiaj głównie na wschodzie kraju. Co jeszcze pogodowo? Posłuchajcie.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj nad Polską zachmurzenie będzie umiarkowane. Na wschodzie i na południu okresami duże. Niestety miejscami także będą pojawiały się słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj od 9 stopni na północnym wschodzie, 10 stopni nad morzem, 15 stopni w centrum. Idealne warunki do jazdy motocyklem. Tak tylko podpowiadam. Nawet 17 stopni dzisiaj zobaczymy na termometrach na południu i na zachodzie. Wiatr na szczęście słaby, to również sprzyjające warunki do jazdy motocyklem. Na północy i na północnym wschodzie umiarkowany, ale na pewno nie będzie porywisty, nie będzie wiał z prędkością 60 czy 70 km na godzinę, więc proszę się nie stresować. Ciśnienie w Warszawie dzisiaj w południe będzie wynosiło 1007 hektopaskali, no i raczej też zmieniać się nie będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To za chwilę wracamy do tematu bezpieczeństwa na motocyklu, o protektorach i o tym wszystkim, co nas chroni, ale także będzie o poduszce powietrznej dla motocyklistów. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut. Już po godzinie 9 do tematu bezpieczeństwa na motocyklu wracamy za chwilę, czyli co nas może ochronić, co może nam podnieść poziom bezpieczeństwa podczas jazdy motocyklem. Lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11, ale oczywiście dla tych, którzy nie motocyklowo dzisiaj, tylko normalnie samochodowo i to już w zaawansowanej, dalekiej trasie, mamy najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i ono tak naprawdę od pierwszego serwisu drogowego, w którym się słyszeliśmy, czyli od godziny 6.10 są bez zmian. Otóż natężenie ruchu na naszych drogach wciąż jest bardzo niewielkie, ale o tym, że troszkę się zwiększa, świadczą takie bardzo niewielkie, nieśmiałe spowolnienia w miejscach, gdzie trasa jest remontowana. Tak jest między innymi na Oleśnicy, w okolicach Oleśnicy, na S8, między węzłami Oleśnica Północ, Oleśnica Zachód, to tutaj w stronę Wrocławia, od strony Łodzi podróżując, mamy prace drogowe, zmienioną organizację ruchu, no i takie bardzo nieśmiałe spowolnienie, przed którym was ostrzegamy, a może nie tyle przed samym spowolnieniem, co przed zmienioną organizacją ruchu, a w związku z tym trzeba obserwować znaki tak, żeby nie wjechać się tam, gdzie wjechać nie trzeba, nie można i jest to niebezpieczne. Tak jest na S8, zresztą nie tylko tutaj, te prace trwają na Dolnym Śląsku, ale również w Łódzkiem, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski. Tu chyba ta trasa wyróżnia się najbardziej, jeśli chodzi o te spowolnienia na S8 i w ogóle na naszych drogach, na wysokości miejscowości Wolbusz. Co jakiś czas pojawia się nieśmiały 1,5-kilometrowy zator w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Zator to za dużo powiedziane, ale takie mocne spowolnienie. Prawdopodobnie drogowcy przemieszczają się z jednego pasa na drugi i stąd takie chwilowe zatrzymania. Co 20 minut, takie regularne można by rzec. Na wysokości Wolborza to wszystko się dzieje. Tutaj trwają prace między właśnie Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim. W tej chwili bez problemu jedziemy w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Niewielkie, nieśmiałe spowolnienie w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wy dokąd dzisiaj? Jaki jest plan? Jaki jest cel waszej dzisiejszej podróży? I czy motocyklem? Czy samochodem? No właśnie, na koń zdecydowanie. No to dokąd tym motocyklem dzisiaj się wybieracie? Jeśli macie pytania związane właśnie z kwestią bezpieczeństwa, to proszę bardzo. Cały czas w naszym studiu Krzysztof Ozimkiewicz, czyli Moto Sapiens, i na te wszystkie pytania odpowie chętnie.
3: Zapraszam, zapraszam.
0: No właśnie.

0: Bezpieczeństwo na motocyklu. Zanim jeszcze przejdziemy do tej poduszki powietrznej dla motocyklisty, zanim dobrze przejdziemy do tego czegoś, co tu...
1: Hamon to wziąłem ze sobą dzisiaj
0: przyniósł, to jest
1: do radia.
0: Ograniczona grupa użytkowników tego urządzenia chyba, nie?
1: Dokładnie to ująłeś, że ograniczona grupa, a nie grupa... Nieważne.
0: To jeszcze musimy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Mamy kurtkę motocyklową, mamy te protektory, mamy te ochraniacze. One są tu na łokciach, tu na ramionach, bardzo często także tu na plecach.
1: Powinny być.
0: Mamy spodnie motocyklowe.
1: Bioderka.
0: Bioderka, tak. I kolanka.
1: Również kościogonową, chociaż certyfikacji też na ochraniacz kościogonowej nie ma, ale taki ochraniacz istnieje.
0: I co my wkładamy w te kieszenie? Co siedzi w tych kieszeniach?
1: Tablica Mendelejewa.
0: Właśnie, bo tam jest trochę tego sporo i to jest dość skomplikowane.
1: W dużym skrócie, możemy mieć ochraniacz twardy, który będzie rykoszetował i da nam szansę prześlignięcia się przez twardy element, taki jak krawężnik, albo coś, co będzie komfortowe i będzie elastomerem. W dużym skrócie. Elastomery jakby występują w kilku formach, ale taką bardzo popularną jest ochraniacz Sastek albo ochraniacz D3O i to są ochraniacze, które pod wpływem naszego ciepła, ciepła naszego ciała, stają się bardziej płynem, żelem i dzięki temu są bardzo wygodne. A w momencie zadania energii, w momencie uderzenia, molekuły łączą się, tworząc twardą ochronę i ten transport energii przez ochraniacz jest zminimalizowany. Oczywiście ochraniacze nie mają nieśmiertelności i to nie jest tak, że nas ochronią przed wszystkim. Trzeba mieć świadomość tego, że one zabierają część energii, ale na tłuczone szkło nie ma odtrutki, tak jak to mówią ci, co trują ludzi. Nie możemy ufać ochraniaczom w 100%. Ale pytanie, które prawdopodobnie będziesz chciał zadać, bo o tym rozmawialiśmy poza anteną, to jest to, czy jest jakiś resurs, czy ochraniacz się starzeje.
0: Czy jest jakiś termin przydatności, tak jak w przypadku opon, w przypadku akumulatorów, w przypadku...

0: kasku?
1: Niestety jest. Nikt o tym nie mówi, jest to taka tajemnica poliszynela. Jeżeli chodzi o ochraniacze, to pierwszą rzeczą, którą warto zwrócić uwagę, to jest to, że ochraniacz motocyklowy z reguły jest certyfikowany do temperatury plus 40 stopni. Znaczy, to jest temperatura poddawania testowi, wykonania testu. I jeżeli będziemy często schładzać ochraniacz, jeżeli będziemy wkrótce motocyklować na narty, może się okazać, że ten cykl zamruś i rozmruś, że ochraniacz stanie się bardzo twardy, a potem zacznie się kruszyć, łuszczyć, łamać. I jeżeli będziemy oglądać nasze ciuchy motocyklowe i zobaczymy, a co tak się sypie tutaj? A to jest taka, to chłopie, stary, co to tak? To może się okazać, że właśnie wasz ochraniacz już się zestarzał na tyle, że wybrał wolność i on powoli, tak jak trendowaty z więzienia, po kawałeczku, no, po kawałeczku, ale jednak się ewakuuje.
0: Czy to jest też tak, że po jednym użyciu takiego ochraniacza, czyli w momencie, gdy on spełnił swoją rolę, musimy go wymienić?
1: Nie, to jest ciecz newtonowska. Mhm. To jest, elastomery działają w sposób taki, że tak jak wspomniałem, molekuły łączą się, ale potem następuje ich rozluźnienie. I ilość cykli uderzeń jest właściwie prawie nieograniczona, więc ochraniacz może służyć przez wiele, wiele, wiele lat. Natomiast warto raz na jakiś czas, kiedy pierzemy te ciuchy, żeby jak wymujemy te ochraniacze do prania, żeby pralka z zabudowy nie wyskoczyła. Tak. To wtedy obejrzyjmy go. Jeżeli są na nim pęknięcia, to jest moment, kiedy należy go wymienić.
0: No dobrze, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, mianowicie to musi przylegać do ciała. Czyli musimy tę kurtkę, te spodnie założyć tak, żeby ten ochraniacz nam nie latał od barku aż po nadgarstek.
1: Jak zbiegnie z miejsca zdarzenia, no to jakby nas nie ochroni w ogóle. Sztuką właściwie jest dopasowanie ciucha do nosiciela. Jeżeli jesteście motocyklistą, który właśnie też myśli o tym, że kupił sobie za ciasne ciuchy, to prawdopodobnie znalazł dobry sklep, w którym jest dobry sprzedawca, który mu dobrze doradził. I jak żona takiego motocyklisty mówi, co oni ci sprzedali, chłopie, za
2: jak
1: małą
2: ty w tym
1: kurtkę.
2: Wyglądasz? Tak. Bęben ci wyskoczył.
1: To sprzedawca zrobił dobrą robotę i zadbał o wasze bezpieczeństwo. Ochraniacz dodatkowo, niestety, nie może być przybity gwoździem ani przyklejony taśmą i jeżeli wyprostujemy rękę lub nogę i upadniemy w taki sposób, że ten ochraniacz będzie musiał zadziałać, na prostej kończynie ten ochraniacz będzie miał na tyle dużo swobody obwodowej, że tak powiem, że się obróci. Dlatego też istotne jest to, i wiem, że nikt nie myśli w czasie upadku o tym, czy ma pozycję embrionalną, czy ma pozycję jakąś inną, ale jeżeli świadomość pozwoli wam powstrzymać odruch wyprostowywania kończyn, tylko podgięcia ich, skulenia się, to prawdopodobnie ochraniacz będzie dużo bardziej stabilny i chętniej będzie nam dawał wszystkie swoje dobre cechy.
0: Czyli łokcie zginamy, kolana zginamy, tak żeby ten ochraniacz przykleił nam się, jeszcze umocował się.
1: Tak, jest taki fajny mem w internecie, jak a co będzie, jakbyś miał wypadek? Jest taki kot ze Shreka, jak leci, tak obracając się, jak gwiazda. To tak nie robimy.
0: Właśnie. Pytanie jest do ciebie.
1: Proszę.
3: Witam serdecznie. Mam pytanie dotyczące kasku. Jestem motocyklistą. Mam też zamontowaną na kasku kamerę GoPro. Jak, chciałbym się zapytać specjalisty, jak niebezpieczna jest kamera zamontowana na części żuchwowej kasku? Czy jest to bezpieczne? Czy odpuścić sobie montowanie kamer w ogóle w okolicach kasku? Czy lepiej zamontować ją na motocyklu? Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy.
0: Proszę
1: super
0: bardzo.
1: Pytanie, rewelacyjne. Szanowni Państwo, żyjemy w świecie Instagrama i Instagram bardzo lansuje właśnie mocowanie kamer na części szczęki. Jakbyśmy postawili kask na ziemi, jeżeli macie jakiś stary kask i stanęli na nim na przykład, to zobaczycie, że szczęka względem otworu wizjera rusza się. W sensie szczęka jest wąskim elementem, który jest tak naprawdę w kaskach szczękowych jest doczepianym elementem. Ale jeżeli macie już kask integralny, to nadal jest to dosyć wątły element.
0: Pracujący.
1: Pracujący. A statystycznie ponad 60% uderzeń w motocyklisty o trotuar odbywa się za pośrednictwem przedniej części kasku, a 40% za pośrednictwem szczęki. To jest najbardziej popularne uderzenie. No i tu, jeżeli jesteście już podatni na sugestie, jesteście na tyle dojrzali emocjonalnie, że możecie sobie zamontować kamerę nie na kasku, to jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli już szukacie miejsca na kasku, na którym chcecie ją zamontować, tak jak wspomnieliśmy we wcześniejszym wejściu, na teletubisia, czyli na samym czubku głowy, gdzie ta ilość procentowa statystycznie uderzenia w kask jest najniższa, bo wynosi poniżej 1%, to jest 0,6%. Także, szanowni państwo, kamery fajne, rejestratory super, wideo jest ekstra, motocykle są ekscytujące, ale można sobie na przykład wziąć patyk.
0: O właśnie, przyczepić sobie ten patyk.
1: Przyczepić sobie patyk do motocykla.
0: Skąd byś ty wyciągnął ten patyk?
1: Ja ten patyk wyciągnąłem z kieszeni. Bo ja jeżdżę z patykiem.
0: A, rozumiem.
1: Ja montuję kamerę na przykład na patyku i kąty, kadry, te wszystkie rzeczy, które w postprodukcji jakby umieszczam u siebie na kanale, one są fajniejsze niż te, które są za pośrednictwem tego, co ja widzę, bo ja czasami nie patrzę w tą

0: stronę, gdzie dzieją się najfajniejsze rzeczy.
1: No.
0: Także jeżeli jesteście podatni na sugestie, to nie.
2: To nie, po prostu. Jakby niech ten kask pozostanie kaskiem. Nie instalujmy tam kamer, interkomów, co będzie bardzo trudne, bardziej nie instalujmy tam długich blond warkoczy.
0: Ani rogów.
2: Ani rogów, jest chyba najgorsze.

0: 9:30 na zegarze. Polskie Radio Kierowców. Podróżujecie z nami. No to dzień dobry wam mówimy.
1: Dzień dobry. Jedziemy aktualnie z Rzeszowa w kierunku Wołosatego w Bieszczadach, skąd wybieramy się na Tarnicę. Pogoda jest całkiem niezła, pochmurna, ale nie pada deszcz. Aktualnie minęliśmy Sanok, jest plus 12 stopni. Ruch całkiem niezły. Życzymy szerokości i pozdrawiamy całą redakcję. Rafał i Kasia z MG.
0: Pozdrawiamy Rafała i Kasię z MG. Wszystkiego dobrego na waszej trasie. No jakby jeszcze było z 15 stopni, to już w ogóle byłoby fantastycznie.
2: Nie, pięknie jest.
0: Nie, dobrze jest.
2: Jest dobrze. Jest, nie kurzy się, jest fajnie.
3: No, tego się trzymajmy.
0: Informacje
3: drogowe. A czym jadą?
0: MG.
3: Dobrze, nie słyszałam.
0: Czyli Chińczyk, który tak naprawdę...
3: Nie jest Chińczykiem.
0: Jest Chińczykiem.
2: Rodowód ma.
0: Ale właśnie, ma inny rodowód.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i tak jak słyszeliśmy w relacji naszego słuchacza, rzeczywiście jest tak, że natężenie ruchu nie jest duże, więc jeśli ktoś wybrał tę sobotę na podróż, no to wygrał chyba na loterii, no bo nawet obwodnice miast są puste, świecą pustkami, oczywiście no nie do końca, bo jakieś tam samochody się pojawiają, ale nie jest ich tak dużo, żeby były spowolnienia, a więc chyba wizytę na przykład w sklepie również odłożyliśmy na później i to bardzo dobrze. Odpoczywamy, mam nadzieję, sobie spokojnie w domu. Te miejsca troszkę zwalniają, które są remontowane, ale o nich już była mowa. Przypomnę, że chyba najbardziej w tej chwili rzuca się w oczy ta S8. Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski. To tutaj trwają prace remontowe. Jedna jezdnia dostępna jest dla kierowców jadących w stronę Piotrkowa i w kierunku Tomaszowa. I w związku z tym są takie chwile, że zwalniamy dosyć mocno w stronę Piotrkowa na wysokości Wolborza. Ale w tej chwili standardowe spowolnienia wynikające właśnie ze zmienionej organizacji ruchu i to w kierunku Tomaszowa Mazowieckiego. S8, mowa o niej, w Warszawie bardzo przyzwoicie, pełna przejezdność, choć ten ruch większy wygląda na to, że jest w tej chwili na S8 w Warszawie w stronę Białegostoku. Ale spokojnie, to jeszcze nie są absolutnie żadne korki ani nic z tych rzeczy. Widać po prostu, że ruszyliśmy w niewielkiej ilości samochodów tak naprawdę. Krajowa 7, ona też troszkę tutaj

0: po drodze do Warszawy Złomianek. Widać, że samochody są, ale to absolutnie nie oznacza, że stoimy gdzieś w korku. Zresztą tak jest na pozostałych trasach, można powiedzieć, że w całej Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W samochodzie mamy poduszki powietrzne, mamy w kierownicy, mamy po stronie pasażera, mamy kurtyny. No dużo tego jest, naprawdę. A w motocyklu?
3: W poduchach jest.
2: A w motocyklu, w tej kierownicy?
3: Możesz się ubrać w poduszkę.
2: Właśnie, jak to działa i czy faktycznie poprawia poziom bezpieczeństwa, o tym za moment.
4: Ty swoje masz, ja swoje mam, małe, duże problemy, problemy. Moja mama mówi, weź już synku, za dużo nie myśl. Nie myśl, przecież oboje rozmawiać ze sobą jakoś umiemy. Umiemy i mamy tabu, kochamy na zabój, po prostu wiemy.

0: 20 minut jeszcze.
1: Do godziny 10 wracamy do tematów motocyklowych, no bo przecież jak zwykle w Radiu Kierowców każda sobota do godziny 11 jest motocyklowa. Krzysztof Ozimkiewicz, czyli Moto Sapiens, cały czas z nami.
2: Hello, hello.
1: I rozmawiamy dzisiaj o zabezpieczeniach, o podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na motocyklu. Można byłoby zaryzykować stwierdzeniem, że no, jakbyśmy mieli poduszki takie...
2: jak w samochodach.
1: Takie jak w samochodach na motocyklu, to byłoby super bezpiecznie. No właśnie, na samym motocyklu chyba nie da się takiej poduszki zainstalować, bo my z tym motocyklem w razie uderzenia mamy niewiele wspólnego.
2: Goldwing ma?
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: No, ale to musisz być na motocyklu, żeby zadziałała.
2: Tak.
1: No.
2: Musi nastąpić dużo zbieg okoliczności.
1: Trochę bez sensu, czyli za chwilę pasy bezpieczeństwa, które cię zintegrują z motocyklem. No trochę to bez sensu. Więc te poduszki bierzemy na siebie.
2: Tak jest. I opcje tak naprawdę są dwie. Albo mamy system, który będzie przyczepiony do pojazdu w formie takiej zrywki, i jeżeli odczepimy się od członu z napędem na tyle szybko i dynamicznie, żeby zrywka zadziałała, to poduszka się napełnia. Drugą opcją jest niezależny system, który ma akcelerometry i żyroskop i sam oblicza w trakcie naszej jazdy i naprawdę robi to z ogromną prędkością, co się dzieje z naszym ciałem i ewentualnie napełnia poduszkę. Okay. Mamy do dyspozycji dwa gazy, CO2 i argon. Argon napełnia się szybciej, prawie dwa razy szybciej, ale mówimy o czasie rzędu 0,2 sekundy do 0,5 sekundy.
1: A to nie będzie tak, że wiesz, zaparkujemy motocykl, będziemy szli z sakwą, potkniemy się o krawężnik i nagle... Pum.
2: Nie powinno tak być.
1: Nie, bo wyobraziłem sobie taką trochę komiczną scenę i historię.
2: Problemy zaczynają się wtedy, kiedy na przykład jeździmy dynamicznie i poduszka nie zaadaptuje się do naszego stylu jazdy. I może się tak zdarzyć, że chcemy na przykład jeździć sobie na szkolenia i chcemy mieć tą samą poduszkę na drodze, gdzie będziemy liczyli na to, że jak stoimy na światłach i ktoś najedzie na nas z tyłu, to poduszka napełni się, bo słowo detonacja nie jest właściwe. Ale też z drugiej strony chcemy na przykład na torze, żeby ona się, żeby mieć drugą szansę. Podnieść się, pozbierać i pojechać dalej. I istnieją już takie rozwiązania, które mogą pozwalać nam na przeprogramowanie, na skorzystanie z dwóch lub trzech nawet algorytmów, zależnie od stylu jazdy. Bo jak ktoś się umie ślizgać motocyklem, to nie chce, żeby mu się w czasie pierwszego uślizgu ta poduszka napełniła i koniec. Są takie rozwiązania, które pozwalają na upadek, pozbieranie się i

0: jeszcze jeden zbiornik jest w rezerwie, żeby w razie czego drugi raz zadziałać.
1: Czy to jest tak, że to jest kamizelka zakładana na kurtkę, czy to jest kurtka z już takimi poduszkami?
0: Obie opcje są do przyjęcia. Jedna, ta podstawowa, powiedzmy najbardziej uproszczona wersja jest taka, że zakładamy ją na zewnątrz. Mhm. I ona wtedy niestety jest narażona również na tarcie, więc z reguły jest albo jednorazowa, albo trzeba by było ją odesłać do skontrolowania, czy ona nadal jest poduszką, a nie już tylko workiem, który na nas wisi. Drugą opcją jest ta, którą chowamy pod ubranie, ale wtedy nasze ubranie musi mieć przynajmniej 4 cm luzu.
1: Tak sobie tylko wyobraziłem te paski, które tak dociągam po bokach.
0: No, żeby ta poduszka nie zrobiła nam implozji, w sensie, żeby nas nie przydusiła. No i jest jeszcze opcja trzecia, że jest produkt, który już w sobie, w zawartości ma zamontowanego airbaga i jest tak skonstruowany, że sam się rozciągnie na tyle w momencie, kiedy ten airbag się napełni. Ale żeby wyprzedzić twoje pytanie i ewentualnie naszych słuchaczy, to ilość energii, którą taka poduszka powietrzna jest w stanie zaabsorbować, jest 8-krotnie większa niż najlepszy ochraniacz, który możemy sobie wsadzić twardy w ubranko.
1: Ale to jest tak, że ta poduszka chroni na stół od szyi do bioder? Czy to, mówimy też o tych poduszkach, czy to jest w ogóle używane, że to jest ten taki kaptur, który nakłada się na głowę?
0: Czy to odpowiedź brzmi, to zależy.
1: Internet to wyczarował tylko.
0: Nie, jakby poduszka, która ochrania również głowę, jest zastosowaniem wyłącznie rowerowym. Poduszki, które są stosowane w motocyklizmie, mają jakby strefy bezpieczeństwa, które są głównie oparte o obręcz barkową. I mamy tutaj do dyspozycji albo wersję sportową, gdzie będzie napełniane właśnie bardziej obręcz barkowa i plecy, a i wersję cywilną, gdzie będziemy mieli przód, mniej trochę barki i plecy. Jakby to są trochę inne powierzchnie, kiedy mamy krawężniki, studzienki, samochód i poduszka cywilna napełnia się też bardziej, w sensie ma większą tą powierzchnię napełnienia. I tu ostrzeżenie dla tych wszystkich, którzy właśnie, bo rozmawialiśmy o ochronie karku przede wszystkim. I poduszki powietrzne, które są stosowane na drodze publicznej, jeżeli chcemy mieć poduszkę, która chroni kark, to musi być zapisane w jej opisie, że ona również chroni kark, ponieważ w założeniu niektórzy producenci zauważyli, że w momencie, kiedy głowa dojeżdża do krawężnika i ma podłożony taki wałeczek z powietrza na karku, to powstaje dodatkowa dźwignia i ta poduszka zamiast pomagać, to nie pomaga.
1: No właśnie, tego się obawiałam niestety.
0: Są też gacie.
1: Widełki cenowe tych poduszek, tych zestawów?
0: Chyba można już wyhaczyć coś, co jest zewnętrzne i na zrywkę w granicach 1200-1500 zł, a najbardziej zaawansowane systemy to będą w kombinezonach jednoczęściowych, gdzie napełniona jest powierzchnia również do uda wręcz. I tam będziemy mieli dziesiątki, znaczy no naście powiedzmy bardziej, tysięcy złotych. Plus do tego często te technologie wspierają się, tak jak wspomniałem, żyroskopami, akcelerometrami, ale również zweryfikują naszą pozycję i prędkość przez GPS.
1: No ale też wiemy doskonale, że bardzo często dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, absurdalnych, ale w trosce o nasze bezpieczeństwo, że strój motocyklisty jest droższy niż jego motocykl.

0: To jeszcze informacja drogowa od naszego słuchacza. Tobo pisze, S8 na wysokości Oleśnicy. Mamy roboty drogowe w kierunku Wrocławia. Korek ma już około ponad 1 km.
1: A jednak.
0: No, widzisz,
1: ruszyło się.
0: Ruszyło się. Robot drogowy. S8 na wysokości Oleśnicy. Powtarzam, korek ma już ponad kilometr. Bardzo dziękujemy. Więcej informacji drogowych proszę uprzejmie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to ja od razu pojechałam do tej Oleśnicy i tutaj ten korek sobie urósł od momentu, kiedy dostaliśmy wiadomość od was. Teraz ma ponad 2 kilometry, prawie 3. No i to oznacza, że rzeczywiście no wstaliśmy, ruszyliśmy, wyjechaliśmy. To chyba jest dobra wiadomość. Zapełniają się drogi, możemy sobie pomachać nawet, bo tych samochodów jest coraz więcej. S8 Oleśnica, tak, na wysokości Oleśnicy, na jezdni od strony Łodzi, a w kierunku Wrocławia korek ma około 3 kilometrów, co oznacza, że rośnie, no bo jeśli dostaliśmy od was wiadomość jakiś czas temu, a teraz przyszłam ja i wam mówię o tym korku, no i on ma tyle i tyle kilometrów, no to znaczy, że on będzie sobie rósł. Będziemy sprawdzać oczywiście te informacje. To nie są jedyne utrudnienia na S8, bo też prace trwają między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim. Tutaj jednak korka takiego nie widać, jest tylko spowolnienie. Tych spowolnień spowodowanych pracami drogowymi jest troszkę na naszych drogach, ale chyba nie warto o tym mówić. Wciąż powtarzamy, gdzie są te remonty, bo korków teraz na tych remontach

0: trasach nie ma. Zapełnia się natomiast obwodnica Warszawy S8. Już w tej chwili takie poważne spowolnienie mamy zarówno na jezdni w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Białegostoku. I tutaj troszkę też wygląda na to, że na obwodnicy Warszawy w stronę Białegostoku na S8 doszło do zdarzenia drogowego i stąd takie wyróżniające się, tak można to określić, spowolnienie. Też spory ruch już być zaczyna między Łodzią a Warszawą na A2, na jezdni prowadzącej w stronę Warszawy. Za Strykowem widać to, ale nie jest to absolutnie korek. No i niestety mamy pierwsze zgłoszenie od służb z 10. Bydgoszcz, Nakło nad Notecią, miejscowość Mińkowo w Kujawsko-Pomorskiem, tutaj na 248 kilometrze. Ale to jest chyba przyjemna sprawa, bo mamy targi wsi w Mińkowie, Święto Smaku i Tradycji. Jest policja na miejscu, kieruje ruchem, także przyjemnie zatrzymujemy się i jemy chyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To już za 7 minut informacje pogodowe, a później jeszcze po godzinie 10 oczywiście wrócimy do kwestii bezpieczeństwa na motocyklu.

0: No to proszę bardzo, mamy 13 stopni już i to w Pile, w Szczecinku, natomiast najchłodniej teraz w Suwałkach, cały czas około 6 stopni. No i tutaj jeszcze jakaś mrzawka się może pojawić i może popadać także na Warmii i na Mazurach i te opady deszczu. No zahaczają niestety także o Mazowsze, ale schodzą również na ziemię łódzką i Kieletczyznę. O tym proszę pamiętać, gdybyście wyjeżdżali dzisiaj motocyklem.
1: Jak to będzie? Twardsi motocykliści tak? W Suwałkach, taki z tego.
0: Tak, dokładnie. Ładnie. Tam jest hardcore po prostu. Tam się nikt nie
1: w tańcu.
0: No tak. Właśnie, ten tego, tak. Dobrze, informacje pogodowe. Proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No i dzisiaj mamy zachmurzenie umiarkowane na wschodzie i na południu, okresami także duże. Miejscami słabe przelotne opady deszczu będą nam towarzyszyć. Temperatura maksymalnie dzisiaj 9 stopni na północnym wschodzie, 10 stopni nad morzem, 15 stopni w centrum i nawet, uwaga, 17 stopni na południu i na zachodzie. Wiatr słaby na północy i na północnym wschodzie umiarkowany i ciśnienie w Warszawie w południe za 2 godziny będzie wynosiło 1007 hektopaskali i raczej dzisiaj zmieniać się nie będzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie bezpieczeństwa na motocyklu i poprawiania poziomu tego bezpieczeństwa, co zrobić, żeby czuć się bezpieczniej, żeby ewentualnie w razie nagłej jakiejś sytuacji wyjść z tego prawie bez szwanku, to proszę bardzo, aplikacja, można pisać, można się nagrywać. Kuba Marcinowicz, lewa w górę, do godziny 11. Dzień dobry.

0: 10 minut. Absolutnie nie dość. Nie, wręcz przeciwnie. Zaczyna nam się sezon motocyklowy, rozkręca nam się, nawet jeśli ta pogoda czasami jeszcze nie do końca nas satysfakcjonuje i są tacy motocykliści, którzy trochę kręcą nosem, że 12, 13
1: stopni. Bo oni w t-shirtach latają i teraz no może trochę być... Jest tak zimno, wiesz.
0: Tak, tak.
2: A to nie można w t-shirtach.
1: No, można.
2: Na plażę.
1: Ludzie morsują też, jakby można.
0: No, ale możesz się ubrać dobrze, profesjonalnie, z głową i wtedy nawet, gdy jest 10 stopni, będziesz... no miała komfort termiczny.
2: Ale ja oczywiście mam czarne myśli od razu, że wiecie, ten t-shirt i potem potknąć się gdzieś.
1: No w t-shircie potykanie się jest
2: niefajne. To
1: jest
2: słabe, nie?
0: Tak, t-shirty generują potykanie.
2: No, tak właśnie,
0: się czasem dzieje.
1: No, ciuchy motocyklowe są po to, żeby nas chronić. O, jeżeli ktoś z nich rezygnuje, to sam się upośledza w pewnym stopniu.
2: Proszę bardzo.
1: Dla każdego coś miłego, jeżeli koniecznie
2: kilka miłych słów.
1: Chcecie jeździć w t-shircie, to musicie poczekać jeszcze z miesiąc, dwa. I lepiej, żebyście sobie przez ten czas kupili jakieś ciuchy.
0: A ja tylko dodam, że ta wyprawa motocyklowa, o której tak bardzo często jeszcze rozmawiamy i wspominamy, odkryła przede mną merynosa. I to jest w ogóle hasło tego roku. Roku
1: owce.
0: I sezonu 2026. Owca, merynos, ciuchy z merynosa. Tak, tak, jeszcze raz tak. Naprawdę, gdyby ktoś się zastanawiał, to w ogóle...
1: Bo to jest ciężko wytłumaczyć komuś, że zakładasz ciuchy i nie wiesz, czy ci jest ciepło, czy zimno, bo ci jest sam raz.
0: Bo jest idealnie.
2: Ale pytanie,
0: komuś.
2: Czy gryzie, bo na przykład mnie wełna gryzie.
0: Nie, merynos nie gryzie. Nie,
1: owce nie gryzą.
0: Nie, nie.
2: No właśnie, owce gryzą.
0: Żują.
2: Owce gryzą. Uwaga, owce gryzą.
0: 11 minut po godzinie 10.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i wygląda na to, że wyspani, wypoczęci, najedzeni, wyruszyliśmy w trasy. Zaczyna się korkować. 10:11 na naszych zegarach. No i to chyba najwyższy czas wyruszyć.

0: wesprzeć się w jakąś podróż i tak też się stało między Wrocławiem a Legnicą. Dolnośląski odcinek A4 przed Wądrożem Wielkim zwalniamy. No i to chyba jest przyczyną tutaj natężenie ruchu coraz większe. Właśnie tak jest między Wrocławiem a Legnicą w stronę Legnicy. Też ten korek utrzymuje się na wysokości Oleśnicy. To też jest Dolny Śląsk jadący od strony Łodzi, a w kierunku Wrocławia. Przed Oleśnicą jest korek spowodowany pracami drogowymi. On jest niewielki w tej chwili, bo był taki moment, że miał ponad 2 km pod 3 nawet, a teraz chyba troszkę zmalał, bo ma kilometr i jest za węzłem Oleśnica Północ w stronę Łodzi, tak jak wspomniałam. Spory ruch już też w Warszawie na obwodnicy Warszawy S8. Tutaj kierowcy zwalniają na obu jezdniach i w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. W stronę Białegostoku powodzeniem większym cieszy się trasa, bo korek jest i spowolnienie większe. Tak wygląda obwodnica Warszawy. Na pozostałych obwodnicach miast sytuacja jest opanowana, ruch nie jest bardzo duży, choć już na przykład na bramkach w Balicach, to jest oczywiście Małopolska, widać większą, ale niedużą kolejkę aut w stronę obwodnicy Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: Dużo dzisiaj mówimy o bezpieczeństwie motocyklistów. Dbamy o was i dbamy o siebie, żeby się nic nie stało żadnemu motocykliście w tym
1: sezonie. Bądźcie egoistami, motocykliści.
0: Tak,
1: dbajcie
0: tak.
1: o siebie, myślcie o sobie.
0: Zdecydowanie. Został nam jeszcze jeden wątek, jeszcze jeden temat, już taki trochę...
2: Egzotyczny.
0: Egzotyczny, bym powiedział. Ciekawostkowy, był już tak bardzo ekstremalnie profesjonalny, że to głowa mała. Przyniosłeś dzisiaj do studia...
1: Homonto.
0: Homonto, taką neck obręcz. Brace. Obręcz ciekawą. Tu jest jakiś guzik, poczekaj.
1: Tak,
0: tak rozpina, wkłada się głowa.
1: I się zatrzaskuje głowę w tym.
0: I się zatrzaskuje w tym głowę. Tu są jakieś takie paseczki. Tu jest taki element na plecki, między łopatkami. I tu są takie paski.
1: Pod paszkę się je, tak.
0: Po co, dla kogo i co to robi?
1: Szanowni Państwo, ekstremum sportu motocyklowego doprowadziło do stworzenia również ekstremalnych rozwiązań, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I mamy ortezy, które wszyscy znamy z nart albo z innych sportów, gdzie te kolanka i nóżki nam się wyginają w różne strony, które nie do końca są zdrowe. I istnieje również coś takiego, co ma chronić nasz kark przed właśnie gwałtownymi przeprostami i nazywa się to neck brace. Wiem, że nazwa jest angielska, polskie, nie wiem, jak to po polsku nazwać inaczej. Homonto jest.
0: Kołnierz ortopedyczny.
1: Tylko z drugiej strony on nie aż tak ograniczony. Ortopedyczny jest po. W sensie on jest już w wyniku kontuzji, ale jakby jego zadaniem jest przytrzymanie tych kręgów, które już są uszkodzone. A tutaj w założeniu jest to, że te kręgi mają ulec mniejszemu uszkodzeniu lub w ogóle nie zostać uszkodzone, dlatego że ruch szyi jest ograniczony. I tu właśnie jest zarówno magia, ta dobra, jak i ta czarna tego całego urządzenia, ponieważ jeżeli mamy ograniczony ruch głowy, to nie możemy się za bardzo rozglądać. I w motorsporcie takie rozglądanie, tam nawet lusterek nie ma. Nie? Także tam rozglądanie, wiem, wszyscy jedziemy w jedną stronę i jakby mamy ten sam cel. I w sporcie takie rozwiązania się sprawdzają. Na ulicy takie rozwiązanie może spowodować trochę więcej problemów z tym, żeby być świadomym tego, co się dzieje obok nas, bo nie odwrócimy już głowy tak pięknie i w pełnym zakresie tego ruchu, tak jak moglibyśmy to zrobić bez tego neck brace'a.
0: Czyli to jest urządzenie dla profesjonalistów, dla tych, którzy chcą ekstremalnie i hardkorowo jeździć w terenie na przykład.
1: I czerpać z tego radość niesplamioną myślą o tym, że zaraz ich kark zrobi...
0: Dobra. Natomiast jest jeszcze wersja druga tego urządzenia, czyli taka bardziej miękka.
1: Gąbeczka taka.
0: Taka, którą na przykład kojarzymy z go-kartów. To dzieciaki bardzo często dostają taki kołnierz właśnie, żeby ten kask, ciężki kask, nie był za ciężki, żeby tutaj nic się nie uszkodziło.
1: Przeciążenia jakby potęgują masę tego kasku, plus do tego smagnięcie biczem, czyli uderzenie w go-kartach, jakby wjechanie w bandę lub zostanie najechanym przez kolegę, koleżankę, jakby też jest czymś, co jest wpisane w tą atrakcję. Więc to gwałtowny ruch głowy musi być wydłużony w czasie lub ograniczony do tego stopnia, żeby kark nie uległ uszkodzeniu. Mój apel dla motocyklistów jest taki, że zanim w ogóle podejmą decyzję o tym, żeby taki neck brace sobie kupić, to dobrze by było, żeby poszli do sklepu, w którym taki neck brace można przymierzyć. Ponieważ one mają kształty, rozmiary, jest kilka opcji do wyboru, przypina się go do ubrania lub pod pachą. I we własnym kasku motocyklowym, w warunkach laboratoryjnych, czyli w sklepie, możecie zweryfikować, jak bardzo wasz ruch głowy będzie ograniczony i czy to wpłynie na to, jak będziecie się zachowywać na drodze. Bo jeżeli jesteście osobą, która chce mieć neck brace, to nikt wam tego nie zabroni posiadać, nie ma żadnego zakazu. Natomiast, żeby nie było skuchy takiej, że nagle pan z lewej, który was wjeżdża, był pewny, że na niego patrzycie, a wy tam nie mogliście nawet głowy odwrócić.
0: Nawet nie dało się skręcić głowy. No dobrze, bezpieczeństwo na motocyklu można podzielić na to aktywne i jakby w to aktywne wpisujemy te wszystkie ochraniacze, kurtki, protektory i tak dalej.
1: To jest pasywne, moim zdaniem.
0: Pasywne? Właśnie, bo chciałem do pasywnych wrzucić na przykład widoczność i to, że jesteśmy po prostu widoczni na drodze, czyli kamizelka odblaskowa, szelki, odblaski,
1: tak. Wszystko,
0: kurtka.
1: Na co nie mamy, wszystko, no właśnie. Jak się nie ruszamy, to jest pasywne. Jak się ruszamy, to jest aktywne. Tak bym poszedł w tą stronę.
0: Dobra, jasne, zgadzam się absolutnie. Czyli pamiętajmy też o tym, żeby po prostu być widocznym, żeby dać się zauważyć innym uczestnikom ruchu drogowego.
1: Brytyjczycy mają takie określenie, smici. Sorry mate, didn't see ya. Sorry stary, nie widziałem cię. To jest takie zdanie, które czarny motocyklista, czarny motocykl w czarnej szybie usłyszy leżąc na trotuarze od kierowcy samochodu. I Brytyjczycy mają już nawet żarty na ten temat. Nasza kultura motocyklowa jest raczej jeszcze raczkująca i wszyscy, tak jak tu jesteśmy i słuchamy tego radia dzisiaj i jesteśmy tutaj razem z tobą, Kuba, chcemy tę kulturę podnosić. Chcemy, żeby ta kultura była coraz lepsza, żeby wszyscy na drodze się szanowali. I jeżeli motocyklista nagle z dużą prędkością

0: gością w czarnym stroju, zlany z tłem, nagle pojawia się znikąd, bo nikt nie patrzy w lusterko tak często, żeby wychwycić ten moment, kiedy on tam nagle się pojawi i jeszcze ma jakieś wąty, no to generalnie motocyklista sam sobie na tego, tej biedy narobił.
1: Sami bardzo często, mówię tutaj w liczbie mnogiej, jakby tworzymy taki wizerunek motocyklistów, którzy zaskakują, którzy sami stwarzają niebezpieczne sytuacje.
0: Tak.
1: To jest właśnie ta kultura, o której mówisz, żeby jednak ją podnosić, żeby taka synergia była pomiędzy kierowcami osobówek a motocyklistami, że jedni drugich nie zaskakują, nie są złośliwi,
0: tak,
1: są uprzejmi, mili,
0: tak,
1: i razem wspólnie...
0: Domniemanie niewinności.
1: Tak, dzielą się, tak, wspólną pasją, czyli tym, co ma silnik i jeździ.
0: Bo obie rzeczy są super, no, naprawdę. Motocykl trochę bardziej, ale generalnie samochody też bywają super.
1: Otóż to. W takim razie lewa w górę dla wszystkich motocyklistów, którzy dzisiaj szykują się w jakąś trasę, wybieracie się na wycieczki. Można się pochwalić tymi wycieczkami oczywiście na naszej stronie, czyli w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Można pisać, można się nagrywać. Lewa w górę, spokojnej i bezpiecznej podróży wam życzymy. Krzysztof Ozimkiewicz był naszym gościem, czyli
0: pozdrawiam.
1: Fantastycznie, że wpadłeś.
0: Będę jeszcze nie raz.
1: O, no i bardzo dobrze. I to nie była groźba, tylko zapowiedź czegoś ciekawego. Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: Dokąd dzisiaj jedziecie? Jaki jest cel waszej dzisiejszej podróży? Jak warunki pogodowe, jak warunki drogowe? Czekam na raporty. Można pisać, można się nagrywać także w naszej aplikacji. Więc czekam na te wiadomości, a wy pewnie czekacie na informacje drogowe. Proszę uprzejmie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i niestety mamy do przekazania nie najlepsze wiadomości ze S17. Mazowsze, trasa między węzłami Otwock-Wiązowna. Tutaj widać spowolnienie na wysokości miejscowości Radiówek, 6 kilometr. Auto osobowe wypadło z drogi. Jedna osoba została poszkodowana. Mamy zwężenie na jezdni w stronę Warszawy i to jest odczuwalne niestety dla jadących S17, co też oznacza, że ruch jest coraz większy na naszych drogach, bo naprawdę między 6 a 9, 10 nawet tego ruchu właściwie nie było. Dziesiątka, tutaj też mamy kłopoty z przejazdem, ale one są smaczne, o tak bym to powiedziała. Bydgoszcz, Nakło nad Notecią, miejscowość Minkowo w Kujawsko-Pomorskiem. Tutaj mamy targi, Lato Wsi w Minkowie, Święto Smaku i Tradycji. Tak czytamy w komunikacie drogowców. Policja jest na miejscu, kieruje jadących dziesiątką, tak żeby bezpiecznie przejechali przez miejsce, gdzie targi są organizowane, a są organizowane właśnie na Krajowej Dziesiątce. To też

0: jest ciekawa wiadomość. No i te natężenie ruchu. Ono jest coraz większe i to widać i czuć na trasach. Tak jest między innymi chociażby na remontowanym odcinku S8. Tutaj na wysokości Oleśnicy od strony Łodzi kierowcy wjeżdżają w korek. On jest nieduży. Za węzłem Oleśnica Północ takie spowolnienie korek się pojawiło w stronę Wrocławia, bo tutaj mamy prace drogowe, zmienioną organizację ruchu. No i dlatego zwalniamy. No i też zwalniamy cały czas na A4 na dolnośląskim odcinku między Legnicą, a właściwie między Wrocławiem a Legnicą, bo w stronę Legnicy przed Wądrożem Wielkim jest korek. On w tej chwili ma razem z powolnieniem, no takie około 1,5 km i jest przed węzłem Wądroże Wielkie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To zbieramy te informacje odnośnie dróg, odnośnie waszych dzisiejszych weekendowych tras, dokąd się wybieracie. Gdyby coś ewentualnie działo się na waszej trasie, coś, o czym warto poinformować innych kierujących, o utrudnieniach, o remontach, o robotach, albo o czymś takim po prostu, co wpływa na bezpieczeństwo, to proszę bardzo, 22 513 11 11 to numer do nas. Można także skorzystać z naszej aplikacji w wersji tekstowej i naturalnie w wersji głosowej, czyli nagrywamy.

0: 20 minut jeszcze.
1: Do godziny 11, no to sprawdzamy, co u was słychać. Zaglądam do aplikacji. No i na przykład Direx pisze, ja lecę do Libanu, ale w Tennessee. I jeszcze tylko 1200 kilometrów, a później drugie tyle do Domgu. Droga czysta, pusta, bo wszyscy jeszcze smacznie chrapią. Pozdrowionka z pogranicza Nowego Meksyku i Teksasu. Pozdrawia Direx. Wszystkiego dobrego. Niech pozdrowienia lecą także za ocean. Co tam jeszcze dzisiaj planujecie? Radek na przykład. Dzisiaj w planach mam złożenie, czy założenie gmoli do mojej Hondy 125 oraz dodatkowego oświetlenia oraz wymiana oleju w lagach i w silniku. W planach jutro dłuższa jazda, ale gdzie? To nie wiem. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję oraz słuchaczy PRK. Lewa w górę od Radka. Bardzo często słyszę to pytanie, no ale dokąd pojedziemy? Mówię, bez sensu jakby, no tak po prostu, pojeździć. Tu nie ma celu, po prostu jedźmy, korzystajmy z tego, czerpmy przyjemność. A czy skręcimy w prawo, czy w lewo, a może pojedziemy prosto, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Oby miło spędzić czas właśnie na motocyklu, właśnie podróżując. Aga i Robert także się zgłaszają. Meldujemy się, my stali słuchacze. Ruszyliśmy z Piły do okolic Garwolina. Wyjechaliśmy na A1 w Toruniu. Pogoda piękna, 15,5 stopnia. Słonecznie, oby tak dalej. Aga i Robert pozdrawiają. No to jeśli startujecie, to pamiętajcie o tym, żeby dzisiaj wyposażyć się w okulary przeciwsłoneczne, zwłaszcza ta zachodnia część naszego kraju, czyli ta zachodnia połowa Polski dzisiaj naprawdę tu. Tutaj sporo słońca.
2: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie, przynieś mi tęczę.

0: Polskie Radio Kierowców. My cały czas z wami. Okazuje się, że towarzyszymy wam nie tylko w podróży. Takie było założenie. Okazuje się, że błędne troszkę.
1: No.
0: No bo na przykład dostaliśmy wiadomość od Justyny i od Kamila. I oni piszą, że my nigdzie teraz nie jedziemy.
1: No.
0: I to jest wykrzyknik, więc to jest stanowczo powiedziane, że nigdzie nie jedziemy.
1: Nigdzie nie jedziemy.
0: Ale, moment, po wykrzykniku jest ale. Ale malujemy mieszkanie.
1: O.
0: Słuchamy was, pozdro, Justyna i Kamil.
1: No bo my nigdzie nie trzeba jechać.
0: Świetna.
1: Wystarczy nas włączyć i wtedy podróż robi się sama.
0: A dodatkowo jeszcze, przy okazji, bo zazwyczaj elementem podróżowania jest zmieniający się krajobraz,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak jest, tak.
0: Więc po co jechać i zmieniać sobie krajobraz, jak można sobie zmienić krajobraz w domu, malując
1: ściany.
0: I też się zmienia. Pięknie. Wszystkiego dobrego dla was, Justyna, Kamil. No to dobrego malowania. To dajcie jakieś fotki, jak wam idzie.
1: Z kolorów ścian.
0: Tak, jaki kolor wybraliście. Czy jeden, czy jakieś miksy. Dobra, to czekamy na wiadomości w aplikacji. A wy czekacie, ci, którzy podróżują, czekacie na wiadomości drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i mamy jedno typowe zdarzenie niestety na naszych drogach, zgłoszone przez służby. S17, kłopoty z przejazdem w stronę Warszawy, zwężenie między węzłami Otwock-Wiązowna. Na wysokości miejscowości Radiówek na 6 kilometrze autoosobowe wypadło z drogi. Jedna osoba poszkodowana, no i tutaj praca służb. Kłopoty z przejazdem nie bardzo duże, bo to ten ruch nie jest obecnie bardzo duży, no ale jest zwężenie, jest spowolnienie w stronę Warszawy. No i to jest jedyne typowe zdarzenie obecnie na naszych drogach i zgłoszone przez służby, bo mamy dwa naprawdę nietypowe. 79 to jest nowa informacja od Generalnej Dyrekcji. 79 i trasa Kozienice-Zwoleń, miejscowość Wilczowola na Mazowszu, 100 kilometr. Uwaga, awaria gazociągu. Droga nieprzejezdna, objazd trasami lokalnymi. A więc no nietypowa sytuacja. Gazociąg nie psuje się codziennie i niecodziennie mamy takie informacje. Niecodziennie też mamy informacje o kłopotach z przejazdem z powodów targów śniadaniowych. A tutaj tak jest na 10. Trasa Bydgoszcz-Nakło nad Notecią, miejscowość Minkowo. Trwają targi, można zjeść. Lato wsi w Minkowie, święto smaku i tradycji. No sama bym tam się wybrała, szczerze mówiąc. A ty, Kuba?
0: Zdecydowanie też.
1: Brzmi dobrze,
0: tak,
1: co?
0: Pajdę chleba ze smalcem, połykam od razu.
1: No ja może nie ze smalcem, ale taki twarożek wiosenny. No dobrze brzmi. W każdym razie na 10 w Minkowie jest policja. I tutaj się nie obawiajcie, bo kieruje ruchem tak, żeby można było przejechać przez Minkowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
6: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca.

0: No to mamy jeszcze 5 minut do godziny 11. Waldek pisze w aplikacji: wczoraj nowe kapcie. Pan wie, co to są nowe kapcie?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze.
1: Na Lubelszczyźnie się mówi ciapy.
0: No, nie, no. W Triumfie ciapy? Nie, nie, nie. Chodzi o motocykl. Wymieniamy opony. A dziś wymiana napędu. Tutaj już chyba nie muszę tłumaczyć, prawda?
1: Bo wiesz co, no ja nie jestem motocyklistą, ale domyślam się, o co może chodzić.
0: W Tigerze 900, słuchając PRK. Lewa w górę, pozdrowienia od Waldka. Waldku, pozdrowienia również dla ciebie. No to domyślam się, że jak już będzie, jak już jest nowy kapeć, będzie nowy napęd, no to jutro to wszystko trzeba będzie przetestować.
1: Kuba,
0: to nie ma innej opcji. No.
1: Ustalmy, czy teraz jest dobra pogoda na motocykl? Wyobraźmy sobie sytuację. Jeżeli jest ten strój motocyklowy, bo jeździmy bezpiecznie, no to w takiej wyższej temperaturze około 30 stopni, no to człowiek może się zagotować, kiedy stoi na czerwonym.
0: Zgadzam się.
1: A jeśli jest taka temperatura jak dzisiaj, to będzie miał bardzo fajny komfort.
0: Ale wpinasz dodatkowo do kurtki kilka innych warstw. Masz warstwę, która chroni cię tylko przed wiatrem, czyli chłodem wiatru. Masz warstwę, która cię zaciepla, czyli taką, no można powiedzieć, taką podomkę, watolinę taką. A dodatkowo jeszcze masz termociuchy, czyli termobieliznę, więc będzie ci bardzo przyjemnie, komfortowo i przy 10 stopniach gwarantuję ci, że nie będzie ci zimno. Dodatkowo ja mam takie kalesony z merynosa i zakładam je pod jeansy motocyklowe. Magiczna, no daj spokój.
1: Tutaj zwierzątek, które sobie chodzą, jedzą trawkę.
0: I wtedy nie jest ci ani gorąco, ani nie jest ci zimno, tak jest, tylko masz komfort cieplny, termiczny.
1: Bo wiesz, kilka razy też zobaczyłem osoby, które jeżdżą w krótkich spodenkach, kiedy jest wysoka temperatura, i rozmawiałem całkiem niedawno z ratownikiem medycznym, który powiedział, że czy to mały motocykl, czy duży, bo oni często się tłumaczą, ale proszę pana, ja mam mały motocykl. Ale przy kontakcie kolanka na przykład z asfaltem, no to czy to mały, czy to duży, to raczej to działa trochę, nie ma.
0: To wtedy sobie trzeba wyobrazić taką, kupić sobie

0: kredę, taką dla dzieci do rysowania, i po asfalcie przejechać tą kredą, tak mniej więcej 100 metrów i zobaczymy, ile zostanie z tej kredy. To samo będzie działo się właśnie z kończynami. Mm-hmm. Więc strój motocyklowy i bezpieczeństwo na motocyklu to zdecydowana podstawa. Długo moglibyśmy tak w kolejną sobotę od godziny 6 do godziny 11, oczywiście lewa w górę.
1: Taki wywiad z tobą robię, nie?
0: Właśnie czuję się tak troszeczkę. Piotrek Firan z wami po godzinie 11. Zapraszam.

0: Na zegarze minęła 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed nami dość spokojna, ale także chłodna sobota. Dziś w wielu regionach zobaczymy trochę słońca, chociaż momentami chmur będzie więcej, szczególnie na wschodzie i południu kraju. Miejscami może też przelotni lekko popadać, więc jeśli wychodzicie z domu na dłużej, warto mieć przy sobie kurtkę z kapturem albo mały parasol. Temperatura będzie mocno zróżnicowana. Najchłodniej na północnym wschodzie i nad morzem, tam około 9-10 stopni. W centrum mniej więcej około 15, a najcieplej na południu i zachodzie kraju. Tam termometry pokażą nawet 17 stopni. Wiatr raczej słaby, tylko na północy i północnym wschodzie chwilami wyraźniej odczuwalny. I to nie jest jeszcze pogoda na pełne letnie rozluźnienie, a jeśli pojawi się słońce, szczególnie po południu, no to wiadomo, że będzie całkiem przyjemnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsce Kwidzyn, 14 stopni, Zakopane, najchłodniej, znowu Zakopane nam wróciło na ostatnie miejsce, jeśli chodzi o temperaturę, ale wiadomo, walory przyrodnicze pierwsze. Piotr Firan, kłaniam się, zapraszam na wysokie obroty, sobota.

0: Emilia Kleszczewska pojawiła się w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
0: Miło cię widzieć, a Emilia będzie nas informować przez najbliższe godziny o tym, jak wygląda sytuacja drogowa, czy dzieje się sporo, czy niekoniecznie. Sprawdzamy teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Jeżeli chodzi o informacje od służb, mamy trzy. Z dróg krajowych, ale też z ekspresówek. Zaczynamy od województwa mazowieckiego. Droga krajowa nr 79, Kozienice-Zwoleń, na wysokości miejscowości Wilczowola. Tam doszło do awarii gazociągu i droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Od 10 właśnie trwają utrudnienia na tej wysokości i do godziny 13 przynajmniej rzeczywiście ten przejazd może być utrudniony. Droga krajowa nr 10 to województwo kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz do miejscowości Minikowo, gdzie trwają targi Lato Wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. Policja kieruje ruchem pojazdów od godziny 9.45 i uwaga, bo to wydarzenie będzie trwało jeszcze przynajmniej 5 godzin i warto na to zwrócić uwagę. Najlepiej też wybrać objazd. S17 to Otwock Wiązowna na wysokości miejscowości Radiówek. Samochód osobowy wypadł z drogi po godzinie 10. Wiadomo też, że niestety jedna osoba jest ranna i zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Zatem ruch odbywa się wyłącznie lewym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my sobie porozmawiamy o samochodach, które jeżdżą same. No właśnie, sama nazwa wskazuje, samochód. Bez kierowcy, ale jeśli dojdzie do kolizji, to kto zapłaci mandat albo kto będzie odpowiedzialny ostatecznie? Między innymi o tym z naszym gościem. Zresztą pojawiła się w tym tygodniu zapowiedź, że autonomiczne taksówki w Polsce będą testowane, bo nastąpiła zmiana prawa i będą mogły wyjechać na nasze ulice jeszcze przed końcem bieżącego roku. 11 minut po godzinie 11:00.

0: Autonomiczne samochody jeszcze kilka lat temu wydawały się futurystyczną wizją rodem z filmów. Dziś coraz śmielej wjeżdżają do codzienności. Na przykład w Stanach Zjednoczonych testowane są autonomiczne taksówki, a w Polsce trwają przygotowania do szerszych testów takich pojazdów. Razem z rozwojem technologii pojawiają się jednak zupełnie nowe pytania. Kto odpowie za kolizję spowodowaną przez algorytm? Kto dostanie mandat, jeśli autonomiczne auto złamie przepisy? I czy polskie prawo nadąża za rewolucją na drogach? O tym porozmawiam z moim gościem, dr Igor Protasowicki, ekspert motoryzacyjny Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Coraz częściej słyszymy o tym, że autonomiczne samochody pojawią się także na polskich drogach. Na jakim etapie dzisiaj jesteśmy? Bo są te różne zarówno stopnie autonomii samochodów, ale także różne rozwiązania prawne.
1: No właśnie, to jest bardzo dobry punkt wyjścia, ponieważ ta autonomia towarzyszy nam już od przeszło dekady. Zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej, wszystkie pojazdy sprzedawane na terytorium Unii już od prawie 10 lat muszą być w pewnym sensie autonomiczne, bo mówimy tutaj o pierwszym stopniu, który polega na wspieraniu kierowcy przez systemy bezpieczeństwa czynnego, czyli automatyczne hamowanie, rozpoznawanie zagrożeń, rozpoznawanie znaków drogowych i tym podobne. Drugi poziom to jest wspieranie kierowcy w trakcie jazdy, czyli na przykład utrzymywanie prędkości za kierowcę z tym aktywnym tempomatem. Na trzecim poziomie już pojazd jest w stanie częściowo tego kierowcę zastąpić, także nawet jest w stanie za niego prowadzić pojazd, ale nadal kierowca musi być obecny. My w tym momencie jesteśmy gdzieś tak na kroczku między trzecim a czwartym poziomem autonomiczności, czyli tą sytuacją, gdzie kierowca może sobie spokojnie siedzieć za kierownicą, nie dotykając w ogóle żadnych manipulatorów. Tak jak się to dzieje na przykład w autach pewnej popularnej amerykańskiej marki. Natomiast jeśli chodzi o rozwój biznesu, czyli dostępność pojazdów autonomicznych na potrzeby organizacji transportu, logistyki i tak dalej, jesteśmy w powijakach. To jest etap testów.
0: Mm-hmm. No właśnie, jeśli chodzi o ten tydzień, to pojawiła się ta informacja, że w Polsce być może niebawem rozpoczną się testy autonomicznych taksówek. Jak te testy wypadają na świecie, w tych miejscach, gdzie są już prowadzone?
1: Bardzo różnie. Zaczęło się oczywiście od Stanów Zjednoczonych, gdzie Cruise wiódł przez dość długo Prym. To była firma zależna od Google i rozwijająca technologię opartą właśnie o algorytmy przygotowywane przez giganta. Natomiast pierwsze próby to było przewożenie ludzi na duże wydarzenia, z lotniska pod hotel, z hotelu do miejsca, gdzie to wydarzenie się odbywało. Później w wybranych miejscach, w miejscowościach na terytorium Stanów Zjednoczonych przeprowadzano testy. Cały czas, mimo tego, że kierowcy fizycznie nie było w kabinie, nadzór przez człowieka był prowadzony w sposób zdalny, to znaczy ktoś w pieleszach domowych albo w biurze cały czas obserwował, co pojazd robi na monitorze i w razie czego mógł przejąć kontrolę. No i pół roku temu testy jednej z największych firm zostały dość gwałtownie przerwane, ponieważ sytuacja prawna w Stanach Zjednoczonych zmierza w takim kierunku, że nie wszystkim będzie się opłacało rozwijać dalej te technologie, ponieważ kończymy etap rozpoznania bojem. Trzeba się dostosować do dość surowych regulacji narzuconych przez rząd Stanów Zjednoczonych, nakładających m.in. obowiązek stałej kontroli każdego jednego pojazdu przez osobę, niekoniecznie przebywającą w kabinie, ale i tak nadzorującej to, co się dzieje, co z kolei podnosi koszty.
0: No tak, bo z jednej strony nie mamy kierowcy, ale zdaje się właśnie, że ta marka, o której pan wspomniał, dosyć popularna w Polsce, jeśli chodzi o samochody elektryczne, to jest numer jeden. Oni wprowadzili tak zwanego asystenta, czyli sobie na fotelu pasażera jedzie człowiek, który obserwuje całą sytuację w autonomicznej taksówce, która wiezie pasażera.
1: Tak, i od tego

0: od tego właśnie zaczęliśmy. Całą ideą wprowadzenia pojazdów autonomicznych jest zupełnie wyeliminowanie czynnika ludzkiego, czyli poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez zwiększenie przewidywalności zdarzeń. W momencie, kiedy każemy dwóm systemom porozumieć się między sobą, one znajdą do tego optymalną ścieżkę i będą współpracować, cały czas obniżając koszty związane z energią, związane z czasem, do tego stopnia, że w zasadzie cała przestrzeń wokół tego systemu powinna też w jakiś sposób podlegać się optymalizacji. Jeżeli przełożymy tę rzeczywistość na logistykę dużą, małą, logistykę miejską, transport publiczny i transport indywidualny, czyli jeżeli doprowadzilibyśmy do sytuacji, w której wszystkie pojazdy poruszające się po drogach danego miasta będą zarządzane przez systemy komputerowe, w pewnym momencie zupełnie wyeliminujemy wypadkowość.
1: No dobrze, ale myślę sobie, że to taka też wizja przyszłości, ale przejdźmy do teraźniejszości, bo kiedy sobie zobaczymy, odpalimy sobie mapy, na przykład aplowskie Londynu i Warszawy. No to w Londynie mamy wersję 3D, bardzo dużo szczegółów, wręcz zarys działek, zarys budynków. W Warszawie to wygląda trochę inaczej. Wygląda na to, że są miejsca, które są lepiej przygotowane albo rozważane na pierwszym miejscu szybciej, żeby wprowadzić autonomiczną jazdę, a są też miejsca nieco mniej przygotowane, bo tutaj mam wrażenie, że jeśli chodzi o precyzję map, to to jest kluczowe.
0: Ja powiem, że jeżeli chodzi o duże miejscowości, to jesteśmy na naprawdę dobrym poziomie, ale jako, że słuchają nas zawodowi kierowcy, którzy bardzo często podróżują w trasach między miejscowościami albo mają przystanki krańcowe w miejscach, które nie do końca są tymi mapami pokryte tak, jakbyśmy tego chcieli, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie został przez taką mapę doprowadzony kiedyś od tak zwanej strony, czyli nie okazało się, że owszem, jest u celu, ale na przykład kompletnie za obiektem, zamiast u jego bramy.
1: Czyli tutaj jeszcze jest sporo do zrobienia. Możemy sobie snuć wizję o tym i obserwować na przykład w internecie filmiki, gdzie taka taksówka wiezie sobie człowieka. On może się skupić na słuchaniu muzyki, na obserwowaniu albo na emocjach, bo to też jest emocja chyba, kiedy się jedzie bez kierowcy, co?
0: Tak.
1: No właśnie, ale na razie to działa naprawdę na małych obszarach i zastanawiam się, kiedy to się zmieni, czy w ogóle to się zmieni. Igor Pratasowicki, doktor Igor Pratasowicki jest naszym gościem. To o tej odpowiedzialności sobie porozmawiamy, o tym, kto ewentualnie zapłaci, jeśli dojdzie do sytuacji, w której zostaną naruszone przepisy.

0: Emilia Kleszczewska na miejscu, pół godziny do 12. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Spowolnienia zaczynają się przed Wrocławiem, Oleśnica, ekspresowa ósemka. Kierowcy zwalniają także na autostradzie A4. W drodze do Legnicy wolniej jedzie się od węzła Wądroże Wielkie. W stolicy natomiast korek na wysokości miejscowości Radiówek. Jest to S17, czyli trasa z Lublina do stolicy. Ale mapy także wskazują na zdarzenie drogowe. Będziemy oczywiście czekać na informacje od służby a propos tego, co dzieje się na S17 dokładnie. Natomiast w stolicy w tym momencie jeździ się trudniej na ekspresowej ósemce. Fort Bema, most generała Grota Roweckiego. To ten odcinek i spowolnienia mogą być zarówno w kierunku Białego Stoku, jak i też do Łodzi. Pojawiają się także przedpołudniowe spowolnienia na dojazdówce, droga krajowa nr 7, Dziekanów Leśny, Łomianki i już warszawskie Młociny. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i również po obu stronach drogi. Przypominamy też, że na autostradzie A1 trwają prace drogowe przy samym Wrocławiu i tam mogą się tworzyć całodniowe problemy z przejazdem. Oczywiście mowa o Toruniu, tutaj mała korekta, nie Wrocław, tylko Toruń. Natomiast jeżeli macie dla nas informacje, to 22 513 11 11, numer do Radia Kierowców, ale jak zawsze zachęcamy również do korzystania z naszej aplikacji mobilnej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie, ciekaw jestem, co myślicie o autach autonomicznych. Czy jeździlibyście takim samochodem? Bylibyście w stanie pozbawić się tej przyjemności? Może dla niektórych to nie jest przyjemność, żeby prowadzić samochód. No i co?

taksówkarzami. Czy ten zawód zniknie? Ciekaw jestem, co o tym sądzicie. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji, a my za moment wrócimy do rozmowy z naszym gościem. 28 do 12.

0: Doktor Igor Protasowicki, ekspert motoryzacyjny, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Rozmawiamy o autonomicznych samochodach i mamy, zgodnie z polskim kodeksem wykroczeń, areszty będą pełne aut autonomicznych. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega tylko ten, kto popełnia czyn społeczny szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełniania pod groźbą kary aresztu, pisze Tomek, przytaczając konkretne przepisy. A z drugiej strony nasz słuchacz, który jeździ po Stanach, Direx, no i tamten system prawny jest inny niż w Polsce, ale autonomiczne auta, Eldorado dla prawników. Pierwszy śmiertelny wypadek i wygrana wyższa niż w Totku. Można tak powiedzieć, że jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to są nawet całe grupy ludzi, prawników, którzy specjalizują się w tym, żeby znaleźć lukę w jakimś regulaminie. Zresztą nawet Apple ostatnio zapłacił bardzo dużą karę za to, że ostatecznie ta Siri nie była taka, jaką obiecywali w reklamach.
1: Tak, tylko pamiętajmy, że z tego Eldorado prawnicy bardzo skrupulatnie korzystają, bo oni mają zazwyczaj dość solidny procent od tego, co udaje im się w procesie wygrać.
0: No tak, panie doktorze, wracając do aut autonomicznych, kto dzisiaj będzie obarczony odpowiedzialnością, albo do kogo przyjdzie mandat? Wiadomo, że jeszcze nie możemy za bardzo jeździć tymi samochodami, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że te auta mogą jeździć na jakimś obszarze, no i dochodzi do wykroczenia, albo nie wiem, zawiesza się komputer, chmura nie działa, auto wjeżdża w znak drogowy.
1: A i tu robi się ciekawie, ponieważ takie sytuacje oczywiście są przewidziane algorytmami pojazdów autonomicznych. W przypadku wystąpienia awarii, przerwy w komunikacji i tak dalej, one powinny zatrzymać się w miejscu bezpiecznym. Natomiast jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju wykroczenia, czy też no, wypadki, do których też może dochodzić także z winy pojazdów autonomicznych, nasza ustawa Prawo o ruchu drogowym jest obecnie nowelizowana i w obliczu nowelizacji.
0: I to w odcinkach.
1: W pierwszej kolejności odpowiadać będzie właściciel pojazdu, niezależnie od tego, czy wskaże, czy nie wskaże sprawcy.
0: Mm-hmm. Pytanie też, czy kierowcy w Polsce są gotowi oddać kontrolę nad samochodem komputerowi?
1: Absolutnie nie. No tutaj to nawet nie ulega wątpliwości. Polacy są bardzo mocno przewrażliwieni na punkcie swojej autonomiczności. Nawet jeżeli narzucane są normy i przepisy dotyczące wprowadzenia najpierw ABS-u, teraz ESP, w kolejnym kroku systemu automatycznego wspomagania hamowania, no to to jest jak zamach na nasze wolności obywatelskie przecież.
0: Mm-hmm. Pytanie też, no z jednej strony można powiedzieć, że kierowcy nie są gotowi, że lubimy jeździć, nie ma w tym nic złego, ale pytanie też, czy nasze miasta są gotowe tak infrastrukturalnie na autonomiczne pojazdy, bo powiedzmy sobie, to bardzo często są elektryki, będą to elektryki, nie?

0: Nie, nie, my nie jesteśmy gotowi, bo jeżeli miałbym popatrzeć na infrastrukturę, która miałaby wspomagać te pojazdy, my nie jesteśmy gotowi na normalnych kierowców, co dopiero na pojazdy autonomiczne. Zdarzają się przecież takie bardzo rozbudowane totemy drogowe, które odczytać może chyba tylko i wyłącznie autor i tylko w momencie zatwierdzania, że ten znak ma stanąć na danym odcinku. Mhm. Tak jak na przykład taki fajny totem stał kiedyś przed wjazdem do tunelu pod trasą pod Starym Miastem. No, konia z rzędem temu, kto był w stanie przeczytać wszystkie znaki, które tam stały, plus tabliczki uszczegółowiające do nich.
1: Zresztą, bardzo często też te systemy, które odczytują znaki w naszych samochodach, no nie robią w 100% tego, do czego zostały zaprojektowane. Z jakiegoś powodu to chyba jest taka sytuacja, że no być może u nas ten system stawiania znaków no nie jest ustandaryzowany. No bo skoro ktoś to, nie wiem, zaprojektował w Niemczech albo we Francji taki system, tak? I tam to działa, a u nas nie, no to musi być jakiś powód.
0: I teraz powiedzmy od strony prawnej. System stawiania znaków jest ustandaryzowany, ale one nie wszystkie stoją zgodnie z tym standardem właśnie. Paradoksalnie samochód czy system w samochodzie jest w stanie zdecydowanie szybciej odczytać i zinterpretować te znaki niż żywy kierowca, no bo on odczytuje te znaki naraz i naraz je interpretuje. My odczytujemy jeden po drugim. I wtedy dopiero zaczynamy kombinować, czy jeden drugiego przypadkiem nie wyklucza i w jakiej sytuacji. Natomiast...
1: Ale te często też znaki są odwoływane przez skrzyżowanie.
0: Otóż
1: i to. Nie wiem, jest sobie trasa S17, ten odcinek jeszcze przed obwodnicą dawną Garwolina, tam jest ograniczenie do 90, później jest zjazd, no i nie ma kolejnego znaku postawionego, że to jest powrót do drogi ekspresowej i auto bardzo często czyta, mimo że jest 120, bo 90 zostało już odwołane, to auto cały czas czyta, że jest 90 km na godzinę.
0: Dokładnie, bo nie ma znaku, albo ktoś nie zaktualizował mapy, bo pamiętajmy też, że w samochodach te systemy się nawzajem wspomagają, czyli z jednej strony kamera, która albo zobaczy, albo nie zobaczy znaku, ale z drugiej strony też to, co dostawca usługi naniósł na mapę na potrzeby tego pojazdu. Kierowca interpretuje sytuację po swojemu, nasi zazwyczaj uznają, że niezależnie od tego, czy to jest droga normalna o dwóch pasach na kierunek, droga ekspresowa czy autostrada, znajdujemy się w Niemczech.
1: No tak. Kwestia bezpieczeństwa. Bardzo często poruszana. I tak sobie myślę z jednej strony tak, że no skoro komputer jest zero-jedynkowy i w zasadzie robi to, do czego człowiek go zaprogramował, no to wypadków nie powinno być. Ale, no właśnie, to ale jest dosyć duże.
0: I tu musimy zadać sobie pytanie, co jest przyczyną wypadku. Zazwyczaj jest to pewna nieprzewidywalność, splot kilku czynników, które wydarzają się w różnych konfiguracjach, czyli albo zabrakło szczęścia, albo zabrakło przyczepności, albo zabrakło dobrej pogody, albo zabrakło wyspania, albo czegoś. Komputer zawsze jest wyspany, zawsze wie, co się dzieje dookoła.
1: Ale potrafi się zawiesić.
0: Teoretycznie tak, ale te systemy są budowane w taki sposób, że są redundantne. To znaczy w przypadku awarii jednego obwodu, drugi obwód zastępuje jego funkcjonowanie na czas resetu. Plus kierowca jest natychmiast informowany o problemie, który się pojawia.
1: Jasne. Czyli ktoś przewidział też takie sytuacje, chociaż zastanawiam się jeszcze fakt, że skoro są takie obszary, czy też były w Stanach Zjednoczonych, gdzie jeździły samochody autonomiczne w formie taksówek, to nigdy nie było to całe miasto, tylko był to wydzielony teren, gdzie ktoś uznał, że tych danych jest wystarczająco dużo, żeby to było możliwe.
0: Ale z drugiej strony mówimy o bardzo specyficznym miejscu na ziemi, gdzie zanim przejeżdżał pierwszy automobil, musiał przejść chłopiec z dzwoneczkiem, informując wszystkich, że będzie jechało auto. Także Amerykanie mają bardzo specyficzne podejście do kwestii regulacji rzeczywistości. W momencie, kiedy faktycznie teraz następuje ta regulacja dość intensywnie, to bardzo mocno zawężają się możliwości zmiany, uaktualniania, unowocześniania tych systemów.
1: Doktor Igor Protasowicki, ekspert motoryzacyjny, Akademia Finansów i Biznesu w Wistula, i ustaliliśmy to na pewno, że jeżeli będzie dzwon autonomicznego, to odpowiada właściciel.
0: Tak.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.

0: Apollo.
1: Emilia Kleszczewska w naszym studiu. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pojawiło się nowe utrudnienie, o którym mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad S61, czyli województwo podlaskie. Odcinek Łomża-Suwałki na wysokości miejscowości Kuczyny. To 76 km, gdzie samochód osobowy najechał na bariery po godzinie 11.30. Nie ma osób rannych, ale zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Suwałk. Te utrudnienia potrwają do godziny 13.30. Cały czas są też problemy z przejazdem na S17. Odcinek Otwock do węzła Wiązowna na wysokości miejscowości Radiówek. To oczywiście Mazowsze, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Tam też jedna osoba została ranna. I zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy od godziny 10.20. Jeszcze do południa będą trwały utrudnienia z przejazdem. Natomiast jeżeli chodzi o to, gdzie trudniej się jeździ na krajówkach, Krajowa 79, to też Mazowsze. Odcinek Kozienice-Zwoleń na wysokości miejscowości Wilczowola, gdzie jest awaria gazociągu i droga cały czas jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Jeszcze krótka przypominajka o nietypowym utrudnieniu. Droga krajowa nr 10, odcinek Bydgoszcz-Nakło nad Notecią. Tam trwają targi. Lato na wsi w Minikowie, święto smaku i tradycji. Policja jest na miejscu i kieruje ruchem pojazdów jeszcze przynajmniej do godziny 16.30.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Tak brzmi twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.

0: Na zegarze już prawie 12. Sprawdźmy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będą momenty ze słońcem, ale chmury też dadzą o sobie znać, szczególnie na południu i wschodzie Polski. W kilku miejscach możliwe są krótkie, przelotne opady deszczu, jednak nie powinny być intensywne. Jeśli chodzi o temperaturę, to dziś najcieplej będzie na zachodzie i południu kraju, tam nawet do 17 stopni, w centrum około 15, natomiast nad morzem i na północnym wschodzie zdecydowanie chłodniej, od 9 do 10. Różnica będzie więc naprawdę odczuwalna w zależności od regionu. Wiatr słabym miejscami umiarkowany, głównie z północy, i to właśnie przez ten chłodniejszy wiatr temperatura może wydawać się niższa niż pokażą termometry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To są sobotnie wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców.
2: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 12. Emilia Kleszczewska o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewiele zmieniło się od 20 minut. Cały czas mamy te same informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jeżeli chodzi o większe trasy S61 oraz S17. Pierwsze utrudnienie to województwo podlaskie. Na wysokości miejscowości Kuczyny, oto odcinek Łomża-Suwałki, samochód osobowy najechał na bariery, ale nie ma osób rannych. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Suwałk cały czas już od 11.30. Natomiast S17 to województwo mazowieckie i odcinek od Wodzk-Wiązowna do miejscowości Radiówek. Przypominamy raz jeszcze, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Tam są też osoby ranne, dokładnie jedna osoba. Zablokowany cały czas jest także prawy pas ruchu w kierunku Warszawy i ruch odbywa się wyłącznie tym lewym. Cały czas trwają też utrudnienia i problemy z przejazdem na drodze krajowej numer 10 oraz drodze krajowej numer 79. Województwo mazowieckie, Kozienice-Zwoleń na wysokości Wilczowoli. Tam jest awaria gazociągu i droga jest całkowicie zablokowana. Wprowadzono także objazd drogami lokalnymi. Na drodze krajowej numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim trwają targi między Bydgoszczą, a także miejscowością Nakło nad Notecią na wysokości miejscowości Minikowo. I tam na miejscu oczywiście jest cały czas policja, kieruje ruchem pojazdów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Co powiecie na zagadkę? Będę podawał podpowiedzi, a wy będziecie zgadywać, o co może chodzić. Część samochodu albo rzecz związana z motoryzacją to za kilka minut. Tymczasem teraz mamy 11 po godzinie 12.

PRK. Proste rady na korki. I could stay away.

Czas na naszą zagadkę, czyli ja podaję wam podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. Jeśli chodzi o tę podpowiedź, ciekaw jestem, co przychodzi wam do głowy jako pierwsze. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Można napisać, można także się nagrać. Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. Podpowiedź numer jeden. O co może chodzić? Czekam na wiadomości od was.

Dzisiaj rozmawialiśmy o autach autonomicznych i o tym, kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne szkody albo za kolizję. Z tą odpowiedzialnością właściciela to już teraz w Polsce jest skomplikowane, bo właściciel typu leasing wskazuje posiadacza, wtedy posiadacz kierującego coś czuje, że idziemy w stronę prawniczego bałaganu i tylko prawnicy, jak w Stanach z gorącą kawą, będą zadowoleni z regulacji. A jeżeli chodzi o wstręt do technologii, to 370 km samochód przejechał i dopiero auto pogubiło się na tak zwanej znakozie, czyli rozumiem, że tutaj chodzi o nadmiar znaków w jednym miejscu. Oczywiście nie tędy droga. No mówiliśmy też o tym z naszym ekspertem, że potrzebne są zmiany także infrastrukturalne, a te na pewno powinny obejmować też to, w jaki sposób te znaki będą odczytywane, tak żeby te systemy nie wprowadzane były w błąd przez człowieka. Przypominając podpowiedź w naszej zagadce, czyli wy zgadujecie, o co chodzi, ja podpowiadam. Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie, a druga podpowiedź jest następująca. To coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. O co może chodzić? Wiadomości w naszej aplikacji.

0: Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja drogowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy od dobrych informacji z województwa mazowieckiego. Odcinek Otwock-Wiązowna, gdzie na wysokości radiówek mieliśmy problemy z przejazdem. Od godziny 10.20 tam samochód osobowy wypadł z drogi i zablokowany był prawy pas w kierunku Warszawy. Teraz już tych utrudnień nie ma. Dostaliśmy oficjalną informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Cały czas jednak problemy z przejazdem są na S61. Tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Suwałk między odcinkiem Łomża a miejscowością Kuczyny. Także droga krajowa numer 79, województwo mazowieckie. Wprowadzony jest objazd drogami lokalnymi, ponieważ droga jest zablokowana po tym, jak awarii uległ gazociąg, oraz droga krajowa numer 10. Tam także na miejscu jest policja i kieruje ruchem pojazdów. To między to na odcinku Bydgoszcz-Nakło nad Notecią. Jeszcze zaglądamy, co się dzieje na drogach na mapach, gdzie korkują się trasy. Przed samym Wrocławiem na wysokości Oleśnicy, to jest oczywiście trasa z Łodzi do samego wspomnianego już Wrocławia. Korek jest niedługi, ma on mniej więcej 2-3 km, jednak jest dosyć intensywny i kierowcy rzeczywiście zwalniają. Najlepiej wybrać objazd, jeżeli macie taką możliwość. Oraz sprawdzamy, co się dzieje w Warszawie. Cały czas dość mocno korkuje się ekspresowa 8 na wysokości Żoliborza w kierunku Brudna, ale też w drugą stronę, czyli jadąc w kierunku Białegostoku, czy też w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. To podpowiedź numer jeden. Słuchamy.
3: Dzień dobry, witam, pozdrawiam Radio Polskie Radio Kierowców. Moim zdaniem to jest chyba katalizator. Pozdrawiam. Wracam z Kołobrzegu ze Śledzika Dobrego.
0: No właśnie, katalizator. No cóż, nie chodzi o katalizator. Więcej podpowiadał na razie nie będę, bo druga podpowiedź to coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. Jakoś tak się rozmarzyłem nad tym śledzikiem. Zresztą jakoś tak bardziej mi się ta potrawa kojarzy z zimą, ale dlaczego nie? W sumie teraz dosyć chłodno, więc dobry śledź w Kołobrzegu, zdaje się. To od naszego słuchacza. Trzecia podpowiedź przed nami i na razie nie ma dobrej odpowiedzi. Na pewno nie jest nią katalizator.

0: Pogoda jest dość interesująca, jeśli chodzi o pierwszą połowę maja. Gdzie dzisiaj szukać ciepła? Pod względem pogody nasz kraj podzielony jest na dwie części. Zachodnia część kraju znajduje się pod wpływem wyżu, a nad wschodnią częścią utrzymuje się front atmosferyczny. Synoptyczka Agnieszka Prasek informuje, że na północy Polski będzie dość chłodno, więc raczej na północ nie należy jechać, jeżeli ktoś szuka ciepła, a na zachodzie i północnym zachodzie będzie coraz więcej pogodnego nieba.
1: Temperatura od około 8-9 stopni na północnym wschodzie, około 16-18 na południowym zachodzie kraju, a w centrum 14-15 stopni. Jeśli chodzi o opady, to będą one już zdecydowanie słabsze i bardziej lokalne i głównie na południu, południowym wschodzie oraz częściowo na wschodzie kraju mogą się jeszcze pojawiać słabe, przelotne opady deszczu.
0: No i z tym poszukiwaniem ciepła nie będzie zbyt dobrze, bo noc najbliższa, soboty na niedzielę zapowiada się chłodno. Agnieszka Prasek informuje, że miejscami możliwe są nawet przymrozki.
1: Szczególnie na północy i północnym wschodzie, tutaj lokalnie temperatury będą spadać poniżej 0 stopni, tutaj spodziewamy się przymrozków. Natomiast temperatury minimalne w centrum około 4-5 stopni i najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, tam około 8-9 stopni.
0: A do tego w nocy gdzieniegdzie lokalnie możliwe są zanikające opady deszczu, ale zdaje się także, że ta sytuacja dotyczy zwłaszcza północnego wschodu, tam jeszcze ewentualnie chmury, które gdzieś tam się kręcą i czasami wracają nad nasz kraj, a później znikają i tak w kółko. Wracając do naszej zagadki, dwie podpowiedzi. Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. To coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. Słuchamy.
2: Cześć PRK, tutaj Uciu Guciu z Norwegii. Myślę, że tą rzeczą będzie system start-stop. Chyba, że się mylę. Bo dużo rzeczy wiem, ale dużo rzeczy też nie wiem. Pozdrawiam ze słonecznego Oslo. Trzymajcie się.
0: No to już wiadomo, gdzie szukać ciepła. Do Oslo trzeba jechać Uciu Guciu. Pozdrawiamy serdecznie. Czy to jest start-stop? Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. To prawda. I to coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. Też by pasowało, ale nie tym razem. To nie chodzi o system start-stop. Kolejna podpowiedź przed nami, ale jeszcze nie teraz.

0: 10 minut, nieco ponad 10 minut do 13. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga Krajowa nr 12, most na Starej Odrze, województwo dolnośląskie, tam trwa remont mostu, trzeba zwolnić do 30 km na godzinę. Ważne jest także to, że wprowadzony jest tam ruch jednym pasem naprzemiennie i tak jest dzisiaj od godziny 7. Prace potrwają jeszcze do jutra, do godziny 10. Natomiast jeżeli chodzi o zakończone już utrudnienia, przypominamy, że S17 węzeł Otwock, węzeł Wiązowna, tam już nie ma służb. Po tym, jak samochód osobowy wypadł z drogi, zablokowany był prawy pas w kierunku Warszawy. Teraz można już tam na spokojnie przejechać. Jeżeli chodzi o stolicę, to cały czas utrzymują się utrudnienia na ekspresowej 8, Ford Bema, most generała Grota Roweckiego. To ten odcinek. No i spowolnienia mogą być zarówno w kierunku Białegostoku, jak i też jadąc do Łodzi. Pojawiają się także przedpołudniowe, popołudniowe spowolnienia na dojazdówce. Droga Krajowa nr 7, Dziekanów Leśny, Łomianki i już warszawskie Młociny także. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość również po obu stronach drogi, ale przypominamy, że także trwają utrudnienia na autostradzie A1. To są prace drogowe przy samym Toruniu i tam mogą tworzyć się całodniowe problemy z przejazdem. 22 513 11 11 cały czas czekamy na wiadomości z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To coś zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. Ta rzecz występuje w autach miejskich, kompaktowych, ale też SUV-ach. To najnowsza podpowiedź. Poczytamy sobie za chwilę wasze odpowiedzi, ale wcześniej prognoza pogody. 8 minut do 13.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu.

0: Na zegarze już godzina 13.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj pogoda spokojna, momentami kapryśna, nie zabraknie słońca, chociaż szczególnie na wschodzie i południu kraju pojawi się więcej chmur. Lokalnie możliwy jest też słaby, przelotny deszcz. Najcieplejszymi regionami będą zachód i południe Polski. Tam temperatura wzrośnie do około 17 stopni. W centrum około 15, ale już na północnym wschodzie i nad samym morzem znacznie chłodniej, miejscami tylko 9-10. Wiatr raczej spokojny, choć na północy i północnym wschodzie może być chwilami bardziej odczuwalny. To dobra pogoda na spacer czy wyjazd, ale warto ubrać się warstwowo, bo szczególnie rano i w cieniu, i wieczorem będzie dość chłodno.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Szukamy rozwiązania na podstawie podpowiedzi. Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie.
2: Hej, ponownie tutaj Uciu Guciu. Myślę, że jeżeli to nie jest system start-stop, to być może to będzie opona bezdętkowa. Zmieniło się trochę dzięki tej technologii. Pozdrawiam jeszcze raz Uciu Guciu z Norwegii. Heja, heja.
0: Pozdrawiamy serdecznie i szukamy dalej rozwiązania. To coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów.
3: Wydaje mi się, że chodzi o Park Assist. Adam z Mercedesa, z Martusią wracamy z Kołobrzegu.
0: Pozdrawiamy jeszcze raz, to ci, którzy jedli te dobre śledzie. Jeśli chodzi o to, co może to być, to jazda przez cały rok na klimatyzacji. Odpowiedź na pytanie AdBlue, silnik elektryczny, to od Zbyszka. FAP, czyli tutaj chodzi o ten filtr w wydechu. Kinga z Mokki, skrzynia biegów Direx, czy chodzi o system stop and go. Gębiś z Tarnowa i mamy jeszcze jedną odpowiedź, automatyczna skrzynia biegów. Komputer jeszcze od Direxa się pojawił. Nic z tych rzeczy. Ta rzecz występuje w autach miejskich, kompaktowych, ale też w SUVach.

0: Nasza propozycja odpowiedzi DPF, Janek i Basia z Jeepa. No mówiliśmy już o tym filtrze, ale to nie o to chodzi. Ta rzecz występuje w autach miejskich, kompaktowych, ale też SUV-ach. To coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. Kolejna podpowiedź przed nami, ale najpierw sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście nie ma zbyt wielu utrudnień. To można wywnioskować patrząc chociażby na same mapy. Chociaż w samej Warszawie cały czas jest dość spory korek. Na S8 na wysokości Żoliborza to jeżeli jedziecie w kierunku Marek czy też dalej do Białegostoku. Korkują się dojazdówki, czyli droga krajowa nr 79 oraz droga krajowa nr 7. Ta pierwsza na wysokości Piaseczna, dalej Nowa Iwiczna i Mysiadło. Tam są rzeczywiście te problemy z dojazdem, ale a dalej warszawski Ursynów i zwalniają kierowcy zarówno w stronę samej Warszawy, ale też jadąc na przykład do Lublina. Druga krajówka to siódemka już wspomniana, Dziekanów Leśny, a także Łomianki. Dość sporo samochodów stoi w korku. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, to delikatnie spowalniają kierowcy na wysokości Torunia. Przypominamy, to autostrada A1 przed miejscowością Lubicz Dolny, gdzie cały czas trwają prace drogowe i warto mieć to na uwadze. Natomiast jeżeli chodzi o komunikaty od służby, S61 Łomża-Suwałki na wysokości miejscowości Kuczyny, tam jest zablokowany cały czas jeden pas ruchu w kierunku Suwałk.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to mamy kolejną podpowiedź. W naszej zagadce to rozwiązanie generuje bardziej ekonomiczną jazdę. Ta rzecz występuje w autach miejskich, kompaktowych, ale też SUV-ach. To coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. Michał Kisielewski, śni mi się, że latem. Kiedy to lato przyjdzie?

0: 19 minut po 13, a teraz przenieśmy się na Podkarpacie. Tam doszło do groźnego wypadku. Samochód z 5 osobami wpadł do rzeki w miejscowości Lubatówka. 4 z nich trafiły do szpitala. Oficer prasowy Krośnieńskiej Komendy Policji Sara Nowak informuje, że przed 4 służby otrzymały zgłoszenie, że w korycie rzeki jest pojazd osobowy.
1: Kierujący Audi, 26-letni mieszkaniec powiatu Krośnieńskiego, z poczynionych ustaleń najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, wjechał z drogi i wpadł do rzeki. Z 5 osób, które znajdowały się w pojeździe, 4 osoby trafiły do szpitala. Kierowca był trzeźwy.
0: W działaniach na miejscu uczestniczyli strażacy z OSP Lubatówka oraz z Państwowej Straży Pożarnej z Krosna, a także policjanci i służby medyczne. To groźny wypadek. Nie wiemy, w jakim stanie są ci, którzy wpadli do rzeki. W każdym razie strażacy w tym przypadku pomogli. Przypomnijmy, samochód z 5 osobami wpadł do rzeki w miejscowości Lubatówka na Podkarpaciu. Ta sytuacja wydarzyła się w nocy. Jeśli chodzi o informacje drogowe, jeśli chodzi o utrudnienia, jeśli chodzi o to, jak się dzisiaj jeździ w naszym kraju, to czekamy także na informacje od Was w naszej aplikacji. Jeśli chodzi także o zgadywanie w naszej zagadce, to przypominam, podpowiedzi, to rozwiązanie generuje bardziej ekonomiczną jazdę. Ta rzecz występuje w autach miejskich, kompaktowych, ale też SUV-ach i to coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. Czekam na wiadomości od Was.

Jazda na wyłączonej klimatyzacji, to propozycja od Gębisia, z Tarnowa, instalacja LPG, od Piotra system start-stop, to już ustaliliśmy, że nie chodzi o start-stop, ale także nie chodzi o jazdę na włączonej klimatyzacji. W temacie zabawy według mnie chodzi o system hybrydowy. Paweł z Warszawy. Nie chodzi o system hybrydowy. Dorzucam jeszcze jedną podpowiedź. Ta rzecz związana jest z wielkością. 28 po 13.

0: No dzień dobry, jak tam dzień, pani Mija?
1: No dzień dobry, piękne słoneczko jest na zewnątrz, wiesz?
0: Mm-hmm.
1: Bardzo ładnie świeci i kończą się utrudnienia niektóre, także same dobre informacje.
0: No ciekawy jestem, czy tych samochodów jest dużo, bo mam wrażenie, że towarzystwo jeszcze się nie obudziło.
1: Albo jeszcze, że się nie obudziło.
0: Że się snuje z kawą na przykład jeszcze.
1: No wiesz, może jeszcze każdy doje obiad sobie do 14 i po 14 gdzieś tam ruszy nad jeziorko, może zrobi jakiegoś grilla, może ludzie wyjadą wtedy, zobaczymy.
0: A gdzie występują utrudnienia, a w zasadzie gdzie nie, o tym Emilia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I informacje o tym, gdzie się zakończyły utrudnienia. Województwo podlaskie. Oficjalne oczywiście wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek Łomża-Suwałki na wysokości miejscowości Kuczyny, gdzie po godzinie 11 samochód osobowy najechał na bariery. Tam na szczęście nie było osób rannych, natomiast jeżeli chodzi o blokadę, to nie mogliście przejechać jednym pasem w kierunku Suwałk. I te utrudnienia właśnie zostały odwołane niecałych 10 minut temu. Natomiast cały czas są problemy na drodze krajowej numer 79 oraz na drodze krajowej numer 10. Akurat tam w województwie kujawsko-pomorskim jeszcze przynajmniej do 16 będą problemy z przejazdem, a to ze względu na trwające targi w miejscowości Minikowo, Lato Wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. Na miejscu cały czas jest policja od godziny 9.45 i kieruje ruchem pojazdów. Natomiast droga krajowa numer 79 to odcinek Kozienice-Zwoleń, województwo mazowieckie, gdzie doszło do awarii gazociągu i droga jest cały czas zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi od godziny 10. Jeszcze krótka informacja. Korkuje nam się coraz bardziej południowa obwodnica Krakowa od samego węzła w Balicach i najtrudniejsze warunki z przejazdem są w tym momencie na węźle Kraków Południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejna podpowiedź w zagadce. Ta rzecz związana jest z wielkością, a poprzednie to rozwiązanie generuje bardziej ekonomiczną jazdę. Ta rzecz występuje w autach miejskich, kompaktowych, ale też SUV-ach. No tak, zostały te auta, te typy objęte tym. To coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów i mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. O co może chodzić? Czekam w aplikacji.

0: odcinek, rzut.
1: Dobry wzrok za kierownicą to podstawa. Tymczasem coraz więcej osób ma trudności z odczytaniem napisów z daleka, mruży oczy. Występują też bóle głowy czy problemy z widzeniem po zmroku. Na całym świecie szerzy się epidemia krótkowzroczności. Szacunki mówią, że obecnie z tym problemem mierzy się 1/3 populacji, a w ciągu najbliższych 30 lat może ten problem dotyczyć nawet połowy ludzkości. Szczególnie widoczne jest to u najmłodszych, którzy mnóstwo czasu spędzają przed ekranem.
2: Monika Krupicka, Akademia Oka, dyplomowana ortooptystka i optometrystka. Mamy już wiele dzieci, które są w wieku 5-6 lat i mają wysoką krótkowzroczność, ale standardowo mówimy, że ten problem gdzieś pojawia się w wieku szkolnym.
3: A jaki wpływ na to mają ekrany?
2: Najgorszą rzeczą w pogłębianiu się krótkowzroczności wydają się być bardzo bliskie odległości. To oznacza, że używanie telefonów komórkowych i tabletów wzmaga szybkość postępu krótkowzroczności. Jest na to wiele badań.
3: Ile czasu spędzasz z telefonem w ręku, tak w ciągu dnia?
4: Dużo, bo na przykład potrzebuję do kogoś napisać albo coś.
3: Dużo to jest 2 godziny czy 6 godzin?
4: 8, 10.
3: To jest połowa dnia.
4: No jest to połowa dnia. Jest.
3: Nie bolą cię potem oczy?
4: Nie, nie bolą mnie.
5: Teraz staram się jak najmniej, ale no wcześniej, przed tym to naprawdę potrafiłem po 6 godzin i więcej siedzieć.
3: I co, czułeś, że ma to jakiś wpływ na twoje oczy, na wzrok?
5: Tak, tak, tak. Nawet wczoraj sobie pozwoliłem pokraść chwilę, no to czułem, jak już mnie te oczy bolą, że były bardzo zmęczone.
3: A jak rodzice mogą rozpoznać pierwsze objawy pogarszającego się wzroku?
2: Bardzo trudno jest zobaczyć początki krótkowzroczności, dlatego że to nie jest żaden drastyczny skok, tylko ta krótkowzroczność powolutku rośnie razem z tą gałką oczną. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy ta wada już powiedzmy jest około minus pół dioptrii i zabiera nam około 50% widzenia w dali, dzieci mogą przyjść i powiedzieć, że widzę słabiej. My rekomendujemy, aby dzieci były sprawdzane na przesiewowych badaniach wzroku bądź na badaniach w gabinetach raz do roku.
6: Zdarzały się dni, gdzie przez dokładnie całą dobę potrafiłem przed ekranem.
3: I jak to wpływa na twój wzrok?
6: Jak naprawdę długo siedzę, to czuję, że oczy mnie potrafią też boleć.
4: Nie wiem, nie liczę akurat, ale no...
3: Tak, 4-8 godzin?
4: Nie, no tak 4 bardziej.
3: Czy gorzej widzisz na przykład po latach?
4: A nie, no dobra, może trochę.
3: Widzisz gorzej?
4: Daleka mi się trochę teraz zaczyna rozmazywać, ale tak to nie.
7: No 8 godzin, nie będę kłamać.
3: Czujesz, że widzisz gorzej z czasem?
7: Tak, niestety tak.
8: Genetycznie mam bardzo słaby wzrok, mam bardzo dużą wadę, ale myślę, że jak najbardziej te telefony gdzieś tam od 4-5 klasy podstawówki na pewno też pogorszyły. No gdybym cofnął czas, to bym trochę bardziej uważał na to, ale no co zrobić.
3: Jakie konkretnie nawyki mogą pomóc chronić wzrok naszych dzieci?
2: Rekomendowane jest nieużywanie telefonów komórkowych czy tabletów dłużej niż 20 minut jednorazowo. Ustawienie sobie budzika bądź alarmu, aby ten czas został odmierzony, dlatego że pamiętajmy, że zatapiają się i zapominają, ile czasu minęło.
9: Staram się ograniczyć to do 3 godzin. Nie zawsze to wychodzi. Miałem takie miesiące, że ograniczałem się do 30 minut, no ale bywały też takie tygodnie, że kończyło się na 12 godzinach ekranu, więc to wszystko zależy.
3: Bolały cię potem oczy?
9: Tak, tak. Rogówka się bardzo wysusza, no ale coś za coś, no nie można mieć wszystkiego.
2: Ważne jest, abyśmy pilnowali i starali się zachęcać młodych ludzi do spędzania minimum 2 godzin dziennie na świeżym powietrzu, gdzie odległość patrzenia przekracza 6 metrów. Ważne jest również, aby ćwiczyć sobie takie wyostrzanie obrazu blisko-daleko. Od czasu do czasu robiąc sobie przerwę, patrzymy przez okno, liczymy ile liści jest na drzewie albo okno.

0: okien w budynku naprzeciwko i dopiero wracamy do swoich zadań. Dużo mrugamy oczami i trzymamy wszystkie urządzenia jak najdalej od twarzy.
1: W Światowym Dniu Okulistów i Okulistyki o narastającym problemie krótkowzroczności ze specjalistą oraz młodymi osobami rozmawiała Anna Zakrzewska.

0: No i Emilia Kleszczewska pojawiła się ponownie w naszym studiu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście niewiele się dzieje. Ekspresowa ósemka w centrum Warszawy, tam korkuje się nitka prowadząca w kierunku Białegostoku. Od łącznicy ekspresówki z Aleją Prymasa Tysiąclecia utrudnienia kończą się po drugiej stronie Wisły, na węźle z ulicą Jagiellońską. I korek jest też na dojazdówkach, droga krajowa nr 79. Kierowcy zwalniają na wysokości Piaseczna, Nowej i Wicznej, miejscowości Mysiadło także. Samochody również ustawiają się zarówno w kierunku centrum Warszawy, chociaż przejeżdżający po południu wyjeżdżają też w kierunku Lublina. Do godziny 16 potrwają prace na S6 węzeł Dobre, węzeł Borkowice i kierowcy muszą też zwolnić do 90 km na godzinę. Trwa tam naprawa bariery liniowej w pasie rozdziału i zajęty jest lewy pas w kierunku Szczecina. 22 513 11 11 czekamy cały czas na wiadomości z tras.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my sobie jedziemy dalej, jeśli chodzi o naszą zagadkę i jeśli chodzi o podpowiedzi. Było ich kilka, a jeśli chodzi o wasze propozycje, turbo doładowanie, rekuperacja, cylindry silnika i mamy na razie tyle. Za moment przypomnę podpowiedzi, ale oczywiście za 8 minut aktualna prognoza pogody.

0: Na zegarze minęła 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dzisiaj chłodny, momentami pochmurny. Przed nami noc z małym zachmurzeniem, choć na wschodzie i południu chmur może być jeszcze nieco więcej. Na północnym wschodzie możliwy jest przelotny słaby deszcz. Nad ranem lokalnie mogą pojawić się mgły, szczególnie na południowym zachodzie kraju, a widzialność miejscami spadnie nawet do 300 metrów. Do tego czeka nas bardzo chłodna noc. W wielu regionach temperatura spadnie do kilku stopni powyżej zera, a miejscami na północy i w rejonach podgórskich przy gruncie pojawi się mróz, nawet do minus 4 stopni. Najcieplej tej nocy będzie na południowym wschodzie, około 7 stopni. Wiatr słaby, więc chłód będzie bardziej odczuwalny, zwłaszcza nad ranem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Podaję jeszcze raz wszystkie podpowiedzi. Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. To coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny i sposób działania samochodów. Ta rzecz występuje w autach miejskich, kompaktowych, ale też w SUV-ach. To rozwiązanie generuje bardziej ekonomiczną jazdę i ta rzecz związana jest z wielkością. Zerknijmy jeszcze na odpowiedzi. Małe turbodoładowanie silnika, rekuperacja. A, już jest dobra odpowiedź, więc za chwilkę sobie rozwiążemy zagadkę, ale może coś jeszcze dorzucicie po tych odpowiedziach, które przypomniałem przed momentem. Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. 2 po 14.

0: Od ponad godziny jadę w chmurze oparów świeżo skoszonego siana i słucham najlepszego radia w promieniach wschodzącego słońca, zanurzając się myślami w głębiny pamięci. Staram sobie uświadomić, kiedy ostatnio razem wasza audycja była tak dobra. Ale przecież wasze audycje są zawsze bardzo dobre, więc proponuję niczego nie zmieniać. To nasz słuchacz ze Stanów. Pozdrawiamy serdecznie.
1: No pozdrawiamy.
0: I cieszymy się, że możemy ci towarzyszyć w tak przyjemnym momencie.
1: Pięknie to brzmi, tak sielankowo troszeczkę. Ta trawa, ten pył, tak do około bajecznie, fajnie.
0: A czy sielankowo jest na drogach? Sprawdźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Czy jest sielankowo? Na pewno nie w Warszawie. Są utrudnienia na S8, węzeł Wisłostrada do węzła Broniewskiego. Na 13 kilometrze awaria samochodu osobowego. Zablokowany jest aktualnie jeden pas ruchu w kierunku Poznania i ruch odbywa się pozostałymi pasami od godziny 14. Tak jak służby informują, to utrudnienie powinno potrwać długo. Już za mniej więcej godzinę powinniśmy dostać informację, że S8 na tym odcinku jest czysta. Natomiast przypominamy cały czas, że droga krajowa numer 79 to odcinek Kozienice-Zwoleń, miejscowość Wilczowola. I tam wprowadzony jest objazd drogami lokalnymi od godziny 10 tak naprawdę oraz droga krajowa numer 10 w województwie kujawsko-pomorskim, odcinek Bydgoszcz-Nakło nad Notecią. Na miejscu jest policja i kieruje ruchem pojazdów naprzemiennie. Natomiast jeżeli zajrzymy sobie na mapy i sprawdzimy, gdzie się w tym momencie najbardziej korkują trasy w Polsce, no to rzeczywiście widać tutaj tą Warszawę i ekspresową ósemkę, że zajęta jest mocno nitka w kierunku Łodzi, chociaż też trudniej przejeżdża się w stronę Białegostoku. Utrudnienia są także między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowem Trybunalskim na wysokości Wolborza. To S8 oczywiście. Tam trwają cały czas prace drogowe i dobra informacja, jeżeli chodzi o utrudnienia na trasach. Rozluźniła nam się już autostradowa czwórka, czyli węzeł Kraków Południe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czas rozwiązać zagadkę, bo przydadzą się na pewno oklaski w tym przypadku, chociaż dobrych odpowiedzi dużo nie było dzisiaj, ale mam wrażenie też, że łatwe także nie było. Małe turbodoładowanie silnika i tu możemy powiedzieć, że jesteśmy bardzo blisko dobrego rozwiązania. Klaudek napisał, mechanicy mają na ten temat różne zdania i mamy jeszcze odpowiedź od naszego słuchacza Artura z Tesli, tak jest podpisane. Chodzi o downsizing. Mechanicy często mają na ten temat bardzo podzielone opinie. To coś od lat zmienia rynek motoryzacyjny. Ta rzecz występuje w autach miejskich, kompaktowych, ale też SUV-ach. To rozwiązanie generuje bardziej ekonomiczną jazdę i ta rzecz związana jest z wielkością. Zmniejszenie pojemności silnika, downsizing, Zbyszek z Mustanga V8. To jest dobra odpowiedź. Brawa, jedziemy dalej. W tej godzinie gość i porozmawiamy sobie o wakacjach.

W ostatnich tygodniach biura podróży i platformy rezerwacyjne notują wyraźny wzrost zainteresowania wakacjami w Polsce. Coraz więcej osób wybiera Bałtyk, Mazury, góry zamiast wyjazdów zagranicznych. Powody są różne. No wiadomo, to znaczy nie wiadomo, ale dowiemy się.

0: Doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki związany z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
0: Skąd bierze się obecny wzrost rezerwacji wakacji w Polsce? Czy to jest efekt cen, bezpieczeństwa czy zmiany preferencji?
1: Cen zapewne nie, bo wyjazdy w Polsce wcale nie należą do najtańszych, przynajmniej te ekskluzywne, te takie w dobrych hotelach pięciogwiazdkowych, ale tak jak pan redaktor zauważył, względy bezpieczeństwa zaczęły odgrywać znaczącą rolę. Polacy stają się trochę podobni do turystów z zachodniej Europy. Oni też są takim barometrem bezpiecznych miejsc. Zauważmy, że Niemcy, Holendrzy, Francuzi czy Włosi nie wybierają miejsc o wysokim ryzyku, tylko wybierają bezpieczne miejsca. Tak samo jest tutaj z rezerwacjami. One są wykonywane czasami dużo później. Jeśli chodzi o zagranicę, mamy ryzykantów, bo to nie jest tak, że Polacy w ogóle nie jeżdżą w miejsca egzotyczne, czy mniej, czy bardziej egzotyczne, ale ten ruch turystyczny w większości w tej chwili przy tych wcześniejszych rezerwacjach przekierowany został na kraj. Inna jeszcze przyczyna to taka, że Polacy częściej wyjeżdżają. Część osób ma na tyle wysokie dochody, że nie wyjeżdża tylko raz czy dwa razy w roku, ale wyjeżdża kilka razy w roku. To dotyczy również emerytów o tym dość wysokim statusie materialnym, ale też i dobrym stanie zdrowia, co pozwala im również z racji czasu na częstsze i wyjazdy. I ten kraj dla nich jest też bardzo atrakcyjnym miejscem. Pamiętajmy, że w kraju też poprawiły się znacząco warunki hotelowe, nie tylko w tych najlepszych hotelach, ale również w hotelach czy ośrodkach wczasowych. Mamy świetne połączenia kolejowe, już coraz lepsze, jak również połączenia samochodowe. To wszystko wpływa na to, że chętnie wypoczywamy w kraju. Co
0: no właśnie,
1: do cen, to
0: tak,
1: bywa
0: ale,
1: różnie.
0: Tak, z cenami bywa różnie, w to nie wchodźmy. Natomiast chciałbym spytać o kwestie związane właśnie z wypoczynkiem, bo jak sama nazwa wskazuje, chcielibyśmy odpocząć, zrelaksować się, zrobić sobie przerwę od pracy. W sytuacji tak niedalekiej, jakoś specjalnie nie musimy sięgać w przeszłość, kiedy niektórzy polecieli do Azji, do Australii i zaczął się ten konflikt na Bliskim Wschodzie, to medialnie było bardzo szeroko nagłaśniane, czyli problemy z powrotami. Gigantyczne ceny, które trzeba było zapłacić za bilety powrotne, czy to z Wietnamu, czy to z Tajlandii, czy to też ze wspomnianej Australii. Wygląda na to, że ten świat dzisiaj jest na tyle niestabilny, że nie chcemy sobie dokładać stresu związanego właśnie z wakacjami. Co pan na to?
1: Bezwzględnie tak jest i tutaj szczególnie mówimy o tych wyjazdach indywidualnych, bo największy problem mieli turyści, którzy pojechali indywidualnie w te bardzo egzotyczne miejsca. Oni byli skazani sami na siebie, ewentualnie na pomoc ambasad czy rządu i to też żeśmy słyszeli gremialnie te informacje. Natomiast biura podróży dość dobrze analizują rynek i tak naprawdę biura stopują zamiary turystów, którzy chcieliby wylecieć w dane miejsce, ale to miejsce na dzień dzisiejszy nie jest miejscem zalecanym do wyjazdu, bo jest niebezpieczne, jest na liście Ministerstwa Spraw Zagranicznych albo też na liście innych ministerstw, chociażby ambasad w danym rejonie. Tego też należy, na to należy zwrócić szczególną uwagę. Gdyby ktoś już nawet podejmował takie ryzykowne decyzje, żeby sprawdził, czy dane miejsce najpierw w MSZ-cie, a później nawet w ambasadzie danego kraju, do którego się udajemy, czy dane miejsce jest bezpieczne. Natomiast faktycznie pewnie spotka nas sytuacja podobna, jak była w czasach pandemicznych, że kraj odzyska swój koloryt i chęć podróżowania po kraju turystów krajowych, jak również turystów z krajów ościennych będzie wyższa.
0: No dobrze, ale czy nie wpadamy w taką pułapkę, że wiedząc to wszystko, właściciele różnych ośrodków nie zaczną podnosić cen? Bo już teraz pan zresztą wspomniał o tym i wszyscy dobrze o tym wiemy, że czasami takie wakacje nad polskim morzem, czy też w górach są droższe. Wiem, że się porównujemy z zachodem, ale niektórzy mówią, ja wolę do Włoch, bo tam jest stabilna pogoda, zapłacę tyle samo albo nawet i mniej.
1: Tak, no pewnie na Bałkanach zapłacimy dużo mniej. Ja sam jestem zwolennikiem podróży też po Bałkanach. Natomiast pamiętajmy, że ta cena jest zawsze względna. Są miejsca w Polsce, które będą drogie i wcale nie będą tańsze po tej sytuacji, jaka wywiązała się w obszarze międzynarodowym. Natomiast mamy takie miejsca w Polsce niedoceniane jeszcze przez wszystkich turystów, nieodwiedzane masowo. Myślę, że chociażby nawet kiedyś doceniane bardzo mocno w czasach pandemicznych wszelkiego rodzaju atrakcje związane z agroturystyką, dzisiaj mogą wrócić do łaski. Ci, którzy będą chcieli wypoczywać spokojnie w izolacji od zgiełku tłumu i

0: bezpiecznie mogą wybrać tamte tereny. Pamiętajmy, że wiele województw w Polsce jest takich trochę niedocenianych turystycznie. Zawsze o nich wspominam, czyli województwo opolskie, województwo łódzkie, województwo lubuskie, ale również cała ściana wschodnia, która zachęca polskich turystów, przyjedźcie do nas, nie dość, że tanio, to jeszcze możecie, ale trudno jest zdobyć bon na noclegi. Także ten bon turystyczny przez województwo podlaskie, jak również przez Mazury, tutaj warmińsko-mazurskie województwa też taki bon oferują. One zachęcają naprawdę turystów do wypoczynku w różnych obszarach ich miejsc, nie tylko w tych topowych miejscach, bo jak ktoś powie Mazury, no to pewnie żeglarze, ale to nie tylko, bo piękne zabytki. Z kolei ściana wschodnia, no to wielokulturowość łącznie z kulturą tatarską. No i wspomniane opolskie, łódzkie i lubuskie, tam jest też cały melanż takiej kultury mocno polskiej, regionalnej.
1: No właśnie, tu pan wspomniał o kwestiach naszych rodzimych. Częściej wybieramy wakacje w kraju, ale tak się zastanawiam też nad Unią Europejską. Tutaj raczej nie mamy do czynienia z jakimś wielkim niepokojem, a jednak mimo wszystko część z nas decyduje się na zostanie w kraju. Co za tym stoi? No właśnie, co pan na to?
0: Może być kwestia też do końca niewiedzy, że niektóre kraje europejskie, kraje Unii Europejskiej są bardzo atrakcyjne, ale i cenowo nie zawsze one są atrakcyjniejsze niż Polska. Klimatycznie podobnie, bo gdybyśmy szukali chłodnych miejsc, no to musielibyśmy wybrać Norwegię czy Szwecję. Jak wiemy, turystyka w Norwegii jest trochę regulowana. No, Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, zaraz powiedzą słuchacze, oczywiście Szwecja jest, ale tutaj mówią o
1: Skandynawii. Tak, ale jest towarzyszona.
0: Jest towarzyszona, nie mamy problemów, więc tam na pewno nie będzie tanio. Jeśli spojrzymy na Niemcy, no one są bardzo atrakcyjne. Ja znam wielu ludzi, którzy lubią jechać chociażby tutaj z Dolnego Śląska do Saksonii, do Brandenburgii, województwo lubuskie też z Brandenburgią ma wiele kontaktów. Tam są te ścieżki rowerowe przeprowadzone. Polacy kochają Czechy i Czechów coraz bardziej lubią. Czesi też lubią
1: pytanie,
0: Polaków.
1: Czy Czesi lubią nas? No właśnie, ja nie
0: lubią.
1: Wiem.
0: Panie rektorze, lubią, tak.
1: Wie pan,
0: powiem szczerze,
1: nie wiem,
0: zmieniło
1: nie
0: się.
1: Wiem.
0: Przyznaję, naprawdę sprawdziłem i analizuję nawet wypowiedzi już czeskich organizacji turystycznych. Czesi polubili Polaków jako sąsiadów.
1: A tak może polskie pieniądze polubili?
0: Pewnie jedno i drugie, bo lubią polskie destynacje, bo w drugą stronę Czesi też jeżdżą do Polski. Polubili polskie morze, polskie góry, polskie sklepy. Bardzo lubią polskie sklepy, bo jest taniej niż w Czechach.
1: Panie doktorze, także wrócimy do rozmowy, bo jeszcze trzeba porozmawiać o pokoleniach. Jak to jest z młodszymi i starszymi? Jakie tu są preferencje? Czy bardziej kraj, czy zagranica? Pan doktor Adam Karpiński jest naszym gościem związany z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu. Do rozmowy wrócimy.

0: Pogoda kapryśna dzisiaj, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę, ale to wam zupełnie w niczym nie przeszkadza.
1: Droga z Olsztyna na Mierzeję Wiślaną, słoneczna, spokojna, bez zakłóceń. Pozdrawiam serdecznie, Maja ze Skody.
0: Bardzo dziękujemy za te informacje, Maju Szerokości, a teraz sprawdźmy, co w innych miejscach i czy równie spokojnie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Patrząc na mapy, ogólnie jest spokojnie. Poza Warszawą tak naprawdę tam jest dość mocne zdarzenie drogowe i kierowcy ustawiają się w bardzo gęstym korku. Najlepiej omijać ekspresową ósemkę, jeżeli tylko możecie, trasami lokalnymi i przez inne części Warszawy. Już samochody zwalniają na wysokości Brudna przed samym mostem generała Grota Roweckiego, ale właśnie na moście ten ruch jest najbardziej gęsty i w sumie można powiedzieć, że samochody tam stoją. Do samych fortów Bema. Przypomnijmy, co tam się wydarzyło. Po godzinie 14 na 13 kilometrze dokładniej doszło do awarii samochodu osobowego, dlatego zablokowany jest też jeden pas ruchu w kierunku Poznania i ruch odbywa się pozostałymi pasami, ale tak jak już wspomniałam, najlepiej ten odcinek ominąć. Jeżeli chodzi o utrudnienia, jest także cały czas informacja z drogi krajowej numer 79, odcinek Kozienice, Zwoleń na wysokości miejscowości Wilczowola. Tam droga jest cały czas zablokowana już tak naprawdę od godziny 10 i wprowadzony jest także objazd drogami lokalnymi. Całodniowe utrudnienia praktycznie na drodze krajowej numer 10, odcinek Bydgoszcz Nakło nad Notecią, miejscowość Minikowo, gdzie trwają targi od godzin porannych i te utrudnienia z przejazdem skończą się mniej więcej około godziny 16. Na miejscu jest policja i kieruje ruchem pojazdów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do rozmowy z doktorem Adamem Karpińskim a propos popularności naszego kraju, jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne.

0: Doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Panie doktorze, słyszymy się? Jest pan na linii?
1: Jest, słyszymy się, oczywiście.
0: Dobrze. Czy widzimy zmianę pokoleniową? Młodsi bardziej wybierają za granicę, starsi Polskę, czy odwrotnie może być na przykład?
1: Jeśli chodzi o młodzież, to są tacy nomadzi lotniskowi, bardzo odważni, ja takich czasami nazywam, wybierają tanie, szybkie, czasami takie impulsywne wyjazdy, nie boją się podróżować, znają język, jak nawet trochę gdzieś tam różnych języków nie do końca znają, to sobie poradzą w inny sposób, korzystają z różnego rodzaju translatorów, także to młode pokolenie tak naprawdę wybiera mocno za granicę, ale też korzysta z krajowych wyjazdów, tylko krótszych zapewne, jedne i drugie są krótsze, wszystko zależne w głównej mierze, w większości od ceny. Cena jest głównym wyznacznikiem. Natomiast osoby starsze, szczególnie rodziny z dziećmi, wybierają miejsca na pewno bezpieczne, na pewno takie, w których mogą raz, że zrealizować swój pobyt, bo pamiętajmy, że częstokroć też kwestie urlopu i dużo ludzi zapewne obawia się też z wcześniejszą rezerwacją zagranicy. W momencie, kiedy ktoś odwołał im ten urlop ze względu na chociażby odwołanie przelotu, no to wówczas utracą urlop w swoim zakładzie pracy i ten urlop jest tak naprawdę niezrealizowany, bo już nie możemy sobie wziąć kolejnego wolnego. Także tutaj stąd też jest ta przyczyna, że ludzie pracujący, ludzie, którzy mają ograniczony dostęp do czasu u tego wolnego urlopowego, no muszą być pewni zaplanowanego urlopu. Natomiast młodzież, jak już żeśmy wspomnieli, częstokroć studiująca, częstokroć studiująca i pracująca, ale pracująca czasami w różnych takich elastycznych formach umów pracy, no może sobie pozwolić na więcej.
0: Jak my komunikujemy nasz kraj turystycznie? Bo ilekroć widzę różnego rodzaju vlogerów w mediach społecznościowych, to niektórzy są w szoku, zwłaszcza Niemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, do Warszawy, do Krakowa. Mówią, to jest coś niesamowitego, jaki ten kraj jest nowoczesny, czysty, wspaniały, ile tu jest zabytków. Mam wrażenie, że zupełnie Polska nie jest jakoś specjalnie znana, ani rozpromowana za granicą.
1: Tu się zgadzam, panie redaktorze, w 100%. Mamy świetne organizacje, mamy Polską Organizację Turystyczną, która regularnie próbuje promować Polskę, no i dobrze, że to robi. Mamy przedstawicielstwa Polskiej Organizacji Turystycznej w całym świecie, nie tylko w Europie, ale najlepszym zawsze ambasadorem turystyki jest sam turysta. To już kiedyś na jednym ze spotkań podałem taką definicję, że turysta wyjeżdżający za granicę, Polak, jeśli będzie dobrze reprezentował nie tylko swój kraj, ale siebie, to będzie taką wizytówką, no dobrze, ludzi otwartych.
0: A nie wydaje się panu, że bardziej chodzi na przykład o emigrantów? Popatrzmy sobie na przykład na Włochów, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych w dużej liczbie, Greków do Australii. Oni tam nie schowali swojej kultury do kieszeni i nie zaczęli udawać Australijczyków czy Amerykanów.
1: Ale Polacy, tylko, panie redaktorze, mają tak samo.
0: Tylko tutaj jednak rozpromowali kuchnię włoską czy grecką na całym świecie, zaczęli sprowadzać towary, robić biznesy, na przykład no próżno szukać restauracji polskich w Paryżu chyba.
1: Znaczy myślę, że byśmy znaleźli, podobnie jak w Chicago byśmy znaleźli polskie sklepy. W Londynie znajdziemy polskie sklepy i polskie restauracje. Ja wiem, że one tak dobrze się jeszcze nie sprzedają, jak powinny. Mamy już w tej chwili taki typowy

polski produkt, czyli pieroga. No ja osobiście pewnie poszedłbym w jakąś ciekawą opcję ziemi łódzkiej. Pamiętajmy, że z jednego ciekawego filmu dwuodcinkowego Zalewaj

0: nie jakieś tutaj ani Chicago, ani Nowy Jork, tylko też piękne miasto Kansas. I tam miałem przyjemność nawet dzięki temu, że Polonia mnie zaprezentowała, a byłem dość dużym zjawiskiem, bo tak jak wspomniałem, lata 90. to jeszcze Polska zupełnie była inaczej definiowana, 93 rok, że nawet mogłem rozmawiać z panią gubernator stanu Kansas, Missouri. Oni też byli dumni z siebie. Pamiętam panią Brygidę, pewnie jeżeli jest, to ją serdecznie bym pozdrawiał na antenie Polskiego Radia, gdyby słuchała, która potrafiła swojego męża Brytyjczyka ubrać w krakowski strój i chodził w tej czapce rogatej i był dumny, że mówi po polsku. I to był Brytyjczyk. Także staramy się, ale różnie to wygląda.
1: No tak, ale my też mam wrażenie, że czasami nie mamy tej takiej pewności siebie, ani nawet świadomości tego, że mamy wyjątkowy kraj i bardzo fajne miejsca. Całkiem niedawno byłem na mieście z Francuzem. On przyjechał do Warszawy, wcześniej był w Krakowie. No i coś tam sobie zamówiliśmy. Obok nas stało, to byli panowie, czterech panów. No i rozmawiali po angielsku, mówili o tym, że byli we wschodnich Niemczech i że to jest dziura. I dopiero kiedy przyjechali do Polski, to poczuli powiew zachodu, byli zachwyceni naszym krajem. I to mi dało do myślenia, że my tak myślimy, a Niemcy, super kraj, różne inne ciekawe miejsca w Europie także, a o sobie tak bardzo krytycznie mówimy.
0: Musimy tak, poznać swoją wartość. Tak jak pan redaktor wspomniał, musimy też lubić swoją historię. Ona jest prześna, przekątna, taka czasami przewrotna, ale szukajmy łączników i tak jak tutaj mówimy, my musimy być dumni z tego, co mamy. Nie mamy być egocentryczni, że jesteśmy najlepsi, ale że mamy również ciekawe rzeczy.
1: Trochę tak się pośmiejemy z tego, że jednak w Europie każdy uważa, że jest najlepszy. Włosi uważają, że są najlepsi. Że są najbardziej modni. Francuzi, no gdyby postawić ich obok siebie, to by się pokłócili. Hiszpan tak samo. No Niemcy, to już w ogóle na wszystkich by z góry popatrzyli, że oni najlepszą kulturę pracy mają i że w ogóle wiedzą, jak zorganizować życie. No kogo by tu nie zapytać, to uważa się za pępek świata.
0: Nawet Czesi kochają swoją kulturę. Jestem dumny z Czechów. Tak samo jak dumny pewnie jestem z Polaków. Musimy się tego uczyć, jak pan redaktor zauważył, żeby pokazywać to, co jest najlepsze. Pamiętam też taką sytuację kiedyś w Albanii, bo mało kto wie, a to jest pewnie dla mnie akurat bardzo ważny kraj, że właśnie marszałek Piłsudski jako pierwszy z przywódców europejskich w 1918 roku uznał rząd albański. Często to powtarzam swoim przyjaciołom Albańczykom, czym budzę ogólnie też taką przyjazny stosunek do Polski, do polskości. Oni też odkrywają Polskę, bo ich jest tu niewielu w Polsce, ale też coraz więcej pojawiają się ci turyści z Bałkanów. Chorwaci kochają Polskę i lubią Polskę, podobnie jak Polacy kochają Chorwatów i Chorwację. Także myślę, że powoli, jak będziemy robić konsekwentnie to, co tutaj pan redaktor wspomniał, że mamy coś bardzo wspaniałego, brakuje nam takiej silnej marki. Tu jako marketingowiec i zarazem ekonomista powiem, że tego mi cały czas brakuje, no, żeby była
1: ta pierogóżka. Była ta
0: Tak, ale to taka mocna marka by musiała być. Musielibyśmy się skupić albo na Chopinie, albo na Koperniku, albo na
1: Ale wie pan, no wszyscy nam podbierają, bo no, Francuzi Chopina, no, uważam,
0: tak,
1: że on jest
0: ich. Tak.
1: Kopernik no, był Niemcem, tak?
0: Ale mamy Sobieskiego. No Boże, no to jest prawie, że międzynarodowa radocha, tak? Mieliśmy papieża, no ktoś może się obrażać, może nie, ale papież nam dał nawet markę gastronomiczną. Przyjechał do Wadowic i powiedział, jadłem kremówki. Nie będę tutaj historii kremówki opowiadał, ale mam bardzo fajny podtekst, też taki historyczny, jeśli chodzi o to ciastko, bo ono było specyficznym trunkiem nasączane przed II wojną światową. Stąd papież tak się uśmiechał, mówiąc o kremówkach wadowickich. I też możemy to sprzedać jako podstawowy produkt turystyczny.
1: Czyli jesteśmy w procesie, jak to się mówi, i oprócz tego szukamy swojej drogi i takiej definicji, jeśli chodzi o to, z czego Polska mogłaby być znana i żebyśmy byli takim krajem czytelnym dla turystów. Doktor Adam Karpiński, ekspert do spraw turystyki związany z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę wspaniałych wakacji wszystkim tym, którzy jeszcze nie zaplanowali, niech planują, między innymi w kraju te wyjazdy, dłuższe, krótsze, ale krajowe.

0: To Lamber przed momentem, a teraz sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A nasze informacje co 20 minut, tak jak zawsze. Przejazd przez wszystkie duże trasy, ale też i drogi krajowe czy wojewódzkie jest naprawdę bardzo dobry. Nie powinniście mieć problemów z popołudniowym przejazdem. Jednak są delikatne spowolnienia na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Na drodze krajowej nr 10 na odcinku Bydgoszczy-Nakło nad Notecią od wielu godzin, tak naprawdę godzin porannych, trwają lokalne targi. Policja jest na miejscu i kieruje ruchem samochodów. Te utrudnienia mogą być jeszcze przez najbliższą godzinę. I Mazowsze, Wilczowola, już od ponad 4 godzin służby pracują na drodze krajowej nr 79 między Kozienicami a miejscowością Zwoleń, gdzie doszło do awarii gazociągu i droga jest częściowo blokowana. Najlepiej wybrać objazd. Przykładowo przez drogę wojewódzką nr 787 i miejscowość Pionki. Przez ostatnią godzinę korkowało się także centrum Warszawy, ekspresowa 8. Gęsty korek tworzył się od Fortu Bema do Brudna, a to ze względu na awarię samochodu osobowego. Służby blokowały także jeden pas w kierunku Poznania. Teraz już tych utrudnień nie ma.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w Tatrach cały czas ponad pół metra śniegu. To Kasprowy, dodatkowo utrudnienia w górach, to niski pułap chmur, ograniczona widzialność i w związku z tym zwiększone ryzyko pobłądzeń. Jeśli chodzi o pogodę, to no, nie jest najcieplej, ale sprawdzimy szczegóły za kilka minut.

0: Zbliża się powoli godzina 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na wschodzie więcej chmur, tylko miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 9 na Podlasiu, 10 nad morzem, około 15 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. A noc zapowiada się spokojnie, w większości kraju bezchmurnie albo z niewielkim zachmurzeniem. Więcej chmur utrzyma się na wschodzie i na południu, a na Suwalszczyźnie może jeszcze miejscami słabo popadać. Kierowcy powinni uważać nad ranem przede wszystkim na Dolnym Śląsku. Lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów. Do tego przed nami bardzo zimna noc. W wielu regionach temperatura spadnie do zaledwie kilku stopni powyżej zera, a miejscami przy gruncie pojawi się mróz nawet do minus 4 stopni. Za to niedziela przyniesie wyraźną poprawę. Będzie sporo słońca i znacznie cieplej. W centrum około 18, a na zachodzie i południu nawet 22 stopnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i przed nami kolejne tematy. Mamy mały opad deszczu raczej i w wielu miejscach nadal jest sucho. Pytanie, jak się zachowywać, zwłaszcza na łonie przyrody, żeby nie generować niebezpiecznych zdarzeń, które mogą skutkować ewentualnie pożarem, czy też wizytą straży pożarnej. O tym porozmawiam w tej godzinie z naszym gościem.

0: Wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja, gdzie występują utrudnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Są na S8 te utrudnienia już od dłuższego czasu, mimo że służby jakiś czas temu odwołały już zdarzenie drogowe z ekspresowej ósemki w samym centrum Warszawy. Jednak zwalniacie bardzo zdecydowanie na wysokości mostu generała Grota Roweckiego. Cały czas to jest nitka, która prowadzi was przykładowo do Łodzi, chociaż nitka po drugiej stronie również jest delikatnie przyblokowana. To trasa do Białegostoku. Korkują się także dojazdówki. Niezmiennie droga krajowa nr 79 oraz krajowa 7, czyli Dziekanów Leśny, Łomianki, Młociny. Na krajowej 79 to jest Piaseczno, Nowa Iwiczna oraz miejscowość Mysiadło. To a propos tego, co się dzieje w Warszawie. Delikatne spowolnienia są w województwie łódzkim także. Między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim na wysokości Wolborza są trudniejsze warunki drogowe ze względu na cały czas trwające tam prace drogowe. Natomiast bardzo dobra sytuacja drogowa jest w Krakowie. Autostradowa czwórka, tam jeszcze kilka godzin temu mieliśmy spore problemy z przejazdem. Natomiast od węzła w Balicach do węzła Kraków Południe już utrudnień nie ma i na spokojnie przejedziecie czy to do Tarnowa, czy też do Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment połączymy się z Pawłem Frontczakiem, byłym rzecznikiem prasowym komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej i porozmawiamy sobie o tym, jak zachowywać się w lesie, kiedy jest bardzo sucho.

Posłuchamy sobie za moment dźwięków z konsumowania pewnych produktów i ciekaw jestem, zresztą nie tylko konsumowania, ciekaw jestem, czy odgadniecie, z jakim miastem wiążą się te dźwięki.

Pora obiadowa. Dodam podpowiedź. W tym mieście bardzo silna jest kultura ulicznego jedzenia. Wiadomości w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. O jakie miasto chodzi?

Rozmawialiśmy dzisiaj o turystyce, o wzroście liczby rezerwacji w naszym kraju. To a propos wakacji, ale trochę z innej strony. Kilka dźwięków związanych z pewnymi bardzo popularnymi produktami w jednym z europejskich miast. Słuchamy.

te produkty, dźwięki konsumpcji tych produktów no w zasadzie występują bardzo często w tym mieście. O jakie miasto może chodzić? Mówiłem o tym, że w tym mieście bardzo silna jest kultura ulicznego jedzenia, a kolejna podpowiedź może być taka, że w centrum tego miasta znajduje się jeden z najpiękniejszych pałaców świata.

Jeśli chodzi o zagadkę dźwiękową, to pierwszy produkt jest przygotowywany, a później są jeszcze dwa różne, które są po prostu konsumowane. I one bardzo powszechnie występują w tym mieście, o które dzisiaj pytamy. No to słuchamy jeszcze raz.

Przemek z Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska pisze, że tutaj chodzi o Londyn. Tylko zastanawiam się, co by wskazywało Przemku, może byś jakoś uzasadnił, dlaczego miałby być to Londyn. Na razie nie udzielam odpowiedzi, czy

0: to jest dobra czy niedobra, bo mamy pół godziny do 16, więc czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaczęły się tworzyć utrudnienia między Koninem a Poznaniem i właśnie z Konina do stolicy województwa wielkopolskiego jadąc. Na wysokości Wrześni już służby blokują częściowo autostradę A2, a korek tworzy się na wysokości miejscowości Bieganowo i rzeczywiście jest on coraz dłuższy. Czekamy na informacje od służb a propos tego, co wydarzyło się na autostradzie A2. Wiadomo, że w tym momencie właśnie nitką w stronę Poznania nie można przejechać, więc jeżeli chcecie dotrzeć do Poznania, najlepiej zjechać na drogę krajową numer 92, na przykład w miejscowości Strzałkowo i przejechać właśnie tą drogą lokalną do miejscowości Kostrzyn. Tam można z powrotem wrócić na autostradę A2 lub też wspomnianą 92, dojechać już do samego Poznania. Jeżeli jesteście na miejscu, to oczywiście możecie też nas informować głosowo, bądź też tekstowo. 22 513 11 11 można też używać naszej aplikacji mobilnej, do czego cały czas Was zachęcamy. Natomiast patrząc jeszcze na korki, tworzą się spowolnienia między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim. Tam niezmiennie trwają prace drogowe oraz po zdarzeniu drogowym są delikatne spowolnienia w centrum Warszawy. S8 to głównie nitka, która prowadzi Was do Łodzi na wysokości mostu generała Grota Róweckiego. I jeszcze krótka informacja a propos tego, gdzie zakończyły się utrudnienia. Droga krajowa numer 79, odcinek Kozienice-Zwoleń.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pytamy o pewne miasto, w którym te produkty są bardzo dobrze znane i bardzo szeroko konsumowane. Słuchamy jeszcze raz.

0: Przemek napisał, że jeśli chodzi o Londyn, to mamy tutaj fish and chips na przykład i jeszcze głosowo.
1: London, Buckingham Palace, England.
0: No nie, nie chodzi o to. To może najpierw spróbujmy zidentyfikować, jakie to były produkty waszym zdaniem. Piszcie w naszej aplikacji, co tam usłyszeliście w tym dźwięku, który przed momentem się u nas pojawił. Jeśli chodzi o podpowiedzi, to przypomnę, w tym mieście bardzo silna jest kultura ulicznego jedzenia i w centrum miasta znajduje się jeden z najpiękniejszych pałaców świata.

Mamy tutaj jeszcze jedną propozycję. A propos Londynu, to zdaje się, że Ania napisała, że jest pałac Buckingham i uliczne jedzenie. Ale, moi drodzy,

0: Miasto, o które dzisiaj pytamy, słynie z kilku, no nawet więcej, produktów kulinarnych, które ochoczo tam jemy, przywozimy i one właśnie tak brzmiały przed momentem. I jest pewna propozycja.
1: Witam, Zbyszek z Volvo. To miasto, co Istanbul z kebabami, a świątynia, to podejrzewam, że Hagi Sofia.
0: Nie no, nie chodziło o świątynię, tylko o pałac, a wokół Hagi Sofii jest rzeczywiście sporo straganów z kasztanami, można też sobie pochłonąć kukurydzę z grilla, ale to nie były te zupełnie produkty kulinarne, więc zgadujemy dalej. Miasto europejskie, taka była jeszcze podpowiedź, piękny pałac, jeśli ktoś, a nie, to jest już za łatwe, no tak, to miasto słynie z pewnej rzeźby, która ma około 55 centymetrów wysokości. No i w różnych sezonach ta rzeźba jest przebierana w różnego rodzaju ubrania. O co może chodzić? Czekam na ruch z waszej strony w naszej aplikacji.

0: Never give up. Za 10 minut będzie 16. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W województwie wielkopolskim między węzłem Słupca a Wrześnią na wysokości miejscowości Goniczki

0: O godzinie 15 na autostradzie A2 zapalił się pojazd osobowy. Służby zablokowały jezdnię w kierunku Świecka i jest wyznaczony objazd właśnie przez węzeł Słupca. Jeszcze przynajmniej do 17 mogą potrwać tam problemy z płynnością przejazdu. Wielogodzinne prace były na drodze krajowej nr 79 między Kozienicami i miejscowością Zwoleń, gdzie usuwana była awaria gazociągu. Służby zakończyły pracę, ale cały czas mogą tam Państwo jeszcze w najbliższym czasie nieco zwalniać. Zakończą się również prace służb na wysokości Minikowa, gdzie od przedpołudniowych godzin trwają lokalne targi. To droga krajowa nr 10. Jeszcze przez kilkanaście minut ruchem kieruje tam policja. Wzmożony ruch jest w centrum Warszawy cały czas na ekspresowej 8 i od dłuższego czasu sporo samochodów ustawia się na dojazdówkach. Droga krajowa nr 79 oraz droga krajowa nr 7. Ten ruch jest zwłaszcza w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Tak brzmi Twój wymarzony samochód? Mamy go w ofercie. Sprawdź auta nowe, używane i elektryczne na platformie mamygo.pl i wybierz najlepszą dla siebie formę finansowania. Mamygo.pl. Kupujesz, wynajmujesz, leasingujesz. Organizatorem platformy Mamygo jest BNP Paribas Group Service Center S.A. Za dostępność i stan techniczny aut odpowiadają dilerzy. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: Na zegarze już prawie godzina 16. Sprawdzamy pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli planujecie wieczorny wyjazd albo wczesny start w trasę jutro rano, warto pamiętać o jednej rzeczy. Noc będzie naprawdę chłodna na północy kraju i miejscami w rejonach podgórskich przy gruncie temperatura może spaść poniżej zera. Najzimniej zrobi się lokalnie na Kaszubach i w Kotlinach Sudeckich, nawet do minus 4 stopni. Sama noc raczej spokojna, dużo rozpogodzeń i niewiele opadów. Jedynie na północnym wschodzie możliwy jest przelotny deszcz. Uwaga także na

0: mgły, szczególnie na południowym zachodzie. Tam widzialność może mocno się pogorszyć. Dobra wiadomość jest taka, że jutro pogoda zdecydowanie się poprawi. Niedziela zapowiada się słoneczna i dużo cieplejsza. W wielu miejscach temperatura przekroczy 20 stopni, więc po zimnym poranku czeka nas bardzo przyjemne popołudnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aktualnie najcieplej w Szczecinku, 18 stopni, w Suwałkach najchłodniej, 6,5. Przemieszczacie się i także informujecie o utrudnieniach.
2: 378 km autostrada A4 między Katowicami a Krakowem na Zwężce. Zrobił się korek prawdopodobnie dlatego, że coś się tam, jakieś wydarzenie drogowe wydarzyło na tęże Zwężce. Dam znać później. Pozdrawiam, Marcin z Kodżaka.
0: Pozdrawiamy Marcina i bardzo dziękujemy za te informacje i czekamy na aktualizację także. Tymczasem ruszamy dalej.

0: 9,5 po 16 to są wysokie obroty, sobotnie wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Czas zerknąć, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre informacje możemy podać z drogi krajowej numer 10 z województwa kujawsko-pomorskiego. Tam zakończyły się już targi Lato Wsi w Minikowie, Święto Smaku i Tradycji. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, policja od godziny 9.45 kierowała tam ruchem pojazdów. W tym momencie już właśnie obchody się zakończyły i można przejechać bez większych utrudnień przez drogę krajową numer 10. Jeszcze raz przypomnę. Natomiast 92 krajówka

0: Po drzewie Chełmno na wysokości miejscowości Koszanowo jest naprawdę poważne zdarzenie drogowe. Doszło do dachowania samochodu osobowego. Niestety są też osoby ranne i ruch odbywa się w tym momencie naprzemiennie. Te utrudnienia pojawiły się u nas po godzinie 15.30 i tak jak informują służby, jeszcze do 18.30 prawdopodobnie droga krajowa numer 92 to będą utrudnione problemy z przejazdem. Jest aktualizacja a propos tego, co dzieje się na autostradzie A2, węzeł Słupca. Do Wrześni na wysokości miejscowości Goniczki wprowadzono przejazd pasem szybkim. To 218 km, gdzie po godzinie 15 palił się samochód osobowy i jezdnia w kierunku Świecka była całkowicie zablokowana. Na sam koniec jeszcze szybko zaglądamy na trasy. Autostrada A4 właśnie bardzo mocno korkuje się w drodze z Katowic do Krakowa, dokładniej na wysokości Trzebini.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
3: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
2: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: To była reklama.
6: Czas rozwiązać naszą zagadkę. To były dźwięki bardzo popularnych produktów w tym mieście, produktów kulinarnych, którymi nie tylko mieszkający tam, ale także turyści, a może zwłaszcza turyści się zajadają. Słuchamy.

0: No i cóż to mogło być? Słuchamy.
1: No witam serdecznie. Myślę, że to chodzi o Brukselę. Ta rzeźba to siusiający chłopiec, a pałac to Grand Plac, coś takiego.
0: To może jeszcze jedna propozycja?
2: Jeśli chodzi o konkurs, to według mnie odpowiedź prawidłowa to Bruksela, a to z racji na dźwięki, które tam dochodzą. To jest dźwięk oczywiście piwa, drugie to może tych frytków belgijskich w takich chrupiących rożkach i co do tego, no chyba ciastka tam są jeszcze w tle. No a ten pałac to chyba to jest ta budowla, budynek taki bardzo ładny w samym rynku. To tyle, pozdrawiam, Marcin ze Skłody.
0: Pozdrawiamy Marcina. Jeśli chodzi o trunek, to go tam nie było, ale były frytki, czyli dźwięk smażenia. Później była chrupiąca czekolada belgijska. A na końcu, no właśnie, co było na końcu, o tym jeszcze powiem, ale mamy tak. Miasto Bruksela w Belgii. Figurka ta znajduje się w Brukseli. Pozdrawiam ze Słupska. Manneken Pis, Royal Palace, frytki i gofry, Bruksela. Przemek pisze, Pałac Królewski w Brukseli i rzeźba chłopca. To od Ani. Mamy także Brukselę od Marcina. Dźwięk to chyba belgijskie frytki i ciastka. Pałac na samym rynku, na środku. Jeśli chodzi o ten trzeci dźwięk, to były gofry. Gofry belgijskie. A dlaczego Bruksela? Dzisiaj mamy 9 dzień maja, czyli początek dzisiejszej Unii Europejskiej. Ambitny plan zrealizowany, no i także słowa francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana wypowiedziane 9 maja o solidarności krajów europejskich. To gwoli przypomnienia, że dzisiaj mamy taki dzień i świętujemy europejskość. Brawa dla tych wszystkich, którzy odgadli. Frytki belgijskie, czekolada, no i gofry. A tak z drugiej strony, to ciekaw jestem, z czym najbardziej smakują wam frytki. Majonez, musztarda, ketchup, jakie dodatki? Czekam na propozycje w naszej aplikacji.

0: wielu regionach Polski od tygodni brakuje opadów, a leśnicy i strażacy alarmują. Ściółka jest bardzo sucha, ryzyko pożarów lasów rośnie. Wystarczy chwila nieuwagi, niedopałek, iskra, no i może dojść do tragedii. Pytanie, jak zachowywać się w terenach, na terenach zielonych, żeby nie dochodziło do niepotrzebnych zdarzeń tego typu? O tym porozmawiam z Pawłem Frontczakiem, byłym rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy rzeczywiście wystarczy jeden niedopałek albo mała iskra, żeby doszło do pożaru lasu?
1: Dokładnie tak. Ta sytuacja, która miała miejsce przez kilka ostatnich dni, jeśli chodzi o województwo lubelskie, na pewno udowodniła i pokazała, jak groźnie jest żywioł. Oczywiście w ciągu ostatnich kilku dni, nie tylko w tym tygodniu, ale przede wszystkim w ubiegłym tygodniu, patrząc na mapę Polski, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe w lasach, praktycznie ta cała mapa była na czerwono. Oznaczało to, że na terenie całego kraju występuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Oczywiście ostatnie deszcze trochę sytuację poprawiły, ale sądzę, że to słowo trochę jest właściwe do tego, co patrzę na tą mapę teraz obecnie. Niestety w części północnej naszego kraju, północno-środkowej części naszego kraju, czyli to jest głównie województwo pomorskie, a także północna część województwa kujawsko-pomorskiego i częściowo zachodnio-pomorskiego, ta mapa już się zaczyna świecić na czerwono. Niestety duży obszar, szczególnie w Polsce zachodniej, jest zagrożenie średnie. Najlepsza sytuacja jest w tej chwili w Polsce wschodniej, ale to jest na razie. Tak jak Państwo przekazaliście na swojej antenie, pożar, jeśli chodzi o województwo lubelskie, biłgorajski powiat, został opanowany. Był to na pewno jeden z największych pożarów w ostatnich latach. Tam w Puszczy Solskiej spaliło się około 300 hektarów, ale pożar został opanowany. Czyli nie oznacza to, że całkowicie ugaszony, dogaszanie jego przez kilkuset strażaków będzie trwało jeszcze kilka dni. I to jest odpowiedź częściowo na pana pytanie, jak jest sucho. A tak jak powiedziałem, wystarczy jedna iskra, żeby po prostu dodatkowo warunki te, o których mówimy, czyli susza praktycznie niewielka, bo kilkuprocentowa wilgotność ściółki, a także silny wiatr, i o tragedię nie trudno w tej chwili mówić, jakie są straty, ile zginęło zwierząt. No niestety miejmy nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski, a i tak należy wziąć pod uwagę, że polskie lasy są jednymi z najbardziej bezpiecznych lasów w Europie,
0: no właśnie,
1: ponieważ są monitorowane.
0: Jasne. Wielu osobom wydaje się, że kontrolowane ognisko nie stanowi problemu. Co pan na to?
1: Nie ma czegoś takiego. O tym mówiliśmy wielokrotnie w tym roku i w latach poprzednich.

0: szczególnie na wiosnę, kiedy było hasło wypalanie traw, zagrożenia z tym związane, niszczenie ekosystemu, niszczenie siedlisk ptaków, ssaków, tego, czego niekiedy nie widzimy. Ja zawsze mówiłem i będę to powtarzał, że tego typu pożary były, są i niestety sądzę, że będą gaszeniem tak zwanej głupoty ludzkiej. Te pożary nie powstają same, a musimy zaznaczyć i przypomnieć, bo rozmawialiśmy w tym tygodniu również o tym, że na 10 pożarów, do których dochodzi w polskich lasach, no bo one są najbardziej zagrożone, 9 z nich powoduje człowiek, a weźmy pod uwagę, że od palących się lasów palą się zabudowania gospodarcze, słomy, siana, wszystko to, co związane jest na przykład z rolnictwem.
1: Jasne. Ciekaw jestem też, bo my tego nie wiemy, ale strażacy i pan też jako strażak na pewno to wie, dlaczego to gaszenie zawsze tak długo trwa. Jak wygląda ta walka strażaków z żywiołem, bo można zobaczyć, że być może w danym miejscu ten pożar został ugaszony, a później okazuje się, że ten ogień znowu powraca. Jakie są tutaj mechanizmy? Między innymi o tym sobie porozmawiamy za kilka minut.

0: Najbardziej lubię jeść frytki z majonezem de Aporo po Brukseli, Belgii lub zapiekanym żółtym serem. Niestety ze względu na dużą kaloryczność rzadko sobie pozwalam na takie danie. Pozdrawiam, Ania. Mhm. Dobrze to brzmi.
1: No ale to tak sobie myślę, że w sumie frytki to ziemniaki, a ziemniaki ze wszystkim praktycznie zjesz, prawda? Bo tutaj już rozmawialiśmy z realizatorem, że można ze wszystkim zjeść prawie frytki.
0: No ze wszystkim można zjeść, ale po co?
1: No, jak to po co? No, dla jakiegoś takiego doświadczenia w życiu.
0: Tak, jadłabyś?
1: No. Z czym?
0: Z musztardą.
1: Z musztardą zjadłabym.
0: Bo ja na przykład bym nie jadł takiego czegoś.
1: Ja myślę, że frytki by świetnie smakowały, wiesz, z czym? Z cacykami na przykład. Jakaś mizeria. No, bo to do ziemniaków się dodaje.
0: Jeśli chodzi o Belgów, to mamy zazwyczaj gęsty, musztardowy majonez, ale na bazie tego sosu mamy jeszcze pikantny samuraj, pomidorowo-kremowy sos andaluzyjski, słodko-pikantny z Brazylii, z ananasem oraz jupli. Cebulka i curry. No i moim zdaniem oni to już opracowali i wiedzą, co dobre z frytkami. Jeśli chodzi o wasze preferencje, czekam, a może jedliście też w jakiejś ciekawej odsłonie. Na pewno dorsz pasuje do frytek. Sprawdźmy tymczasem, co dzieje się na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jest zdarzenie drogowe na drodze krajowej numer 92 pod podrzewie Chełmno na wysokości miejscowości Koszanowo, województwo wielkopolskie, 138 km. Przypominamy, że chwilę przed godziną 16 niestety samochód dachował osobowy. Trzy osoby są ranne. Takie mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I ruch odbywa się naprzemiennie w tym momencie. Taka sytuacja będzie jeszcze prawdopodobnie do godziny 18.30. Dobre informacje z drogi krajowej numer 10. Przypominamy, że już jest wolny odcinek Bydgoszcz-Nakło nad Notecią na wysokości miejscowości Minikowo, gdzie odbywały się targi i ruchem kierowała policja tak naprawdę przez całe przedpołudnie, południe i popołudnie. Natomiast zaglądamy też na autostradę A2. Wprowadzono przejazd pasem szybkim, to odcinek węzeł Słupca do Wrześni, a dokładniej na wysokości miejscowości Goniczki, gdzie palił się samochód osobowy i jest dnia w kierunku Świecka. Na początku była zablokowana, przypomnę, teraz jest przejazd pasem szybkim. I na koniec droga krajowa numer 79 Kozienice-Zwoleń na wysokości Wilczowoli, województwo mazowieckie. Tam droga cały czas może być jeszcze nie do końca przejezdna po tym, jak awarii uległ gazociąg. Wprowadzono także objazd drogami lokalnymi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 27 minut do godziny 17.

0: Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Sucho jest w naszym kraju, jest nieco lepiej niż jeszcze kilka dni temu, bo pojawiły się opady, ale nadal ta sytuacja nie jest najlepsza. Jeśli chodzi o pożar na Lubelszczyźnie, dogaszanie i gaszenie trwało dosyć długo. No właśnie, jak to wygląda? To znaczy, z jakimi problemami muszą mierzyć się strażacy, gasząc na przykład pożar lasu?
1: To dogaszanie Puszczy Solskiej jeszcze trwa i będzie trwał na pewno kilka dni z uwagi chociażby na to, że częściowo ten pożar przedostał się pod powierzchnię ziemi i wszedł w warstwę torfu. Natomiast zawsze tego typu pożary, kiedy niestety nie sprzyja pogoda, jest silny wiatr, jest sucha ściółka, może przybrać pożary, wielkość pożaru wielkopowierzchniowego. W tym momencie poza wykryciem, bardzo szybkim wykryciem, przekazaniem informacji, takie informacje docierają do strażaków z lasów państwowych. Lasy są monitorowane poprzez system dostrzegalni, system kamer przemysłowych, lotów patrolowych, samolotów. Oczywiście również nasza reakcja, czyli kiedy widzimy pożar, zgłaszamy go na jeden z dwóch numerów alarmowych 998 lub 112. W momencie, kiedy pierwsze jednostki przyjeżdżają, kiedy ten pożar się rozwija, oczywiście są wysyłane następne. Taki pożar dzieli się na pewne odcinki, czyli na pewne sektory. W tym sektorze pracuje określona grupa strażaków, która dysponuje określonymi pojazdami. Natomiast w lesie jest jeden element, który różni pożar od innych pożarów. Nie ma sieci hydrantowej. Tam wodę trzeba przywieźć lub ją później dowozić. W przypadku tak dużych pożarów wielkopowierzchniowych to jest przede wszystkim dowożenie wody, to jest dysponowanie cystern, to jest również używanie statków powietrznych w postaci samolotów pożarniczych i śmigłowców. Oczywiście tutaj bardzo ważnym elementem jest czerpanie wody z naturalnych bądź też sztucznych zbiorników wody. Buduje się niekiedy kilkukilometrowe magistrale wodne z węży, które strażacy posiadają. To jest również budowanie zaplecza takiego socjalnego dla strażaków z uwagi na pewne podmiany, które muszą następować z uwagi na zmęczenie. Natomiast w ostatnich latach w Polsce coraz częściej przy tego typu pożarach, szczególnie pożarach na terenie trudno dostępnym, a takie miejsca tam były, bo dotyczyły to lasów prywatnych, gdzie nie ma tej gospodarki leśnej, wykorzystywane są grupy strażaków, tak zwanych GFFF. To strasznie trochę być może skomplikowanie brzmi. Mówiąc po polsku, jest to taka wyspecjalizowana i przeznaczona do gaszenia pożarów lasów w ziemi, grupa strażaków i oni pracują w bardzo trudnym terenie. Wykorzystywany jest tylko ręczny sprzęt w postaci hydrometek, łopat. To jest tak jak w amerykańskich filmach. My posiadamy kilka takich grup i te grupy tam między innymi działały i się sprawdziły po raz kolejny w

0: polityce, ponieważ wielokrotnie były już wykorzystywane wcześniej, a takie pierwsze swoje sprawdziany czy swój sprawdzian miały te grupy w roku 2020 podczas pożaru w Libreńskim Parku Narodowym, kiedy to niestety spłonęło 5,5 tysiąca hektarów.
1: I te torfowiska także były problematyczne, bo zdaje się, że one tak kumulują w sobie te

0: Dokładnie, niebezpieczeństwo dodatkowe polega na tym, że my nie widzimy, czy jakaś przestrzeń pod ziemią została wypalona. Idąc możemy wpaść do takiej wypalonej przestrzeni. Natomiast jeszcze również takim bardzo zdradliwym, niebezpieczną sytuacją jest fakt, że pożar, który rozprzestrzenia się pod ziemią, którego nie widzimy, on również powoduje, że niszczone są korzenie drzew i te drzewa przy niewielkim podmuchu wiatru, a nawet i nie, mogą się przewracać i stwarzają zagrożenie dla każdego, kto gdzieś tam znajdzie się na takim terenie. Natomiast musimy jeszcze jedno powiedzieć. Warto słuchać komunikatów, które są przekazywane przez strażaków, przez leśników, przez centra kryzysowe w sytuacjach takich jak to. Między innymi w tej chwili było na Lubelszczyźnie, kiedy płonęła Puszcza Solska, ale również musimy pamiętać, że zakazy wstępu do lasu są wprowadzane przez poszczególne nadleśnictwa wówczas, kiedy przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9 rano spadnie poniżej 10%, ale nie oznacza to, że jak nie ma zakazu wstępu do lasu, jest trzeci najwyższy stopień zagrożenia, w lesie nam wolno cokolwiek robić. Nie, to jest tak samo niebezpiecznie jak w przypadku, kiedy byśmy nie mogli wejść do lasu. O tym pamiętajmy, a dla kierowców, pozwolę sobie to przypomnieć, rozmawialiśmy na ten temat. To jest tak, że w lesie wolno tylko poruszać się pojazdami po drogach publicznych lub drogach leśnych, które są wyraźnie oznakowane. Tam, gdzie stoi znak drogowy, wolno się poruszać. Tam, gdzie nie ma znaku drogowym, bo by musiały być setki, tysiące takich znaków ustawione, to jest droga dla straży pożarnej, dla służb leśnych i nią nie wolno się poruszać, nie wolno w nią wjeżdżać.
1: No właśnie, jeśli chodzi jeszcze właśnie o dogaszanie, to kiedy Straż Pożarna stwierdza, że już koniec z tym ogniem? Czy macie jakieś specjalne urządzenia, nie wiem, kamery termowizyjne, które skanują ten teren i widać rzeczywiście, że ognia już nie ma, albo wyższych takich gorących punktów, hotspotów?
0: Praktycznie odpowiedział pan na pytanie, które postawił. Tak, oczywiście takim sprzymierzeńcem i jedną z technik, które są wykorzystywane powszechnie przy między innymi tego typu pożarach, są bezzałogowe statki powietrzne, które wyposażone są, czy inaczej mówiąc drony, wyposażone są w kamery termowizyjne, które pokazują i mapują nam dany obszar, gdzie ten ogień jeszcze jest, pomimo że go nie widać. W terenach trudno dostępnych, tak jak to jest między innymi w Puszczy Solskiej, nawet to dzisiaj ma miejsce, dokonywane są w dalszym ciągu zrzuty ze śmigłowców wody, a na pozostałym terenie strażacy są kierowani do takich sektorów i jest dogaszanie z rozwiniętych linii wężowych, natomiast tak jak mówię, ta woda musi być tłoczona, dowożona. Jest to na pewno bardzo trudne zadanie, a także przede wszystkim wiele dni jeszcze może to potrwać. Pogoda trochę pomogła, ale tak jak widzimy, opad deszczu niewiele tutaj wpłynął na poprawę tej sytuacji. Musimy jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że w większości, kiedy pada deszcz, ten deszcz zatrzymuje się na koronach. Pożary najczęściej zaczynają się, powoduje człowiek, od ściółki, czyli to, co jest, po czym chodzimy. I ten deszcz nie dociera niejednokrotnie i ta sytuacja wcale nie jest lepsza niż nam by się wydawało. Mówimy, spadł deszcz, to na pewno w lesie już jest mokro i nie ma żadnego zagrożenia. Musimy pamiętać, że przed nami lato i sądzę, że o tym częstokroć jeszcze będziemy musieli rozmawiać, a nie ma pożaru bez winy człowieka. Kiedyś widziałem takie hasło nad zdjęciem płonącego lasu.
1: No właśnie, krótko, zresztą powiedział pan o tym, żeby nie wjeżdżać autem rozgrzanym, czy w ogóle jakimkolwiek w miejsce, gdzie nie jest to dozwolone, jeśli chodzi o las, ale też nie wyrzucamy niedopałków. Staramy się zachować dużą odpowiedzialność i ostrożność w takich sytuacjach, zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy to zagrożenie pożarowe jest duże, a teraz absolutnie mamy z tym do czynienia. Mimo przelotnych opadów deszczu, które pojawiają się w różnych częściach naszego kraju. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, był przy naszym telefonie.

0: A swoją drogą, jeszcze wracając do Belgii, to nieźle sobie to wymyślili. Myślę sobie, że to jest taka kumulacja najbardziej grzesznych, kalorycznych przyjemności, które człowiek uwielbia, jeśli chodzi o jedzenie. Frytki, czekolada, gofry. No właśnie. I pytanie, frytki, jeżeli tak, to z czym?
1: Witam, Highlander z tej strony. Jeżeli chodzi o dodatki do frytek, to jeżeli frytki belgijskie, oczywiście bezapelacyjnie majonez. Cienkie frytki, sól, a frytki amerykańskie, ketchup. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: Tutaj widać, że to jest trochę jak z pizzą. Trzeba poodróżniać, bo jest pizza włoska i amerykańska, cienka, na grubym cieście, tak i frytki też się różnią. Tak.
0: Wiesz co, trochę nie zaskoczyłaś tą pizzą amerykańską. Znaczy, no istnieje,
2: no tak, to jest taka na grubym cieście po prostu,
0: ale
2: prawda?
0: Nie wiem, czy to się powinno nazywać
2: amerykańska.
0: Pizza, wiesz?
2: A, dobra, to jest ten spór. Jeszcze z ananasem niech będzie.
0: No właśnie nie. 10 minut do 17.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdźmy, co na drogach.
2: W województwie wielkopolskim między węzłem Słupca a Wrześnią na wysokości miejscowości Goniczki po godzinie 15 na autostradzie A2 zapalił się pojazd osobowy. Służby zablokowały jezdnię w kierunku Świecka i jest wyznaczony objazd właśnie przez węzeł Słupca do przynajmniej godziny 17, ale też wydaje mi się, że troszeczkę dłużej mogą potrwać tam problemy z płynnością przejazdu. Korkuje się też trasa między Piotrkowem

0: Trybunalski ma Tomaszowem Mazowieckim na wysokości Wolborza. Tam już wcześniej były trudności z przejazdem, ale teraz, tak jak mapy pokazują, coraz więcej samochodów ustawia się na S8 w kierunku Warszawy. Gdzie jeszcze jest korek? Tak naprawdę chyba tylko w Warszawie delikatne spowolnienia na ekspresowej 8 również. To nitka, która prowadzi Was w kierunku Łodzi i ten koreczek jest przed samym mostem generała Grota Roweckiego. Tak to w całej Polsce jeździ się naprawdę bardzo dobrze. Nie ma nawet utrudnień na autostradowej 4 na południowym węźle w Krakowie. Już przejezdna jest trasa na wysokości Chrzanowa i Trzebini. To nitka 4, która prowadzi Was między Katowicami a Krakowem. A jeżeli chodzi o informacje od służb, to cały czas mamy jeszcze problemy na drodze krajowej numer 92 po drzewie Chełmno na wysokości miejscowości Koszanowo, gdzie doszło do dachowania samochodu osobowego i tam jeszcze cały czas pracują służby. Te utrudnienia mogą potrwać do godziny 18.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: Będzie dzisiaj o wozach strażackich i dopiero co świętowaliśmy Dzień Strażaka i pomyśleliśmy, że opowiemy troszeczkę o tych autach, którymi strażacy od lat jeździli. Kiedyś to były konne powozy i taka pompa moja, twoja, tak się mówiło. Aha. A potem to się zmieniło i dzisiaj to już jest bardzo nowoczesny sprzęt. Zresztą połączymy się też z dowódcą małopolskiej grupy, która była na Lubelszczyźnie i właśnie wrócili do Krakowa, także za chwilę z nimi porozmawiamy.
1: Czyli dzisiaj podróż w przeszłość motoryzacyjna, w roli głównej starsze wozy strażackie. Jeśli chodzi o wysokie obroty, to dziękuję za wspólnie spędzony czas. Marcin Koczyba za chwilę od godziny 17, a ja już mówię do usłyszenia. Piotr Firan, dziękuję.

0: Jest 17. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba. Zapraszam. Dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsce w Polsce w tej chwili to Szczecinek, 19 stopni, najchłodniej w Suwałkach, 7 stopni pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że nocą będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, początkowo miejscami na południu i wschodzie nieco większe. Na Podlasiu przez całą noc będzie duże i tam może pojawić się deszcz. Na północnym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów, a temperatura minimalna od 1 na północnym wschodzie oraz w Kotlinach Górskich około 3 stopni w centrum do 6 stopni w południowym wschodzie oraz nad morzem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na Kaszubach chłodniej, tam około zera. Także proszę uważać i tam też mogą pojawić się przygruntowe przymrozki. Minus 4, minus 1. Brr, nie wiem po co. No dobrze, jedziemy dalej razem. Dziś o strażakach będzie, więc jeśli są z nami strażacy...

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 9 minut po godzinie 17. Przypominam, o wozach strażackich będziemy dzisiaj rozmawiać, więc jeśli państwo chcieliby coś o tym opowiedzieć, może ktoś jeździł, może ktoś lubi, a może ktoś ma wóz strażacki, bo będziemy też rozmawiać z kolekcjonerem, który taki wóz posiada, zresztą nie jeden, no to już zapraszamy państwa do dyskusji, chętnie posłuchamy. Ja zaglądam, czy w aplikacji już ktoś się odezwał w tej kwestii, jeszcze nie, ale pewnie to tylko kwestia czasu, więc proszę do nas pisać i mówić. PRK, Polskie Radio Kierowców, dziś o straży pożarnej będzie dużo. A teraz Mariusz Dąbrowski w studiu. Dzień dobry.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I zaglądamy na drogi. Miejmy nadzieję, że spokojne sobotnie popołudnie.
1: Spokojne, aczkolwiek ruch, szczególnie w centrach dużych miast, jest spory. I wcale nie wynika to z tego, że mamy jakieś super fajne imprezy masowe typu maratony biegowe bądź rowerowe, przez które zamykane są centra polskich miast i piesi i kierowcy pomstują na tego typu przedsięwzięcia. Ale myślę, że z racji tej, że to jest sobota, ostatni dzień handlowy w tygodniu, jest niezbyt ciepło, ale w miarę pogodnie, więc myślę, że to jest powód, że jest nas dużo wszędzie.
0: No to teraz wyruszamy na drogi, a państwo mogą oczywiście uczestniczyć w tym cyklu informacyjnym, pisząc do nas i podpowiadając, co tam państwo widzą na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Spory ruch, szczególnie na drogach dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych. Tak jest przede wszystkim nad morzem. Niewielki ruch na mazurskich trasach, ale tam też zalecam ostrożność i uwagę. Przede wszystkim na rowerzystów, przede wszystkim na tych, którzy poruszają się jednośladami, a więc na motocyklistów, motorowerzystów. Proszę również pamiętać o tym, że ci najsłabsi uczestnicy ruchu drogowego, a więc piesi, poza obszarem zabudowanym są zmuszeni do tego, aby mieć ze sobą przynajmniej jakiś mały element odblaskowy. Jeśli ktoś tego nie ma, latarka jest też dobrym atrybutem. I to wszystko obowiązuje poza obszarem zabudowanym od zmierzchu do świtu. Spory ruch w centrach dużych miast, tych największych w naszym kraju.

0: I na obwodnicach, szczególnie na obwodnicy Warszawy. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy, tu sporo spowolnień, szczególnie dla jadących w stronę Mińska Mazowieckiego. Kłopoty na autostradzie A4. Mam nadzieję, że tych kłopotów będzie coraz mniej. Kłopoty są zarówno na obwodnicy Krakowa, ruch spowolniony, między Krakowem a Katowicami dla jadących w stronę Katowic, no i na dolnośląskim odcinku autostrady między Wrocławiem a Legnicą zdarzają się niewielkie spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my jedziemy dalej. Za chwilę już połączymy się ze strażakami, którzy właśnie wrócili z Lubelszczyzny z gaszenia pożarów lasów. No i opowiedzą też o tym, czym to gasili, ale przy okazji o tej swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, za którą wszystkim strażakom bardzo dziękujemy.

0: 20 minut po 17 PRK, Polskie Radio Kierowców, Kajetan Tłukowski.
1: Dzień dobry.
0: Z programu Pierwszego Polskiego Radia, jak zawsze w Motoretro, współprowadzący i nasze mocne wsparcie, że tak powiem.
1: Przywiązany do tematu.
0: Tak jest, a dzisiaj temat gorący, bo będziemy rozmawiać o Straży Pożarnej. Dzień Strażaka za nami, kilka dni temu, ale część strażaków nie mogła świętować ani się cieszyć, bo mieli bardzo poważne zajęcia. Razem z nami brygadier Piotr Marchewka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Panie Piotrze, wy byliście na, pan i koledzy byliście przy gaszeniu pożaru, tego wielkiego, gigantycznego, bardzo niebezpiecznego pożaru, który wybuchł na Lubelszczyźnie. Jeszcze raz najlepsze życzenia i ogromne wyrazy szacunku za to, co tam zrobiliście. Właśnie przed chwilą wróciliście chyba, tak?
2: No powiem panu tak, że taki timing tej rozmowy jest, że właśnie przekraczam bramę naszej komendy, czyli do jednostki macierzystej.
0: Jak długo byliście?
2: Właśnie,

0: To znaczy ja osobiście to jest trzeci dzień wracam, czyli te dwie nieprzespane noce, a nasz, cała nasza kompania gaśnicza, czyli kompania z Małopolski, no działania realizowała od wtorku. Dobrze mówię? Chyba od wtorku, już nie, te daty mi zlewają.
1: No wiem, zmęczenie, jasne. No dobrze, a proszę powiedzieć, to ogólnie z Małopolski ilu było strażaków mniej więcej? To się w setkach liczy, czy...?
0: To znaczy bezpośrednio działania 76 osób non-stop prowadziło ciągle, tylko że było to związane z rotacją, więc ich było dużo więcej, bo chłopaki się zmieniali. Po 24 godzinach przyjeżdżali, a ci, co pracowali, zjeżdżali z powrotem.
1: No dobrze, a taka jedna tura, że tak powiem, już w tym miejscu, gdzie się pali, to ile godzin?
0: 24 godzin.
1: Tak, ale już tak bezpośrednio, że tak powiem, udział w akcji. Tak? No,
0: to zadania są różne, tak? Czyli ci, którzy działania realizują na froncie pożaru, no tych podmieniamy, czyli na przykład tak jak my w ostatnio było 14 strażaków, ci, którzy mogli zejść, no to robili mniej obciążające zadania, takie jak logistyczne albo przy dostarczeniu wody. Rotowaliśmy ich, czyli praca 24 godziny, ale o różnym stopniu natężenia.
1: Mhm. Zmęczenie ogromne, co?
0: Ten brak snu, no stres niewątpliwie, no i praca też fizyczna, ciężka. Odpowiedzialność za ludzi, no to męczy.
1: Jest pan już kilka lat w Straży Pożarnej, stopień brygadier też o tym mówi. Proszę powiedzieć, tego typu kataklizmy jak ten, bo to chyba można nazwać kataklizmem, to chyba rzadkość, żeby aż na taką skalę, bo tam kilkaset hektarów spłonęło.
0: Tak, oczywiście jest to rzadkość.
1: Ile tych hektarów? Mniej więcej? Tam 300-400 chyba było, tak? Jeśli dobrze pamiętam.
0: Wie pan co, że tak powiem, ja realizowałem zadanie na jednym odcinku, jestem dowódcą kompanii gaśniczej, więc to całość brałem udział w sztabie, ale no, nie chcę wypowiadać się na to, nie jestem upoważniony.
1: Dobrze, a proszę powiedzieć, jak wyglądały wasze zadania? Jak taki dzień wyglądał tam na miejscu?
0: Ja podmieniałem kolegę, który już prowadził te działania dwa dni wcześniej, więc oni mieli dużo ciężej niż ta moja zmiana, ponieważ ta pogoda była okrutna, tak? Czyli bardzo wysoka temperatura, minimalna wilgotność ściółki, bardzo silny wiatr, więc ta ich praca była niesamowicie ciężka, więc po przyjeździe natychmiast podmiana ich jak najszybsza. No i dostaliśmy za chwileczkę kolejne zadanie, czyli zbudowaliśmy taką magistralę na odległość 2 km węży. Następnie do tej magistrali zrobiliśmy kilka stanowisk gaśniczych, 500-600 metrów, to już jest no, głęboki las. No i podawanie wody na to, żeby zatrzymać.
2: Czyli jak rozumiem, taki wielki pożar jak ten, który państwo gasili, to nie jest suma małych pożarów, tak? Czyli przygotowanie i metody do walki z nim są inne niż w czasie wyjazdu do pożaru trawy. Czy dobrze rozumiem?
0: No oczywiście, to jest bardzo skomplikowane i złożone zadanie. Wiele, wiele wątków, czyli to były działania piesze, współpraca z statkami powietrznymi, no magistrale, pchanie wody na potężne odległości, tworzenie przerw ogniowych, przecinek, więc współpraca z maszynami leśników.
1: Jak się przepompowuje wodę na takie odległości? To jakaś przepompownia musi być chyba po drodze. Jak to w ogóle robić? No, kilkaset metrów?
0: Kilometrów, znaczy nie kilkaset, tylko 2 km nasze,
1: ale kilkaset metrów,
0: inne
1: tak.
0: Kompanie gaśnicze tam po 4 km, w sumie inne też wspólnie z nimi budowaliśmy. No straż dysponuje pompami wysokich wydajności, tłoczymy to wody, ustawiamy kolejne ciężkie samochody, które podbijają te ciśnienia w określonych miejscach. I to też wszystko jest obarczone ryzykiem, bo tak każdy z tych samochodów musi dysponować drogą ewakuacji bezpieczną, sygnały alarmowe. No jest masa procedur i to tak ciężko. Wiele skrótów myślowych by musiał tutaj
1: Dobrze,
0: zastosować.
1: Teraz zróbmy krótką przerwę, wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Trochę o sprzęcie porozmawiamy właśnie, o pojazdach i o tym, czym dzisiaj Straż Pożarna dysponuje. W takich krytycznych sytuacjach jest to niezwykle istotne i na pewno wszyscy teraz przy odbiornikach z ciekawością czekają. Dziękujemy panu, wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Brygadier Piotr Marchewka z Krakowa jest dzisiaj z nami.

0: 17.30, coraz bliżej. Kajetan, w dzieciństwie marzyłeś, żeby być strażakiem albo żeby mieć jakiś fajny wóz strażacki wśród
1: fajny
0: zabawek?
1: Wóz strażacki to miałem. Tata przywiózł z delegacji. On bardziej Ziła przypominał, bo to był taki kierunek delegacji, ale uwaga, mam ten wóz do dzisiaj. Miał dwie takie rolki z wężami w postaci takiej jakiejś sznurówki. Miał drabinę. Wóz na Zile, ale tak troszkę wzorce amerykańskie, czy też w ogóle zachodnie, prawda? Wysoka drabina, dużo węży. Nie miał tych pomp, on nie przypominał tych wozów produkowanych w Polsce na Starze Jelczu. Jest do dzisiaj. Służy. No i jeszcze miał taki brzęczyk, że jak go się pchało, prawda, no to on wydawał buczenie.
0: Takie trochę jak syrena.
1: Dokładnie tak, tak, tak. Mm-hmm. I to strażakiem być nie chciałem.
0: Nie chciałeś.
1: Kierowcą autobusu wolałem, ale to berliety wtedy weszły. To no tak. Człowiek w berliecie, ale strażakiem nie, ale wóz miałem i służy. Służył i służy. Bo był z metalu.
0: No tak, w ogóle zabudowa na Zile, nieśmiertelnym aucie, które tak naprawdę myśmy się śmiali w Polsce z Ziła, ale to nie było nic do śmiechu. To było naprawdę auto twarde, mocne i odporne. Przecież to, co one przechodziły na budowach, jakie woziły ciężary powyżej tego, co powinny i nie powiem, że uśmiechnięte, ale zawsze sprawne i gotowe do walki. Dużo paliły, silnik miały gigantyczny.
1: I benzynowy, co tak, zapewniało rozruch w niskich temperaturach. Z czego trudno sobie dzisiaj wyobrazić, to znaczy te temperatury są rzadziej, ale tak do minus 40-50 to podobno jechało. Patrzę na redaktora Mariusza.
2: Uśmiecham się, bo ja z tymi Ziłami to tak słucham, jak opowiadacie, jakie to fajne były auta, które budowały huty, kopalnie i inne porty.
1: Mówiliśmy to w telewizji i na zdjęciach.
2: Natomiast gdzie? Mnie się ten Ził, dla mnie Ził to jest coś takiego jak żuk z wywrotką, bo on był malutki. Moim zdaniem był strasznie nieopłacalny, jeśli chodzi o eksploatację. Raz, że chlał 20...
0: To prawda.
2: Niektórzy mówili 100 na 100, że jest w stanie wypić, ale to pewnie ci, którzy pokątnie tym

0: oliwem obracali. Dwa, na tą pakę ta wywrotka zabierała niewiele.
1: Nie dużo, chyba 4 tony, a sam stary chyba 6. Tak, to, więc... to malut, ona taka mała, taka wanienka była ta wywrotka.
2: Tak, tak, tak. Rynienka się mówiło, tak? Rynienka, czy wanienka. Tak, no, ale tak czy owak, to było auto, które w miastach się sprawdzało.
0: Znaczy, najważniejsze, że to auto było.
2: Tak, to
0: najważniejsze,
2: prawda.
0: Że to auto na owe czasy...
2: Zastąpiło konia.
0: Tak.
2: I furę. Tak. No dobrze,
1: a
2: taka fura.
1: Ta też taka malutka, skajowa, tak. A już na dzisiaj na drogach chyba tam nie spotkamy.
2: Dobrze, czekajcie, bo
0: fury?
2: Ludzie...
1: Nie, Ziła.
2: Panowie, wiadomości dla kierowców, wrócimy za chwilę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o spalanie, o wydalanie dymów, gazów z rury wydechowej, to ZIŁ nie miałby prawa na naszych ulicach funkcjonować. Autostrada A2, odcinek węzeł Halinów, węzeł Mińsk Mazowiecki, Cisie, 497 km. Ciężarówka wjechała w bariery, nikt nie ucierpiał, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Terespola. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Boże Pole Wielkie, węzeł Łęczyce, miejscowość Wielistowo, 76 km, zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina, ruch odbywa się dwoma pozostałymi pasami. Droga krajowa nr 92, odcinek Podrzewie, Chełmno, miejscowość Koszanowo, 138 km. Dachowało auto osobowe, 3 osoby ranne, ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. I koniec kłopotów na krajowej 10, na odcinku Bydgoszczynakło nad Notecią. W Minikowie na 248 km. Targi Lato Wsi w Minikowie, święto smaku i tradycji trwało. I policja kierowała wówczas ruchem aut, aby ulżyć tym wszystkim, którzy stali w korkach. Teraz 10 w Minikowie jest już trasą przejezdną.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchajcie, sprawdziłem. Spalanie ZIŁ-a to jest tam 30-40 litrów bagatelka, ale to bez obciążenia. Z obciążeniem to jest 65 litrów. To się nie opłacało nic wozić. Najlepiej było jeździć na pusto, bo mniej palił.
1: A jeszcze z obciążeniem dziejowym to 100 na 100.
2: A z napędem razy 6, jak tam były też takie opcje.
0: Tak. I tak teraz sobie przypomniałem, że jednak Hutę Katowice to przede wszystkim Sztejery i Skody budowały.
2: Ciekawe,
0: Skoda,
2: prawda?
0: Albo Tatra. Skoda albo Tatra.
2: Skąd to się wzięło?
1: Sztejer. Nasza licencja kupiona do Jelcza.
2: Proszę
1: Pamiętasz?
2: Bardzo. Pamiętam, oczywiście.
1: Niewykorzystana licencja Sztejera, a jeszcze gdzie niegdzie w Polsce można spotkać Sztejera i co ciekawe, do niedawna na jednym z budynków dystrybutora w okolicach Warszawy Wschodniej był mural o Sztejerze.
0: A wydaje mi się, że najpiękniejsze dla mnie samochody Mercedesa, klasa G, budowane jest właśnie w austriackiej fabryce Sztejer. Puch, dawny Puch.
2: Sztejer, tak. Puch to też legenda i to już ma znowu związek z Sobiesławem Zasadą.
0: Z naszym, tak.
2: Jak to się wszystko w tej motoryzacji pięknie łączy. A do rozmowy o strażakach wrócimy za chwilę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 22 minuty do godziny 18. Wracamy do rozmowy z brygadierem Piotrem Marchewką z Krakowa. Wprost po powrocie z gaszenia lasów na Lubelszczyźnie. Wszyscy ogromnie zmęczeni, więc postaramy się pana długo nie męczyć. W ogóle dzięki, że zgodził się pan na rozmowę z nami, bo rozumiem, że wszyscy już macie naprawdę w kościach, czujecie ten pożar, to zmęczenie. Ale o sprzęt jeszcze chciałem pana zapytać. Ten sprzęt, którego używa się w takich sytuacjach, bo widzieliśmy w telewizji no, fantastyczne urządzenie rozmaite. Widzieliśmy nawet to, o czym pan powiedział, statki powietrzne, czyli tam był i samolot, który niestety jeden się rozbił i to się skończyło tragedią, ale był też śmigłowiec policyjny. Tak?
1: Tak, tak, tak. Latały Black Hawki i śmigłowce lasów państwowych.
2: Mhm. I wozy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych też. Jak słyszeliśmy w pana pierwszej wypowiedzi, specjalizacja działań. Pan także raz prowadził zadania takie, raz realizował zadania inne. Jakie specjalizacje trzeba zadysponować do tak wielkiego pożaru, który już jak wiemy nie jest sumą małych pożarów?
1: Czyli tak, no to jest no, naprawdę potężna akcja, wielowątkowa, więc sprzęt jest niesamowicie różny. Spektrum sprzętu i działań, no potężny wachlarz. Są moduły tak zwane GFFF, są to moduły piesze, których zadaniem jest dogaszanie tego, co ugaszą nam śmigła.
0: Noszone na plecach na przykład, tak? Takie urządzenia, tak? Dobrze to rozumiem?
1: Moduły przy pieszo? Użyciu... Przy użyciu śmigłowców do gaszenia, one rzucają wodę ze zbiorników Bambi Bucket, ale nie da się w 100% ugasić pożaru z powietrza. Każde takie miejsce trzeba później dokładnie przekopać, oddzielić miejsce spalone, czyli czarne od zielonego, i do tego jest wykorzystywany na przykład ten moduł.

0: ręcznych, te narzędzia specjalistyczne, ale przypominające kopacze takie pożarnicze, łopaty, sztychówki, kopanie, przekopywanie torfowiska, przelewanie go przy użyciu małej wody, czyli niewielkie pompy, hydronetki plecakowe, które trzeba donieść fizycznie tam, gdzie jest możliwość dokłady, przyczepy. Potem droga piesza i dogaszamy to, co udało się śmigłowcom złapać, przygasić. I to jest taka współpraca. To jest jedno z elementów. No, kolejne elementy to przerwy ogniowe potężne, czyli wykonywanie pasów oddzieleń pożarowych, wycinka drzew, oranie ziemi przy użyciu ciężkiego sprzętu. Kolejne działania, no to budowanie potężnych magistrali na kilka kilometrów, które będą, w których będzie tłoczona woda, tak żeby dużo wody, dużej wydajności podawać na front pożaru. Mhm. Czyli no, potężne spektrum. Praca z dronami, obrazowanie przy użyciu kamer termowizyjnych z powietrza, miejsc gorących, hotspotów, praca meteorologów, którzy określają kierunki wiatrów. No, potężna, skomplikowana sytuacja.
1: Czyli nie tak, że strażacy wpadają, biorą sikawki, siup, siup, polane i zgaszone. To jest tak naprawdę przedsięwzięcie, jak można porównać do linii frontu, że właściwie z tych specjalistów, którzy wokół tego pożaru nad jego ugaszeniem pracuje, jest ogromnie dużo. A ten sprzęt, którym dysponujecie, to jest ten sprzęt, którego używa się też w mieście na przykład do pożaru, czy to jest coś zupełnie innego?
0: No nie wiem, czy zupełnie innego, ale na pewno samochody, które poruszają się w takich kompleksach leśnych, to są samochody terenowe, uterenowione, wysokie, no różne spektrum. Są też wykorzystywane samochody, pick-upy z mniejszą ilością wody na sobie, ale są dużo bardziej mobilne, więc spektrum bardzo szerokie. No samochody miejskie no, nie sprawdzą się nam w lesie, tak jak pan mówi.
2: A te kilometry węży to oczywiście muszą też dojechać i rozwijane są w trudnym terenie siłą ludzką, prawda? Bo...
0: Albo siłą ludzką, czyli poszczególni strażacy biorą, rozwijają ręcznie, potem je łączą, albo są wykorzystywane kontenery wężowe, też takie wykorzystywaliśmy, czyli potężny samochód ciężarowy, na którym jest zwinięte 3 km, a na przykład węża się rozwija, strażacy go układają w odpowiednim sposób. Są też samochody wężowe, gdzie ten wąż potężny, gruby, szeroki jest nawinięty na bębnie i on z tego bębna się rozwija. No. Jest wiele sposobów, za wszystko to jest determinowane miejscem, do którego trzeba dotrzeć, czasem, w którym trzeba sprawić taką magistralę, no wieloma czynnikami, które trzeba tam określić.
1: Pan Tomek z Warszawy pyta, czy był tam użyty jakiś sprzęt, który pierwszy raz był używany w Polsce. Czyli mówiąc krótko, czy wykorzystywaliście też bardzo jakieś nowe urządzenia do tego pożaru, bo był tak wyjątkowy, czy po prostu bazowaliście na tym, co już było?
0: Na to pytanie nie jestem w stanie określić, bo ja nie znam całego spektrum tych działań. Ja mogę się powiedzieć na zadaniu, które mi dowodzący tam stawiali przede mną i te zadania realizowałem. Ja nie wykorzystywałem sprzętu, którego nie znałem, w sensie czegoś jakiegoś nowego, nic nie testowałem na moim odcinku bojowym, czyli wykorzystywałem tym, czym dysponujemy, a dysponujemy naprawdę nowoczesnym sprzętem. Nie mamy się już w tym momencie wstydzić czegokolwiek w Europie, na świecie. Sprzęt, który mamy do dyspozycji, no mogą nam ludzie zazdrościć, nie wiem, nawet z zachodu.
1: A proszę powiedzieć, ta zmiana pogody, czyli deszcz, pomógł?
0: Czy oczywiście, to było, że tak? Oczywiście, że tak. No tego typu pożary kompleksów leśnych, no to determinują warunki pogodowe. Wiatr, wilgotność siłki, temperatura, jak najbardziej. Opady deszczu są kluczowe. Przepraszam.
1: Są kluczowe.
2: Dobrze, żeby popadało, prawda? Dobrze, żeby...
1: No najbliższe dni chyba jeszcze przeniosą trochę deszczu.
2: I to taki deszcz solidny, bo dzisiaj w Warszawie to raczej taka mżawka, która może jedynie jakąś wilgoć gdzieś na liściach zapewnić.
1: Tak. No, tak czy owak, ogromny szacunek dla was, wielkie podziękowania za waszą pracę. Pisze nasi słuchacze, ogromny szacun dla strażaków, a tych z Krakowa w szczególności, bo nie tylko akcje gaśnicze, ale i charytatywne.
0: Tak, bo to też...
1: Tak, jak na przykład wielka wyprawa maluchów.
0: A kompania gaśnicza to jest cała, to środki z Małopolski. Ja panów w studiu muszę przeprosić, też muszę przeprosić słuchaczy. Naprawdę jestem wykończony.
1: Dobrze, proszę lecieć i odpoczywać.
0: Wracając nawet w samochodzie, ja też część musiałem rzeczy koordynować.
1: To ja panu tylko przeczytam jeszcze tego maila od słuchaczy, bo to z podziękowaniem dla was. Ogromny szacun dla strażaków, a tych z Krakowa w szczególności, bo nie tylko akcje gaśnicze, ale i charytatywne.

0: takie jak na przykład Wielka Wyprawa Maluchów, super, na tak której jest. Byliśmy razem z nimi. Pozdrawiamy tak, Emilia tak. i Przemoz Fundacji Ratownictwo Motocyklowe Polska.
1: Tak, moi koledzy byli aktywnymi uczestnikami tej wyprawy. Wspaniała inicjatywa. Zazdrościłem, że nie mogłem sam też jednym z tych maluchów podróżować.
0: Wszystko przed panem.
1: Trzymam cię.
0: Tak panie jest. Piotrze, wielkie podziękowania, wielki szacunek Dziękuję. I najlepsze życzenia Dziękuję. Dla pana Dziękuję. I wszystkich pana kolegów w mundurach strażackich. Brygadier Piotr Marchewka był dzisiaj z nami. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję, kłaniam się.

0: 17.50, Mariusz Dąbrowski ponownie w studiu i zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca Września w Goniczkach na 218 kilometrze. Pożar auta osobowego. Jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna jest w tej chwili tylko lewym pasem, a była ta trasa drogą zablokowaną i trzeba było korzystać z objazdu przez Słupce. W każdym razie jedzie się tylko lewym pasem A2 w kierunku granicy. Koniec kłopotu w innym miejscu autostrady A2 na odcinku węzeł Halinów, węzeł Mińsk Mazowiecki w Cisiem na 497 kilometrze. Ciężarówka wjechała w barierę, zblokując prawy pas w kierunku Terespola. Teraz A2 jedzie się przez 497 km bez jakichkolwiek kłopotów. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Boże Pole Wielkie, węzeł Łęczyce. W Wielistowie na 76 km zderzenie dwóch autosobowych. Zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się pozostałymi dwoma pasami. Droga krajowa nr 90.

0: 52, odcinek Po drzewie Chełmno, miejscowość Koszanowo. 138 km, dachowanie autoosobowego. Niestety 3 osoby w tym wypadku zostały ranne, a ruch w obu kierunkach możliwy jest tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na Krajowej 10, na odcinku Bydgoszcz-Nakło nad Notecią w Minikowie na 248 km. Zakończyła się impreza Lato Wsi w Minikowie. No i ruch przywrócono, dziesiątka nie jest już główną trasą atrakcji Święta Smaku i Tradycji.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, jest godzina 18. Motoretro, Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: No i pogoda zmienną jest. Mieliśmy upały i wiatr, co spowodowało pożary lasów. Jak słyszeliśmy przed chwilą, jednak troszkę ta zmiana pogody i deszcz pomógł strażakom. Przed nami trochę deszczu rzeczywiście tej nocy, a jak na razie najcieplejsze miejsce to Szczecinek. 19 stopni najchłodniej w Suwałkach i tam mamy 7 stopni. Co do nocy. Bezchmurnie, zachmurzenie małe, początkowo miejscami na południowym wschodzie duże. Na Podlasiu przez całą noc będzie zachmurzenie duże i pojawi się deszcz. Nie groźne opady, ale jednak. Na północnym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów, a temperatura minimalna od 1 na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich około 3 w centrum do 6 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem. Chłodniej miejscami na Kaszubach, tam około 0, a miejscami w pasie od Pomorza przez Warmię i Kujawy po Mazowsze oraz w rejonach podgórskich temperatura przy gruncie od minus 4 do minus 1.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Oj, to rześko będzie tej nocy. Proszę ubierać szlafmycę i zamknąć okno, bo może być słabo. Oczywiście trochę jednak żartuję, ale bez żartów proszę pisać, jaka temperatura u Państwa, jaka pogoda. PRK, Polskie Radio Kierowców, nasza aplikacja do Państwa dyspozycji, jak zawsze.

0: 10 minut po 18 PRK Polski Radio Kierowców. O strażakach dzisiaj rozmawiamy i o pojazdach strażackich. O tym będzie jeszcze dzisiaj całkiem sporo. Także jeśli państwo sympatyzują ze strażakami, a nie wyobrażam sobie, że można nie sympatyzować, no to proszę do nas koniecznie o tym napisać lub opowiedzieć. A teraz zaglądamy na drogi. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 92 Podrzewie Chełmno, miejscowość Koszanowo, 138 km. Zachowanie auta osobowego, 3 osoby ranne, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Boże Pole Wielkie, węzeł Łęczyce w miejscowości Wielistowo. Na 76 km po zderzeniu dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się drugim pasem. Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku węzeł Halinu, węzeł Mińsk Mazowiecki w miejscowości Cisie na 497 km, gdzie ciężarówka wjechała w bariery, blokując prawy pas w kierunku Terespola. Teraz jedzie się w stronę granicy zachodniej przez Cisie, przez 497 km autostrady A2 bez jakichkolwiek

0: jakichkolwiek problemów. Ale ta sama autostrada, dwójka, odcinek węzeł Słupca, Września, miejscowość Goniczki, 218 km. Pożar auta osobowego, jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna tylko lewym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwilę spotkanie z Krzysztofem Urbańczykiem, człowiekiem, który pokochał amerykańskie wozy strażackie i o nich nam opowie, bo ma takie szczęściarz. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 18. O strażakach rozmawiamy i o wozach strażackich, no bo to program Motoretro. No i oczywiście to wszystko ma związek z tym, że kilka dni temu świętowaliśmy Dzień Strażaka. No to teraz przenosimy się w okolice Krakowa. Krzysztof Urbańczyk z nami. Witaj, dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, cześć.
0: Ty to masz fajne zabawki, ja to ci zazdroszczę po prostu. Jak państwo mogą zobaczyć te pojazdy na naszym fanpage'u facebookowym, zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć i napisać. To są amerykańskie wozy strażackie, ale nie tylko. Ale tak po kolei. Krzysztof, marzyłeś, żeby być strażakiem w dzieciństwie?
1: Z dumą przyznaję, że tak, bo chyba większość młodych chłopców, albo może i wszyscy, a może i kobiety też, chciałby być strażakami, czy być strażakiem, tak jak ja, tak. Mm-hmm.
0: No i stąd ta miłość do tych pojazdów, tak?
1: Tak, do pojazdów też, ale wiesz, bo to się składa z wielu sytuacji, bo bycie strażakiem to nie tylko są pojazdy, ale to jest tak naprawdę pomaganie ludziom. Mm-hmm. Strasznie dobrze człowiek się czuje, jak może pomóc komuś w sytuacji kryzysowej. Strażacy robią świetną robotę, właśnie pomagając ludziom w różnych sytuacjach. No i przy tym jest cudowna motoryzacja, bo rzeczywiście pojazdy strażackie są trochę inne niż wszystkie i mają inne zadania i wyglądają pięknie i budzą i radość, i respekt, jak pędzą do akcji, więc każdy jakoś inaczej spojrzy na tą motoryzację, no i na bycie strażakiem, tak?
0: Ty zostałeś strażakiem, bo te marzenia to nie tylko przecież pojazdy.
1: Wiesz co, tak naprawdę to już parę dziesiąt lat jestem strażakiem.
0: No co ty?
1: No właśnie, jak byłem młody, miałem paręnaście lat, to zostałem tak jakby w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Później zrobiłem wszystkie kursy, które musi mieć strażak, żeby być pełnoprawnym strażakiem i móc udzielać pomocy i jeździć do akcji, bo tak naprawdę to, że chcemy być strażakiem, to jest jedno, ale musisz przejść serię szkoleń, żeby siąść do wozu bojowego i pojechać alarmowo. No z dwóch powodów. Przede wszystkim, żeby ta akcja dla ciebie była bezpieczna i żebyś rzeczywiście mógł

0: komuś pomóc, więc musi być seria tych szkoleń. No ja to wszystko przeszedłem, jeżdżę do akcji różnych, no i wielokrotnie udało się ludziom pomóc i uratować ich mienie, więc no taka skromna wewnętrzna duma jest chyba w każdym, każdy strażak ma taką dumę tak naprawdę.
1: Oczywiście na twoje ręce i dla ciebie najlepsze życzenia właśnie w związku z Dniem Strażaka. Ale powiedz, jak to robisz, bo jesteś przedsiębiorcą, masz naprawdę mnóstwo rzeczy, które musisz, że tak powiem, ogarnąć czy połapać, jak mówią na Śląsku. I jeszcze dajesz radę być strażakiem, to jeszcze i wiele, mnóstwo innych rzeczy, choćby to, że wziąłeś udział w fantastycznej kampanii społecznej, żeby dzieciakom na komunie nie kupować kładów. To tak od razu państwu mówię, bo to ten czas komunijny, nie róbcie tego. Ale wróćmy do tej straży. Naprawdę jesteś człowiekiem, który ma w sobie tak dużo energii i dzięki temu chyba potrafisz to wszystko właśnie ogarnąć.
0: Wiesz, to rzeczywiście człowiek, jeżeli chce mieć wiele pasji lub właśnie być strażakiem, no musi być sprytny nie tylko w życiu codziennym, ale i też właśnie na akcji. Strażak tym się charakteryzuje, że w sytuacjach kryzysowych bardzo dobrze sobie radzi lub lepiej niż przeciętny człowiek, więc bardzo polecam młodym ludziom, żeby zostać strażakami, bo w normalnym życiu, jak się żyje, jest okej i w miarę jest bezpiecznie, ale w sytuacji kryzysowej każdy ma więcej lub mniej paniki, a w momencie, kiedy jesteś w takiej formacji i przejdziesz wiele szkoleń lub bierzesz udział w wielu akcjach, to tej paniki masz mniej i jesteś w stanie w sytuacji kryzysowej lepiej sobie radzić. No i może właśnie z tego powodu sobie radzę, że prowadzę właśnie działalność swoją i w międzyczasie, zależy od zdarzenia, jadę właśnie do akcji, bo oczywiście jeżeli jestem w okolicach naszej remizy, przychodzą SMS-y, na szczęście wiemy, do czego jedziemy, czy do poważnego zdarzenia drogowego, czy pożaru domu, czy plamy oleju, to wtedy z inną prędkością dojeżdżasz do tej remizy i nie musisz tak pędzić, żeby jak najszybciej ruszyć wozem bojowym do akcji. I my właśnie łącząc straż pożarną, działalność gospodarczą i życie, to straż ci bardzo dużo daje takich informacji o różnych sytuacjach życiowych i wtedy łatwiej ci jest układać sobie swój świat, żeby on był dobry tak naprawdę.
2: A jak oceniasz ten pomysł, aby strażacy, którzy jadą do akcji swoimi prywatnymi samochodami niesłużbowymi, mogli używać zielonych jakby sygnałów uprzywilejowania, nie tych niebieskich przypisanych do różnych służb, tylko zupełnie nowy sygnał, żeby powstał?
0: Wiesz co, ja jestem za tym, ponieważ no niedawno, chyba 2 tygodnie temu lub 3 tygodnie temu strażak jechał do akcji i nie dojechał do remizy, miał wypadek i zginął niestety. My jadąc do remizy, jeżeli jest alarm i jeszcze o takim podwyższonym ryzyku, czyli właśnie wypadek, czy osoby są więzione w samochodzie, czy pożar domu, czy to, co u nas w jednostce zauważyliśmy, od paru lat jeździmy bardzo dużo do NZK, czyli nagłego zatrzymania akcji serca, więc tych reanimacji mamy bardzo dużo, więc szybciej starasz się pojechać, oczywiście logicznie, bo jedzie zwykły samochód, normalny uczestnik ruchu drogowego nie rozpoznaje strażaka, że dojeżdża właśnie do poważnego wezwania. Dopiero wozem bojowym widać, że jedzie straż i wszyscy ustępują. Ja jestem jak najbardziej za, czy to będzie zielony kolor, czy byłby inny, to zawsze będziemy wysyłać jakiś sygnał, że ten samochód jedzie do jakiejś bardzo ważnej sytuacji, więc oczywiście, że tak, że moim zdaniem takie sygnały dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tych strażaków i innych uczestników, jak najbardziej tak.
2: I to by pomogło w tym, że inni widząc to mogliby ustąpić pierwszeństwa, prawda? Że można
1: czy
2: by
1: pomóc
2: też
1: dojechać po prostu, tak? Bo to jakby nie ma obowiązku, ale to każdy z nas chyba czuje, że widzę, że jedzie człowiek, który miga takim światłem, jego pojazd, no to trzeba mu pomóc i zjechać.
0: No tak, spotykamy się na skrzyżowaniu. Ja dojeżdżam jako strażak, jadąc do właśnie do remizy, błyskając tym światłem i ty już wiesz, dobra, ten człowiek jedzie na pomoc, ja się zatrzymam, choć mam pierwszeństwo, ustąpię pierwszeństwa temu pojazdowi, bo tam jedzie strażak. Osoba, która dochodzi do przejścia dla pieszych, nie wejdzie na przejście dla pieszych, tylko właśnie poczekał, żeby ten samochód mógł przejechać. No myślę, że to jest dobry pomysł, tak.
1: Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy.

za kilka minut. Państwo mogą do nas pisać, mówić. Można składać życzenia strażakom, proszę bardzo. Kilka dni co prawda po, ale Motoretro jest raz w tygodniu, więc tak to dzisiaj wykorzystujemy, żeby właśnie o strażakach i ze strażakami porozmawiać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem. Wozy strażackie to temat dzisiejszego wieczoru. O tym będziemy rozmawiać. Zachęcam Państwa do tego, żeby z nami być i żeby do nas pisać, jeżeli Państwo mają opowieści. A może, jak mówiłem, są z nami strażacy, którzy chcieliby też opowiedzieć o swojej pracy, o swojej służbie, a może kierowcy wozów strażackich, to chętnie Państwa posłuchamy. No i poczytamy wasze wpisy. Nasza aplikacja cały czas działa. Można też dzwonić na numer telefonu 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewielki ruch na naszych drogach, ale utrudnień dość sporo. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września, miejscowość Goniczki, 218 km. Pożar auta osobowego, jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna tylko lewym pasem. S6, koniec kłopotów na odcinku węzeł Boże, Pole Wielkie, węzeł Łęczyca w miejscowości Wielistowo na 76 km. A tam, przypomnę, doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Zablokowany był jeden pas w kierunku Szczecina. I po kłopotach na drodze krajowej nr 92 na odcinku Podrzewie Chełmno w miejscowości Koszanowo na 138 km dochowało auto osobowe. Trzy osoby zostały ranne. Droga, ruch odbywał się w obu kierunkach jednym pasem. Teraz drogą nr 92 między Podrzewiem a Chełmnem przez Koszanowo, przez 138 km drogi krajowej nr 92 jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień. Pojawiły się kłopoty na autostradzie A4 pod Wrocławiem.

0: Od Krajkowa po Żurawinę. Żurawinę Turów, Mędłów. Tu są problemy 2-3, tak jak patrzę, nawet i 3 zdarzenia drogowe na jezdni w kierunku Wrocławia. Rzecz dzieje się przed węzłem Wrocław Południe. Ostrożności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pogoda cudowna, kręcę sobie kilometry i nie chcę się do domu zjechać. Pozdrowienia z gminy Miedzichowo od Szymona z Nowego Tomyśla. Panie Szymonie, też pozdrawiamy. No i proszę do nas pisać. Pozdrowienia też można przesyłać. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18.35. Wracamy do naszej rozmowy o strażakach i o wozach strażackich, które, no nie wiem, w moim dzieciństwie były no, marzeniem. Każdy chciał chociaż dotknąć takiego wozu. Zresztą do dziś na piknikach strażackich widujemy takie sytuacje, że no, dzieciaki po prostu garną się do tego, bo to jest jednak no, jak coś niezwykłego. Razem z nami Krzysztof Urbańczyk, który posiada takie pojazdy, umie nimi jeździć. W ogóle zazdrościmy ci. No, wiem, że to brzydkie uczucie. Krzysztof, twoje zdjęcia, no właściwie zdjęcia twoich pojazdów mogą państwo zobaczyć na naszym facebookowym fanpage'u. Zachęcam. No i pierwszy pojazd, który najbardziej rzuca się w oczy, to jest ta amerykańska drabina wielka.
1: No wiesz co, to
0: no,
1: jest...
0: długie to musi być.
1: Tak, to jest nieprawdopodobny samochód. Waży ponad 30 ton, 35 ton waży ten samochód. Drabinę ma 30 metrów długą. I to jest nieprawdopodobne, bo amerykańska motoryzacja, a europejska się rzeczywiście różni. I wyobraź sobie, że tam jest V8 silnik dwusów, 450 koni, diesla.
0: O, proszę.
1: Bardzo fajnie się rozpędza, bardzo mocny ten silnik jest, skrzynia automatyczna. Rzeczywiście zestawiony jest dobrze, bo jak dodasz mocno gazu lub pełno

0: pełen gaz, to ten samochód sprawnie przy takim tonażu się rozpędza. Bardzo dobre hamulce, bardzo dobra stateczność tego auta, bo jak rozmawiałem z różnymi strażakami, którzy pracowali na takich wozach, to były jedne z najbardziej stabilnych drabin przy akcjach ratowniczych. Bardzo lubili strażacy na nich pracować, bo wiesz, to podwozie jest bardzo ciężkie, więc te pojazdy są bardziej stabilne, grubsze wykonanie konstrukcji drabiny, więc ta praca była dużo wygodniejsza i lepsza, jak strażak po prostu był w koszu. Ale w ogóle przejazd tym pojazdem... To serdecznie zapraszam cię na prawę, no chyba, że masz prawo jazdy na ciężarowe.
1: Nie, nie mam, ale chętnie na prawę, tak.
2: Silnik V8, diesel i to amerykańska specjalność dwusów, prawda?
0: Tak.
2: Prostsze w obsłudze, prostsze w obsłudze.
0: Tak, ale też przede wszystkim chodzi o liczbę obrotów. On tutaj się dosyć wyżej, znaczy bardziej kręci, więc jest w stanie... ten pojazd ruszyć z lepszym takim sprytem niż byś biegami zmieniał, tak? Więc to ma taką zaletę przede wszystkim najważniejszą.
2: Mam otwarte zdjęcie tego samochodu i zastanawiam się, gdzie ten silnik jest umiejscowiony, bo z przodu widzę niskopodłogową kabinę, gdzie strażak wchodzi tak jak do autobusu nowoczesnego, tak, prosto z ziemi. Wydaje mi się, że silnik jest między osiami, za kabiną, co powoduje, że krótki wał napędowy i wszystko zblokowane ze skrzynią biegów.
0: Byłeś blisko, ale silnik się znajduje w drugiej części kabiny, czyli pierwsza część kabiny to jest kierowca i dowódca jadący do akcji. W drugiej części kabiny jedzie czterech strażaków, dwóch z prawej, dwóch z lewej i pomiędzy nimi jest potężna taka mulda, która zasłania właśnie ten silnik i on tam się właśnie znajduje. W ogóle wiesz, w amerykańskiej motoryzacji jest tak, że wozy bojowe są budowane nie na podwoziach ciężarówek zwykłych, które pracują na budowach, czy po prostu w zwykłym użytkowaniu, tylko są specjalnie budowane do straży i właśnie te silniki wchodzą w kabinę tylko z tego powodu, żeby auto było niższe, bo wtedy łatwiej zabudować właśnie drabiny i te inne elementy pojazdów, które łącznie budują ci jakąś wysokość pojazdu, wiesz?
2: I w tym miejscu mamy też lepiej położony środek ciężkości, prawda? Bo no między osiami, tak?
0: Tak.
2: I
0: tak,
2: niżej, tak. I niżej, i bliżej, a później skrzynia biegów, jaka?
0: Automatyczna skrzynia biegów, czyli standard D, N, no i R-ka, tak.
3: No i to jest samochód, który tak naprawdę jest ogromny, potężny, ciężki. Manewrowanie takim pojazdem w mieście to chyba jest trudna rzecz, bo amerykańskie miasta mają troszeczkę inną konstrukcję, inną budowę. W Polsce to jest chyba trudniejsze, co?
0: Wiesz, to jest. Jak zaczęliśmy jeździć tym wozem strażackim, to pierwsze uczucie masz jak kierowca autobusu. Skręcasz, bo ty siedzisz przed osią przednią, więc wiesz, czujesz takie zamiatanie, że tak przecinasz ten asfalt skręcając, tak? I następna rzecz, która jest taka problematyczna dla kierowcy, w ogóle ogólnie kierowcy wozów strażackich mają... To trudne zadanie, żeby bezpiecznie dojechać do miejsca zdarzenia i nic nie uszkodzić. Wyobraź sobie, siedzisz sobie w takiej kabinie, skręcasz, nie patrzysz tylko na asfalt, jak masz zmieścić przedni zderzak i kabinę, żeby nie otrzeć się o żadne tam elementy drogi, czy znaki, czy płoty. Jeszcze wystaje ci kosz z przodu, który też zamiata z przodu i musisz uważać, żeby nie ściąć właśnie znaków, nie uderzyć w jakieś dachy niskich zabudowań. No naprawdę trzeba mieć oczy wszędzie, bo możesz uszkodzić wóz strażacki i nie dojechać na miejsce zdarzenia.
3: Ale to jest niesłychane. Ja naprawdę podziwiam cię, że jesteś w stanie, siedząc tam z przodu, za tobą koła i wyczuć, tak, to, bo to trzeba wyczuć, bo to nie da się zobaczyć, tak, to trzeba czuć, to właśnie jak w każdym momencie, że czujemy obrys swojego auta i nie patrzymy już na milimetry, czy przejedziemy, bo wiemy, że przejedziemy, a tutaj to jest wbrew ludzkiej naturze po prostu.
0: Tak, ale ten kosz wystający, jeszcze musisz patrzeć kątem oka, jak on leci nad ogrodzeniami, czy nad innymi samochodami, busy stoją i one już są wyższe, więc możesz tak takim koszem zahaczyć w pojazd, który jest gdzieś tam zaparkowany, tak?
3: Tam jest u góry coś w tym koszu, co przypomina hydrant. To tak działa właśnie, że tam masz to miejsce, z którego podaje się wodę?
0: Rzeczywiście. Jest tam armatka wodna.
3: A to jest armatka, no tak.
0: Tak.

Tak, masz suchy pion i to jest fajna sprawa, że jeżeli jest potężne zadymienie i strażacy, no jest duże zagrożenie, że jeżeli będą podawać prądy wody z kosza, będąc w nim, to możesz zrobić sterowanie z dołu, czyli podpinasz wodę, działko jest elektryczne i z dołu możesz sterować kierunkiem prądu wody.

0: karabinatu do którego piętra? Tak po naszemu, a nie po nowojorsku?
1: No właśnie, z tym jest problem, bo tak. To wszystko zależy i to naprawdę wielki. Nawet nie piętro, jak dojedziesz blisko do obiektu, do którego masz przedstawić kosz, bo jeżeli... To jest apel do kierowców naszych polskich, żeby właśnie te drogi pożarowe nie zastawiać, bo my czasami musimy bardzo blisko dojechać obiektu, który się pali, żeby ta drabina właśnie dostała jeszcze wyżej. A jeżeli my stajemy dalej od budynku, no to zasięg się zmniejsza i to jest niedobre dla nas.
2: A powiedz, to który rocznik ten samochód?
1: Ten jest 93 rok. Mm.
0: A z tyłu na drabinie są jeszcze dwa żółte zbiorniki powietrze. Czy to do sterowania pneumatycznego, czy do jakichś zadań strażackich?
1: Wow, ile pytań, ja cię zapraszam do Czernichowa, do nas, jeśli wszystko
2: pokazuję. Jeden mieszka w Warszawie, ale przyjedziemy obaj.
1: No to super. Bardzo dobre pytanie. To są butle z powietrzem. Strażak pracujący w aparatach powietrznych, no zależy od wysiłku. No pół godziny, 15 minut możesz pracować w aparacie. W tych aparatach, jeżeli zejdzie ciśnienie do niebezpiecznej ilości, on ci sygnalizuje takim specjalnym piszczeniem i wtedy my się musimy wycofać ze strefy zagrożenia, żeby wymienić zastęp, żeby następnie strażacy wyszli, którzy mają pełne butle powietrza. Ale tutaj, żeby strażacy właśnie nie schodzili z drabiny z tych 30 metrów, 20, zależy jak jest wysunięta, to mogą się podpiąć do instalacji tych dużych butli i wtedy na dłużej mają tego powietrza i mogą dłużej pracować w tym koszu, podając prąd wody w kierunku pożaru.
2: Wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 19. Państwa zachęcam, żeby z nami zostać i żeby do nas pisać. Życzenia dla strażaków mile widziane, bo walczą o nasze życie i o nasze bezpieczeństwo, nie zważając na swoje czasami i za to ogromny szacunek, że potrafią wybiec od stołu wigilijnego nawet, jak jest wezwanie. I to jest ogromne wydarzenie, zwłaszcza tutaj strażacy ochotnicy, tak jak nasz gość dzisiejszy Krzysztof, którzy mają swoje życie, swoją pracę, swoje rodziny, ale jednak myślą też o innych i to jest wielka rzecz. Wrócimy po 19, tak jak mówiłem, Krzysztof, usłyszymy się ponownie mniej więcej 19:15. Zostań z nami.

0: Napiszę krótko, kocham strażaków, są niesamowici. Szacunek, napisał Marcin, nasz słuchacz. My też kochamy strażaków i dziękujemy im za ich ciężką służbę. O nich dzisiaj rozmawiamy i o ich pojazdach. Motoretro do godziny 22. Teraz Mariusz Dąbrowski w studiu, który też chciał być strażakiem. Czy nie?
1: Nie, ja nie? Pamiętam, nie. Ja
0: żołnierzem? Tak,
1: też nie.
0: No czekaj.
1: Nigdy, nigdy służby mundurowe nie były w moim zainteresowaniu. Nigdy.
0: To kim chciałeś być? Kosmonautą?
1: Nie.
2: No też to ma taki Hermaszewski miał wtedy taki,
0: no miał.
2: Na co dzień mundur. Co,
1: być może moi rodzice mogliby powiedzieć, że jako tam... Nie, ja...
0: Zdrać tajemnicę, bo ciekawość mnie zżera.
1: Jeśli chodzi o strażaków, to jedno, co pamiętam, to to, że mówiło się, kogo robota parzy, ten idzie do straży.
0: No tak. No dobrze, a to kim chciałeś być?
1: Dość wcześnie, bo już w szkole podstawowej chciałem być dziennikarzem.
0: No i proszę, tak się spełniają marzenia. A ja się przed tym broniłem, a i tak
1: a jednak
0: się nie udało. No dobrze, jedziemy dalej. Zaglądamy na drogi. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września, miejscowość Goniczki, 218 kilometr. Pożar auta osobowego, jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna jest tylko lewym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód. W pobliżu 162 kilometra auto osobowe uderzyło w barierę.

0: energochłonne. Nikt nie ucierpiał przy tym zdarzeniu, ale zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Zgorzelca. Ruch możliwy oczywiście tylko lewym pasem. Nie ma już utrudnień na S6. Na odcinku węzeł Boże Pole Wielkie, węzeł Łęczyce w Wielistowie na 76 kilometrze. I nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 92 na odcinku Podrzewie Chełmno w Koszanowie na 138 kilometrze. To wielkopolski fragment drogi nr 92. 3 osoby zostały ranne po dachowaniu auta osobowego. Jedzie się już teraz drogą 92 bez jakichkolwiek problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I głos od Państwa, słuchamy.
3: Witam PRK i wszystkich słuchaczy. Spieszę donieść, iż w naszej maleńkiej jednostce OSP po dziś dzień w podziale bojowym służy Steyr 680, rocznik 1967. W pełni sprawny, nieraz pokazał, że jest lepszym autem niż obecnie produkowane. Jesteśmy z niego bardzo dumni i na co dzień wykorzystujemy. Pozdrawiam, Jarek z Jeliskrosa.
2: Bardzo tak dziękujemy i pozdrawiamy.
4: Tak, trzymajcie, a właśnie stare remizy często przechowują samochody. Perełki. Dokładnie te, które pasują pod motoretro, ale może też nie pasują, bo ciągle służą i pracują.
2: No właśnie. I czekamy na takie właśnie wpisy od Was i takie głosy. Chętnie posłuchamy i poczytamy.

0: 19 PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro do godziny 22. Zapraszamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W tej chwili najcieplej w Szczecinku, 18 stopni, najchłodniej w Suwałkach. Tu się nic nie zmienia, tyle że temperatura się zmienia, ale to wciąż najchłodniejszy punkt na polskiej mapie. 6 stopni pokazują termometry. W nocy będzie zachmurzenie zmienne. Początkowo na południu i wschodzie będzie duże, potem na Podlasiu przez całą noc będzie duże zachmurzenie, także to się będzie zmieniało. No i mgła, uwaga, bo to już jest problem. Na północnym wschodzie tam mgła może ograniczać widzialność do 400 metrów. No niby nie jakoś bardzo, ale to mimo wszystko jazdę na pewno utrudnia. Temperatura minimalna od 1 na północnym wschodzie oraz w Kotlinach Górskich około 3 w centrum do 6 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem. Chłodniej miejscami na Kaszubach około 0. No i uwaga, miejscami w pasie od Pomorza przez Warmię i Kujawy Pomazowsze oraz w rejonach podgórskich temperatura przy gruncie od minus 4 do minus 1 stopnia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a my czekamy na informacje od Państwa o tym, co na drogach, jaka pogoda, no i czy ktoś ze strażaków nas słucha? Halo, halo, piszcie i mówcie, nasza aplikacja cały czas czynna.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 19. Ja pozdrawiam OSP z Brosławic koło Gliwic. Nieraz uratowali moją posesję, wyganiając osy i szerszenie. Pozdrawiam Nowiś. To nie ma żartów z tymi szerszeniami. Ja znam taki przypadek, jak starsza pani postanowiła wypowiedzieć im wojnę i zaatakowała ten kokon, czy jak to się nazywa, w każdym razie ten ich dom, gruszkami. No i to się zrobiło, bo one oczywiście są mściwe niezwykle. Kto nie miał do czynienia z szerszeniem, ten nie wie. Ja pierwszy raz to myślałem, że to tak jak mucha, wezmę gazetę i... A ten jak się odwinął, jak mnie pogonił, to naprawdę było słabo. Więc jeśli macie do czynienia z szerszeniami, to po pierwsze pamiętajcie, że one są jednak pod ochroną, więc tak nie możemy sobie, jak nam się podoba. Strażacy przyjeżdżają w sytuacji, kiedy jest zagrożenie życia. Jeżeli ktoś jest alergikiem albo jakieś inne powody, no to wtedy straż pożarna przyjeżdża. Ale tak czy owak oni najlepiej sobie z tym potrafią poradzić. I też za to im dziękujemy, bo zwłaszcza alergicy. A ja do nich należę, więc... Nie mierzę się z osami, pszczołami. W ogóle pszczoły lubię. Kiedyś mam wujka pszczelarza i rękę w ulu trzymałem. Jakie miłe zwierzęta. Naprawdę, nie gryzą.
1: Znaczy ja mojemu dziadkowi wskazywałem, gdzie były roje dzikich pszczół i mój dziadek te roje ściągał i przynosił do przenosił do
0: swojej. Czy takie pszczoły, które się wyroiły, tak? Uciekły z ula, tak. Bo była druga królowa.
1: Tak.
0: A ja już coś o pszczelarstwie wiem.
1: Tak.
0: Kiedyś ja tam jakiś ul będę miał, to tak, musi się tak skończyć.
1: Ale muszę ci się przyznać i państwu, że miałem to nieszczęście, że to szerszeń
0: to szerszeń, jest ten najgorszy.
1: To, najgorszy.
0: Taki duży.
1: I to jest pod ochroną?
0: Tak.
1: Więc szerszeń mnie ukąsił.
0: A to mnie nie.
1: Szerszeń mnie dziabnął. Mhm.
0: A pszczoła jak wam siądzie na rynku, to po prostu dajcie jej chwilę. Ona tam się rozejrzy, troszkę soli zbierze z potu na naszej skórze i odleci. Ona nie przyleciała nas gryźć.
1: Tak.
0: Nie ma w tym żadnego interesu. Aleśmy tu zrobili teraz, co?
1: Wow.
0: Kącik pszczelarski. Dobrze, to teraz kącik drogowy. Ruszamy. Mariusz Dąbrowski zaprasza.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4, odcinek węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód, 162 km. Auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, nikt nie ucierpiał, zablokowany jest prawy pas w kierunku Zgorzelca, ruch odbywa się lewym pasem. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września, miejscowość Goniczki, 218 km. Pożar auta osobowego, jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna jest tylko lewym pasem, a była trasą zablokowaną i trzeba było korzystać z objazdu przez Słupce. A dwójką jedzie się przez 218 km, ale tylko lewym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeśli Państwo chcą podziękować za coś strażakom, proszę skorzystać z naszej aplikacji. Chętnie przyjmiemy takie podziękowania i przekażemy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Widzę, że temat pszczół państwa poruszył. Pszczoła jak ukąsi żądłem, to umiera, osanie, a szerszeń zabija pszczoły. Tak słyszałem, pisze Nowiś. No ja też tak słyszałem i nawet widziałem taką akcję, jak tam szerszeń atakował, ale wiem, że pszczoły też potrafią sobie i z nim poradzić, jak trzeba. I jeszcze jeden wpis. Pszczoły i szerszenie, jak ich nie ruszać i nie gonić, to nic nie zrobią, nawet osy nieatakowane rzadko kiedy atakują same. Wystarczy im pozwolić usiąść na kilka sekund i same sobie polecą.
1: No dobrze. Ten stres trudno.
0: Jednak, ja na przykład, tak? Wiesz, że jak wąż jest w pobliżu, to nie ruszać się, tak? To on sobie pójdzie. Ja kiedyś na Roztoczu będąc, w czasach, kiedy jeszcze nie było pożaru, leżałem sobie na plaży i poczułem, że coś tam nam nie weszło i to był zaskroniec. Taki dość duży, bo zaskrońce bywają duże. I oczywiście pierwsza myśl, nie ruszaj się, ale to się wybrzmiało, jak byłem już 1,5 metra nad ziemią. Po prostu mnie wyrzuciło w powietrze. Więc odruch jest niesamowity i a zaskroniec sobie potem oddalił się w swoją stronę, bo nie powiem poszedł, bo on tam raczej nie chodzi. Więc to taka dygresja.
1: Ten człowiek jest dziwny, tak skacze.
0: Tak, w ogóle nie wiadomo dlaczego. Ale jak się jest strażakiem, no to już nie. Wtedy trzeba się do tego przyzwyczaić, bo strażacy to są dzielne chłopaki. No, takie mamy zdanie o strażakach i strażaczkach, że to w ogóle jest rzeczywiście specjalna grupa ludzi. No i wracamy do naszej rozmowy. Krzysztof, jesteś z nami?
2: Tak, jestem i bardzo miło mi słyszeć to, co mówicie. Dziękuję.
0: Taki, strażaków. Taki trochę przydługi wstęp. Krzysztof Urbańczyk jest z nami. Krzysztof, jeszcze wracając do tej twojej kolekcji, którą państwo mogą obejrzeć na naszej facebookowej stronie i do tego pięknego amerykańskiego auta. Ten przód to taki jest rzeczywiście bufet. Długi, ogromny.

0: Zderzak.
1: No i niklu ile?
0: Tak.
2: Tak, w ogóle wozy strażackie charakteryzują się właśnie tym niklem, chromem, to dodaje uroku tym pojazdom. Rzeczywiście amerykańskie wozy zderzaki mają bardzo wysunięte. Po akcji łatwo odpocząć, bo masz gdzie usiąść, tak?
0: Kanapki rozłożyć, grilla rozpalić.
2: No to już w ogóle po akcji albo nie na akcji, tak?
0: Tak.
2: Ale jak zwrócicie uwagę na ten zderzak z przodu, on ma dwie charakterystyczne rzeczy. Dwie trąby w zderzaku, które naprawdę bardzo głośno trąbią. No w momencie pewnie korka lub dużego natężenia ruchu strażacy używają tych trąb. Mają ciekawą barwę, typowo amerykańską, strażacką, bardzo fajnie brzmią. I z prawej strony samochodu, czyli po przeciwnej stronie, jak siedzi kierowca, jest taka syrena strażacka. Właśnie wozy strażackie Stanów Zjednoczonych troszeczkę inaczej używają tych sygnałów alarmowych. Za pomocą właśnie tej syreny i
0: to jest ta taka, która
2: działa.
0: Wygląda jak megafon, tak? O tym mówisz?
2: Tak,
0: bo to są dwa megafon. Takie elementy, no no.
1: To jest z lewej strony megafon. A z prawej?
2: Nie, z prawej.
0: Bo czekajcie, ale mówimy patrząc na auto czy z auta?
2: Nie, no zawsze, znaczy tak mi
0: tłumaczy. Przed kierowcą,
2: z lewej
0: tak?
2: strony samochód jest tam, gdzie jest kierowca.
0: Okej, okay, dobra.
2: A z prawej jest tam, gdzie jedzie pasażer.
0: Czyli syrena jest po lewej. Czy po prawej?
2: No to chyba się nie dogadamy. Nie wiem, no jest na samochodzie.
0: Jest, są dwa tam takie elementy i domyślam się, że obydwa do tego samego służą.
2: Na środku dwa elementy, to są trąby powietrzne.
0: Aha.
1: Obok rejestracji.
2: Tak? Obok rejestracji, tak. Dwie takie same sytuacje, czyli
0: jasne.
2: Takie jakby trąb.
0: Jasne.
2: A z prawej strony samochodu, a patrząc z przodu auta, to z lewej, jest takie okrągłe coś przy świetle samochodu, czyli drogowym świetle. Tak, chromowane.
0: I ma chyba literkę F.
2: I to jest taka właśnie syrena, która się kręci. Na remizach ochotniczych straży pożarnych kiedyś były takie syreny, gdzie silnik elektryczny napędzał wirnik, i ona robiła alarm.
0: Ja
2: tak?
0: to pamiętam.
2: Tak.
0: Ja to pamiętam, bo moi rodzice mieszkali niedaleko takiej właśnie remizy i pamiętam, jak to się kręciło, rzeczywiście.
2: Tak. Robi potężny hałas i właśnie samochody amerykańskie właśnie mają taką mniejszą syrenę, gdzie naciskasz właśnie silnik elektryczny i ona zaczyna się kręcić i właśnie tak samo wyje jak na remizie strażackiej. Jadąc w Europie, czy w Polsce, czy u nas w Czernichowie, użyjesz takiej syreny, no wszyscy popatrzą.
0: To w Krakowie nawet strażacy biegną, nie? Tak, tak słychać.
2: Zatrzymują, żeby ich zabrać, tak, tak.
0: No dobrze, a to jest samochód, który sprowadziłeś ze Stanów, czy on był w Polsce?
2: No właśnie, to jest ciekawa historia z tymi wozami strażackimi amerykańskimi, ponieważ ja kupiłem w Polsce, w Krakowie tak naprawdę, ponieważ w 90-tych latach Państwowa Straż zamówiła parę tego typu wozów strażackich do Polski i ciekawa historia z nimi jest, ponieważ jak one zostały zamówione, to została wysłana specyfikacja z Polski i wszystkie opisy każdej wajchy, pokrętła, oświetlenia w kabinie, wszystkich przełączników, one przyszły już po polsku opisane.
0: Proszę bardzo.
2: I to super sprawa, bo tak to dojść, gdzie co do czego jest.
1: Tak. Ale zdaje mi się, to jeszcze nie były naklejki, tylko to były tabliczki przykręcane, tak?
2: Tak,
1: to w metalu był. Także to mnóstwo rękodzieła, żeby takie opisy przygotować.
2: Tak, no bo w tamtych czasach tak właśnie przygotowywali opisy. No i też musiało przyjść z oświetleniem europejskim, bo amerykańskie jest troszeczkę w innych kolorach. Też jest niebieski, ale dużo jest białego, czerwonego, więc też branding świateł był zmieniony do, tak żeby w Europie czy w Polsce można było zarejestrować te samochody. No i stąd się wzięły w Polsce, a później u mnie. Serdecznie zapraszam, żeby pooglądać.
0: Oj, z przyjemnością, Krzysztof,
2: samochód,
0: z przyjemnością.
2: Tak.
0: Natomiast ja pamiętam, młodym reporterem będąc w latach 90. na początku, przyszedł właśnie ten wóz, ta wielka drabina do szkoły aspirantów. I pamiętam, że pojechałem tam, jaka to była wielka uroczystość. Cały Kraków o tym mówił i nie tylko. No bo taki potężny samochód, każdy czekał, że go zobaczy na ulicy. A ja pamiętam ten dziedziniec przed szkołą aspirantów i to miejsce, gdzie naprawdę wow, to było coś nieprawdopodobnego, bo wtedy ten sprzęt, którym strażacy w Polsce jeździli, to były głównie stare Jelcze, a to było ogromne, wielkie i takie, no, jak kosmiczny pojazd. Jak ktoś miał w dzieciństwie zabawkę z wozem strażackim i z drapiną, to właśnie o takim samochodzie marzył. I to było coś pięknego.

0: ty go masz. A gdzie ty go trzymasz? To musiałeś zbudować jakiś garaż do niego, bo to w ogóle... Jak to zrobić?
1: Zbudowałem garaż, tylko mam nadzieję, że moja żona tego nie słyszy, to zrobiłem specjalnie pod dwóch strażackich, bo mówiłem jej, że po co innego to robię, tak?
0: No dobrze, ale no to wiesz, to jest prawda czasu i prawda ekranu.
2: To nabiera wartości i garaż i pojazd.
0: Pewnie.
1: No tak, ale wartości w oczach mojej żony, czy w ogóle?
2: W ogóle obezwzględną wartość.
0: To jest podobno tak, że jak ktoś, kto miał kolekcję, no odchodzi na tamten świat i żona potem to sprzedaje, to są najniższe ceny, po których to sprzedają, bo myślą, że to wszystko było tańsze, nie?
2: A mnie jeszcze martwi UDT i co z drabiną? Czy UDT ma ochotę zaglądać do drabiny? Urząd Dozoru Technicznego.
0: Boją się, bo to wysoko.
1: Ale kolega ma wiedzę naprawdę szacunku. No, tak,
0: ale nie musisz
1: tak
0: wszystkiego mówić, wiesz.
1: Tak. Rzeczywiście co roku UDT przyjeżdża i to nawet 2 tygodnie temu się wydarzyło. Przyjechał Urząd Dozoru Technicznego, sprawdzał drabinę, wszystko jest w porządku, więc mam na następny rok tak jakby dopuszczenie do pracy tej drabiny. Technicznie też w diagnostyce samochód przechodzi, sprawne hamulce. On oczywiście, jak ja go kupiłem, był niesprawny i wykonałem wiele napraw, żeby ten samochód był z powrotem sprawny i on mógłby z powrotem wrócić do podziału bojowego. No ale no to by musiało być rzeczywiście remiza i strażacy, żeby użytkować ten samochód.
0: Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Ja państwu przeczytam. Ja dziękuję strażakom, że uratowali najważniejszy zabytek w moim mieście, katedrę w Gorzowie Wielkopolskim. Była to niesamowita i niezwykle trudna i wymagająca akcja. To wyjątek na skalę europejską, że lubuskim strażakom udało się ocalić wysoki, wymagający zabytkowy obiekt. W ramach podziękowania chciałem utrwalić i odtworzyć tę wyjątkową akcję gaśniczą, dlatego stworzyłam film dokumentalny Katedra, historia jednego pożaru. Zapraszam do obejrzenia, pisze nasza słuchaczka pani Małgorzata. My już za chwilę zaglądamy na drogi, także proszę z nami zostać. No i też mogą państwo cały czas pisać do strażaków, o strażakach chętnie o tym też poczytamy i posłuchamy. Tu nasz słuchacz pisze, że czy wiemy o tym, że jest hymn strażaków. Proszę bardzo. Ja nie do końca wiedziałem, ale zaraz chętnie go sobie posłucham. Zderzaki w Stanach są wysunięte i wzmocnione, by służyć jako ewentualny taran do popychania aut blokujących im przejazd. Tak samo jak prawo zezwala przeprowadzić węże przez auto stojące przy Fireline linii.
2: To, że tak powiem, w Stanach nie bawią się.
0: I słusznie. I życzylibyśmy sobie, żeby w Polsce też tak było. A najlepiej to, żeby nie było takiej konieczności. Żeby ludzie jednak z olejem w głowie parkowali samochody i nie blokowali dojazdy.
2: Żeby były parkingi, gdzie można legalnie zostawić samochód.
0: Otóż to. Dobrze, ruszamy teraz na drogi. Mariusz Dąbrowski.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: To mnie się słowa takiej piosenki przypomniały. Żeby szczęśliwym być, drugiemu szczęście dać, wystarczy ciepło rąk. I tak. Tego się może trzymajmy.
0: Strażacy mają ciepłe ręce na ogół.
2: To chyba Anna Jantar, tak? Śpiewała.
4: Tak. Koniec kłopotów na autostradzie A4, na odcinku węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód, 162 kilometr. Tam były problemy na jezdni w kierunku Zgorzalca. Te kłopoty już odeszły. Nowe utrudnienie, S6, ekspresowa trasa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód, Błotnica, 85 kilometr, auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku Koszalina. Trzeba jechać tylko lewym pasem, może tworzyć się korek. No i autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września, Goniczki, 218 kilometr, pożar auta osobowego. Jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna jest tylko lewym pasem, a trasa ta była zablokowana i trzeba było korzystać z objazdu przez węzeł Słupca. Ostrożności.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: To trochę jak Straż Pożarna, prawda, Kajetan? Tak. Tak, odniosłeś takie wrażenie?
1: I amerykańska.
0: Że pani jechała na sygnale?
1: Tak.
0: Do Czerszeni? Dobrze, wracamy.
1: Do gniazda os, czyli do siedziby show biznesu.
0: Tak jest, wracamy do naszej rozmowy. Krzysztof Urbańczyk z nami. Krzysztof, oglądamy twoją kolekcję, to pewnie część tej kolekcji, ale to, co przysłałeś i to, co na zdjęciach mogą państwo obejrzeć na naszym facebookowym fanpage'u Polskiego Radia Kierowców. Jest taki pojazd, to jest dźwig chyba, tak? Bumar Łabędy ma taki napis.
2: Tak. Jest to tak, jest to świetny pojazd, nieprawdopodobny oczywiście w tamtych czasach. Umarł Łabędy, no, dał taki pomysł, czy dostał zamówienie, żeby spróbować zbudować dźwig ratowniczy, czyli nie tylko dźwig, jak wszyscy kojarzymy, do podawania różnych towarów na różne wysokości, tylko żeby się charakteryzował wyjątkowymi właściwościami. Rzeczywiście stworzyli taki dźwig, który... Oprócz tego, że jest dźwigiem i może 50 ton podnieść, wysięgu ma 33 metry, napęd na wszystkie osie, tak, to już jest duży ciężar, to może, bo oczywiście dźwigi mają dwie kabiny, jak każdy może zauważył, czyli kabina kierowcy, później ten kierowca przesiada się do kabiny dźwigu i może pracować. I w tej kabinie dźwigowego, on może sterować wszystkimi łapami, czyli może je, nie wysiadając z kabiny, podnieść i przejechać tym samochodem. Chodzi o to, żeby ten pojazd mógł szybko przemieszczać się, jak na dźwig oczywiście, bo dźwigi pracują bardzo wolno. Po co? No po to, żeby były precyzyjne w swojej pracy. Więc on z tej kabiny sterowania dźwigu może właśnie poruszać się pojazdem. Jako jeden z niewielu może jeździć z podniesionym ramieniem do góry i nawet niewielkim ładunkiem. I to jest nieprawdopodobne, bo przy akcjach ratowniczych my jako strażacy potrzebujemy niestandardowe sprzęty do działania, bo sytuacje są niestandardowe lub one się zmieniają z minuty na minutę i trzeba zmieniać decyzje, które wcześniej się podjęło. I on jeszcze ma z tyłu zabudowaną wyciągarkę 20-tonową, żeby wyciągać właśnie różne pojazdy lub różne konstrukcje budynków. Nieprawdopodobny dźwig. Polacy to zbudowali. No szkoda, że nie udało się tego rozwijać z technologią, która postępuje w świecie. No i już nie produkują takiego dźwigu.
0: Szkoda właśnie, bardzo szkoda.
1: A jak jest z napędem? Czy jest jeden silnik i przystawki, czy dźwig ma osobny napęd?
2: Nie, silnik jest jeden.
1: Tak?
2: Silnik napędza koła i napędza też ramię dźwigu. I napęd w ogóle jest 6x6, czyli wszystkie koła ciągną.
0: A jak z drabiną? Drabina ta amerykańska też ma 6, czy jaki tam jest napęd?
2: 6x4, czyli dwie osie napędowe z tyłu, przednia tylko

0: skrętna. Mhm. Tak.
1: No to ten złabęd pojazd, ten zadarty przód wskazuje na to, że on też i w terenie mógłby sobie dobrze poradzić.
0: No właśnie, bo pojazdy strażackie powinny być

0: policji. Jeżeli nie ma osób poszkodowanych w tej sytuacji, no to jeszcze możemy to jakoś przemilczeć, ale w momencie, kiedy są osoby poszkodowane, to trzeba jak najszybciej dotrzeć do nich, żeby je uratować, tak?
1: W Warszawie widziałem pracę takiego dźwigu ratowniczego tramwajów warszawskich. Tutaj ramię jest podobne. Czy ono może pracować w całkowitym pionie, w zasadzie, że gdzieś sięga daleko, w momencie, kiedy samochód jest podparty na łapach, na podporach?
0: Czy pionowo, czyli pionowo do góry wystawiony?
1: To nie, w ogóle tak poziomo.
0: Poziomo.
1: Poziomo.
0: To już z dźwigiem jest taki problem, że czym bardziej, w ogóle z każdym żurawiem czy dźwigiem, jeżeli obniżasz ramię, to bardzo ci uciekają tony, więc są specjalne właśnie wykresy tak w kabinach i wiesz, ile możesz pochylić ramię, ile go powinieneś wysunąć i wtedy taki tonaż możesz dźwignąć, bo to są mocne pojazdy i jak nie dopilnujesz tego, to
1: to się widzieliście.
0: No właśnie, wielokrotnie dźwig od spodu widzieliście pewnie.
2: Tak, i to w takich okolicznościach się dzieje, tak?
0: Tak.
1: Czyli
0: tak,
1: w pewnym jakimś zakresie operator to wie, on może pracować w poziomie, ale w pewnym zakresie, tak?
0: Tak.
1: Tu na kabinie widzę bociana. Czyżby to było logo Autosana?
2: Właśnie.
0: No właśnie, wydaje mi się, że to jest nie Autosan, a właśnie Boomer Łabędy, że oni mają takie logo.
1: Aha, bo tu na górze jest
2: podobnie.
1: Podobne, Boomer Łabędy, tak.
0: Tak.
1: No rzeczywiście, na górze Boomer Łabędy, tak.
0: Tak, bo mamy i na ramieniu, i na masce z przodu, tak.
2: Tak, no ale to tak, bo teraz szybko wpisałem w wyszukiwarkę w internecie i tak, to jest to logo, chociaż rzeczywiście przypomina Autosana i można by było się zbyt pochopnie pomyśleć, że to Autosan.
0: To jeszcze powiem jeszcze jedną ciekawostkę. W tym samochodzie jest wiele elementów z malucha. Jak teraz zobaczycie na zdjęciu, klamki.
1: Tak, klamki. Tak.
0: I to jest połączenie różnej motoryzacji polskiej właśnie w tym dźwigu, oczywiście w gadżetach, tak?
2: Powiem ci, że tego to bym się nie spodziewał. Że elementy malucha w dźwigu i to takim ciężkim
0: użyciem. Maluch jest wszechstronny, tak?
2: Wiadomo, jesteś miłośnikiem malucha, tu od razu dodajmy.
0: Tak.
2: Klub nazywa się 126 Evolution. No i to również bierzesz udział w tych wyprawach maluchy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach. Polskie Radio jest patronem tej wyprawy.
0: Tak.
2: I o tym też tutaj wielokrotnie mówiliśmy, ale o twojej kolekcji to mówimy pierwszy raz.
0: Zbudowaliśmy malucha limuzynę, też serdecznie zapraszam.
2: No nie, ale to Kajetan, jedziemy, co?
1: Ale to no, żeby pojeździć tym pożarniczym, z tą syreną, która...
2: To nas muszą przewieźć, bo ja nie umiem.
1: To poprosimy o to.
2: Tak? Krzysztof, przewieźisz nas, dobra.
1: Maluchem to jest, ale...
2: No westchnął ciężko.
0: Ja stawiam wodę na kawę i czekam, kiedy będziecie.
2: Słuchaj, jeszcze jedno auto tutaj, to jest Tarpan, tak? Honker?
1: Nie.
2: To co to jest?
0: No nie.
1: Ja się nie zgodzę.
0: To jest Land Rover. Też się nie zgodzę. Land Rover Defender.
2: Jasne, że tak.
0: 110, tak.
2: Honkerów chyba dzisiaj już nie ma nigdzie.
0: Ale zobacz, jak nas Marcin sprawdza, czy się znamy na motoryzacji.
2: Nie, no chciałem, żeby państwo zareagowali, słuchacze, ale to za szybko poszło.
1: Za szybko odpowiedzieliśmy.
2: No jest to samochód też wyjątkowy i to jest też twój, czy to jest już należy do...
0: To jest też mój. GoPro
2: ma napisane, faktycznie.
0: Tak,
2: no.
0: To jest go, tak, i kupiłem go z GoPro Krościenko. Serdecznie chłopaków pozdrawiam.
2: Nad Dunajcem?
0: Tak, nad Dunajcem, tak.
2: Ja się, wychowywałem w Szczawnicy, to z zamiedzą.
0: No to tak naprawdę z twojego terenu jest kupiony ten samochód.
2: Pieniński smyk,
0: dokładnie. No myślę, że wiele ludzi uratował, wiele akcji zaliczył. Jest teraz u nas, prowadzę odbudowę tego samochodu. Chcę, żeby wrócił do brandingu tego, który ma, czyli goprowskiego. No żebyśmy nie zapomnieli, że chłopaki też, nie tylko strażacy, ale i GoPro i inne służby też ratują ludzi i pomagają im.
2: Tak, i będziemy o tym pewnie jeszcze nie raz rozmawiać. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Fantastycznie się rozmawiało. Ten czas tak upłynął, że aż nie wiadomo, jak to się w ogóle mogło stać. Krzysztof Urbańczyk, kolekcjoner, przedsiębiorca, człowiek orkiestra, że tak powiem. Człowiek, który też mocno wspiera wyprawę maluchów, no i jest rzeczywiście dobrym duchem wielu wydarzeń. Bardzo ci dziękujemy za to spotkanie i najlepsze życzenia raz jeszcze dla ciebie i wszystkich druhów, kolegów, strażaków.
0: W imieniu strażaków bardzo dziękuję za te ciepłe słowa.
2: Trzymaj się, pozdrawiamy, ściskamy i mam nadzieję, że do zobaczenia może jakoś też w studiu w Warszawie.
0: Z ogromną przyjemnością.
2: Dzięki. A państwo mogą do nas cały czas pisać i mówić. Zachęcamy do korzystania z aplikacji.

0: Masz równym być, tak uważała Republika, chociaż chyba nie do końca. PRK, Polski Rado Kierowców, 10 minut do 20. Ponownie zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Warunki jazdy dość dobre, może nie najlepsze, nie wyśmienite, ale dość dobre. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o jazdę z włączonymi światłami mijania, a nie jazdę na światłach dziennych. Światła dzienne zostawmy sobie na takie super eleganckie lato. A jeszcze teraz jeździmy z porządnie włączonymi światłami mijania, które sprawiają, że auto jest oświetlone zarówno z przodu, jak i z tyłu. I jesteśmy widoczni, to po prostu w imię naszego wspólnego bezpieczeństwa. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września, miejscowość Goniczki, 218 km. Pożar auta osobowego, jezdnia w kierunku Świecka przejezdna jest tylko lewym pasem. Autostrada A4. Koniec kłopotów na odcinku węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód. W pobliżu 162 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany był prawy pas w kierunku Zgorzelca. Jedzie się A4 w stronę granicy bez kłopotów. I nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód. W Błotnicy na 85 km... auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną, nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas prawy w kierunku Koszalina. Możemy jechać tylko lewym pasem w stronę zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców i znowu mamy program o pszczołach i drabinach. I jak zwykle ciekawy i uczący, pisze Direx. Dzięki. Zawsze się staramy, żeby było ucząco i może być nawet i o drabinach. Tu drabina wyjątkowa była. No i jeszcze jeden głos od państwa.
3: Dzień dobry. W temacie szerszeni to oczywiście to jest jeden tylko z tej grupy owadów, bo jest szerszeń, węższeń, dłuższeń i krótszeń. Także tak jak zacząłem dzień z PRK na wesoło, tak kończę. Życzę miłego wieczora i dziękuję.

0: Koniec jeżdżenia na dzisiaj. Pozdrawiam.
1: Też pozdrawiamy i dziękujemy. Węższeń, dłuższeń, proszę bardzo, ile może być rodzajów.
2: Krótszeń.
1: Tak, i krótszeń. Ciekawe, czy szerszeń o tym wiedzą, że mają konkurencję.
2: Ale jak szerszeń ubodzie.
1: Panie, to się długo pamięta.
2: Już się nie chcę spotykać z tym dłuższeniem, krótszeniem.
1: Choćby był nawet krótszeniem.
2: Tak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dalej razem, mam po 20 i będziemy rozmawiać dalej o strażakach, o wozach strażackich, więc proszę do nas pisać życzenia dla strażaków. Mile widziane też można głosowo. No i oczywiście jak zawsze z uśmiechem do Państwa machamy i czekamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest 20. Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 18 stopni w Pile i to najcieplejsze miejsce w Polsce, a najchłodniej w Suwałkach 6 stopni. Synoptycy zapowiadają, że w nocy zachmurzenie będzie zmienne. Miejscami mogą pojawić się jeszcze niewielkie opady deszczu. Na Podlasiu przez całą noc zachmurzenie będzie duże i tam trochę więcej popada. Na północnym wschodzie lokalnie pojawia się mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 1 na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich około 3 w centrum, do 6 na południowym wschodzie oraz nad morzem. Chłodniej miejscami na Kaszubach, tam około 0, a miejscami w pasie od Pomorza przez Warmię i Kujawy po Mazowsze mogą pojawić się przygruntowe przymrozki nawet do minus 4 stopni. No a jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane, na północnym wschodzie nieco większe. No i tam może pojawić się przelotny deszcz. Po południu chmur przybędzie na zachodzie kraju i w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 11 na Podlasiu, około 18 w centrum, do 20 miejscami na zachodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ameryka musi mieć wszystko największe, więc jakiś wariat przemycił azjatyckie szerszenie, które mają po 5 cm długości i latają do 40 km na godzinę, a urządlenie jest tak silne, że topi skórę, pisze Direx ze Stanów. To jest informacja, więc rzeczywiście tamte szerszenie, to już z nimi żartów nie ma i być może broń przeciwlotnicza jest potrzebna, żeby sobie z nimi poradzić. Jedziemy dalej. My o strażakach i o wozach strażackich jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, więc zachęcam Państwa do opowieści. Może ktoś jeździł takim wozem i chce opowiedzieć, albo marzył o tym, żeby jeździć. Chętnie tego posłuchamy i o tym poczytamy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 20. Ponownie zaglądamy na drogi. Zapraszam, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre warunki podróżowania wciąż utrzymują się na większości polskich dróg. Jest sucho, nie pada. Nie ma mgły, zachmurzenie dość spore, ale jednak przejrzystość powietrza jeszcze jest okej. Natomiast ruch niewielki, zdarzeń również niewiele, także warunki do podróżowania wręcz wymarzone. No ale jeżeli mamy sobotni wieczór, no to nikogo nie będę namawiał do tego, żeby wsiadać w auto i wykorzystywać to, że mamy puste drogi. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września, miejscowość Goniczki, 218 km, pożar auta osobowego. Przez akcję gaśniczą i uprzątanie pogorzeliska jezdnia w kierunku Świecka przejezdna jest tylko lewym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód, Błotnica, 85 km, auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został prawy pas w kierunku Koszalina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwilę w Motoretro opowiemy o historycznych pojazdach związanych właśnie ze strażą pożarną. Będą to i Jelcze, i Stary, więc proszę z nami zostać.

0: 18 minut po 20 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Rozmawiamy dzisiaj o pojazdach strażackich. To w nawiązaniu do właśnie święta strażackiego, które kilka dni temu było w Polsce obchodzone. I chcemy w Motoretro przypomnieć też te pojazdy, którymi strażacy jeździli. Mieliśmy już amerykańskie wozy, mieliśmy różne inne opowieści o autach sprzed lat. Teraz trochę jednak polskiej motoryzacji.
1: Nasze pojazdy pożarnicze, te, które powstały po 1945 roku, a może tak do 1989, ale poprosiliśmy o obecność i udział pana Wojciecha Połomskiego. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie państwa, witam słuchaczy.
0: Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
1: Pan Wojciech Połomski był pracownikiem zakładu w Jelczu, był mieszkańcem Jelcza, a teraz, można powiedzieć, jest kustoszem pamięci o tej fabryce i samochodach, które były produkowane. Jest także autorem całego cyklu książek Pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz. I to jest początek tytułu, bo później są stosowne lata, na przykład 1952-70, 1971-83 i nowsze tytuły. Jest także organizatorem zlotu w Jelczu. Takich zlotów odbyło się kilka i przyjeżdżali na nie miłośnicy tej marki, posiadacze samochodów. Były to duże i ważne spotkania. Ale dzisiaj skupimy się na samochodach pożarniczych, a jak w książce są tytuły podrozdziałów, i specjalnych. Więc wybieramy na razie te pożarnicze.
0: Które też są specjalne.
1: Też są specjalne w odności do całości produkcji Jelcza. Panie Wojciechu, kiedy to się w Jelczu zaczęło i dlaczego w Jelczu?
2: Zobaczcie tak. Zacząć trzeba od początku, od 1952 roku. Jelczańskie zakłady samochodowe powołano do życia jako zakład produkcji specjalnej, więc tajnej. Głównym zadaniem fabryki miała być produkcja samochodów dla MSW, ówczesnego Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego itd., itd. Jelcz jako fabryka wykonywał też prototypy zlecone przez Biuro Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie. I tu właśnie się zaczyna historia pożarników jelczańskich, bo już od 1956 roku BKP MOD Warszawa zlecił Jelczowi wykonanie 3 prototypów samochodów pożarniczych na podwoziach ówczesnego Stara. I na początku nie wiadomo było, czy w ogóle te pojazdy będą w Jelczu produkowane. Jelcz wykonał prototypy, które zostały przekazane następnie do Sanoka, ale ówczesne władze Sanoka stwierdziły, że tej produkcji nie podejmą i nastąpił taki swoisty miszmasz, bo samochód pożarniczy, późniejsze 001 na podwoziu Stara 21 wrócił do Jelcza, a w zamian to Jelcz przekazał cysterny wodne, też pożarnicze, które produkował pobocznie do Autosana. I od 1958 roku Jelcz rozpoczął wytwarzanie pierwszego samochodu pożarniczego, który nosił kryptonim Jelcz 001 GCBA 2016. I tu musimy teraz wspomnieć o jednej rzeczy, bo od wielu lat, ja nie dziwię się temu, ale ludzie, którzy patrzą na te samochody na podwoziach Stara, od razu unoszą honor i mówią, że są to Stary. Jest poniekąd to prawda, tylko musimy wziąć pod uwagę, że w pierwszych

0: konstrukcjach, które Jelcz robił, zabudowa pożarnicza i kabina kierowcy stanowiły jedną całość. Tak naprawdę do Jelcza przychodziły specjalnie wykonane w Starachowicach ramy podwozia, a Jelcz z kabiny wykorzystywał tylko drzwi i przednią ścianę. Reszta była robiona w Jelczu, dokładnie jako całość samochód pożarniczy. Dlatego zgodnie z polskimi zasadami, które od lat 60. zaczęły obowiązywać, czyli polskie normy i statystyczny wykaz wyrobów, samochody te traktowane były jako wyrób finalny jelczańskich zakładów samochodowych i dlatego mimo tego, że z przodu miały napis Star, w katalogach i w instrukcjach obsługi określane były jako Jelcz. Mhm. I taki niuans, o który wiecznie się spieram z miłośnikami marki Star, no ale niestety, tak jak napisałem w swoich książkach, bazując na dokumentacji technicznej, na oryginalnych planach czy na instrukcjach obsługi, dla mnie są to Jelcze, bo jest to wyrób finalny tak naprawdę jelczańskich zakładów samochodowych.
1: Tak, jak wyglądał Star, no właśnie, to przyzwyczajenie. Jak wyglądał samochód pożarniczy Jelcz 001, można zobaczyć w rozdziale Samochody pożarnicze i specjalne w pana książce. I tu widać wyraźnie na zdjęciu numer 2, że ten szkielet nadwozia to, jak to się mówi, to taki szkielet wagonowy, taki troszkę jak autobus, prawda? Bo to nadwozie pożarnicze łączyło się bezpośrednio z kabiną, no, która ten przód miała od tej innej marki produkowanej w Starachowicach. Czy to były konstrukcje inżynierów z Jelcza, czy też te początki to były konstrukcje w Centralnym Biurze Konstrukcji CBKP MOT, tak? Konstrukcji motoryzacyjnych i one były po prostu przywiezione, a w Jelczu inżynierowie i majstrowie nadawali im kształt, spawając blachy.
0: No musimy tutaj też wrócić trochę do początków fabryki. Bo pierwsza kadra inżynierska z lat 50. była wykształcona przez BKP MOD w Warszawie, późniejszy CBKP MOD. I oni tak naprawdę stanowili tą pierwszą kadrę fabryczną, która jeszcze w Warszawie projektowała przyszłe konstrukcje praktycznie dla całego przemysłu samochodowego w Polsce. Oprócz Starachowic bodajże. Ale dla Starachowic też jakieś konstrukcje powstawały, szczególnie furgonowe, naczepy, przyczepy i tak dalej. Star dążył oczywiście do swojej niezależności. Ale odpowiadając na pytanie, które pan zadał, można stwierdzić, że te pierwsze dwa modele 01, 02 to były jeszcze konstrukcje, których plany przekazano nam w BKP MOT. Z BKP MOD z Warszawy. Oczywiście biuro konstrukcyjne, fabryczne coś ulepszyło, coś dodało i tak dalej. Wiadomo, że prototyp jako samochód pożarniczy po badaniach wymaga też wielu poprawek i ulepszeń. I wiadomo też, że z każdą taką poprawką nie latano do centrali do Warszawy. No było to w tamtym okresie, w latach 50. troszkę trudne.
1: Wiemy, jak powstał Jelcz, samochód gaśniczy 001. Powoli przeszliśmy do 002, a historię następnych modeli odpowiemy po przerwie. Naszym ekspertem jest Wojciech Połomski, autor całego czterotomowego cyklu o samochodach z Jelcza.
2: A my zachęcamy państwa do korzystania z naszej aplikacji. Może ktoś chciałby powspominać te samochody. Chętnie o tym poczytamy i posłuchamy.

0: 20.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Zapraszam, Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch coraz mniejszy na naszych drogach. Wiadomo, sobotni wieczór to raczej spędza się z rodziną. W domu odpoczywa się, a nie prowadzi auta, choć ruch niewielki, ale jednak funkcjonuje. No i stąd te dwa zdarzenia. Autostrada 2, odcinek węzeł Słupca, Września, miejscowość Goniczki, 218 km, pożar auta osobowego. Jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna jest tylko lewym pasem. Jeszcze jedno utrudnienie, droga ekspresowa S6. Odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód, Błotnica, 85 km. Auto osobowe wjechało w barierę energochłonną. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został prawy pas w kierunku Koszalina. Przejazd możliwy tylko lewym pasem. Apel do zmotoryzowanych o rozważną jazdę z prędkością bezpieczną, odpowiedni odstęp od poprzedzającego nas auta i oczywiście o jazdę z włączonymi światłami mijania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Polskie wozy strażackie. O tym dzisiaj będziemy jeszcze rozmawiać. Proszę z nami zostać i zapraszam do dyskusji w naszej aplikacji.

0: 25 minut do 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Wracamy do rozmowy z naszym gościem.
1: A jest nim Wojciech Połomski, autor książek na temat pojazdów samochodowych produkowanych w Wielczu. A są wśród nich wozy strażackie 001 i 002. Czy to były pierwsze wozy strażackie wyprodukowane w Polsce po 1945 roku? No oczywiście rozumiem, że były niezbędnie wówczas potrzebne.
2: Tak, to były, Wieprz był monopolistą i pierwszym producentem samochodów pożarniczych w Polsce. Taką pracę zlecono w centrali w Warszawie, a dobrze wszyscy wiemy, że w Polsce wówczas była gospodarka centralnie planowana.
1: Mhm. Bo poza tymi wozami strażackimi w produkcji były też pojazdy specjalne dla wojska, jak warsztaty różne, także
0: nawet szpitale, bo nawet szpitale były budowane tak. przez te zakłady.
2: Dokładnie, ale to było kilka lat później.
0: No tak, tak.
2: I muszą panowie wiedzieć o takim fakcie, że praktycznie do upadku wielszańskich zakładów samochodowych produkcja, o której panowie mówili, była objęta klauzulą tajności. Mhm. Więc takie dokumenty były utajnione. Ja oczywiście do nich dotarłem i w ostatnim czasie sięgłem aż do samych początków fabryki. I jeżeli mógłbym, dwa zdania na ten temat.
0: Jasne.
2: To bardzo zdziwił mnie fakt, że od 1948 roku w produkcji był już Star 20, od 1951 produkowaliśmy Lublina. A władze centralne zdecydowały, że jelczańskie zakłady samochodowe mają produkować nadwozia specjalne i specjalistyczne wyłącznie na podwoziach rosyjskich. Potem doszły podwozia czechosłowackie. Więc to jest dla mnie troszkę takie niezrozumiałe, ale z drugiej strony wówczas w latach 50. w Polsce nie produkowano samochodów dwuosiowych 4x4 i trzyosiowych 6x6. A takie samochody głównie przychodziły do nas ze Związku Radzieckiego. Mhm.
0: No i to pewnie było znowu jakieś porozumienie polsko-radzieckie dotyczące tego, że fabryki miały być może jakąś nadprodukcję w Rosji. No i to trzeba było jakoś gdzieś posłać. No to trafiło do nas.
2: No. No myślę, że to też było taki strach ówczesnego ZSRR przed III wojną światową, agresją Zachodu i tak dalej. No i Układ Warszawski musiał się dozbroić. A najlepiej sprzedawać swoje innym, nie? Mhm. Mhm.
0: Tak, to dotknęliśmy ważnej rzeczy, że lepiej sprzedawać niż kupować. Ale to już jest

0: To już jest inna historia. Natomiast tutaj te lata i ten początek był ciężki, był trudny, bo Polska była zrujnowana, bo nasza gospodarka nie dawała rady i to się ciągnęło właściwie do końca PRL-u i nawet tu kiedyś rozmawialiśmy o różnych licencjach, które Polska kupowała za ciężkie pieniądze, a potem nie realizowała, ale licencje spłacać było trzeba.
1: Na przykład Steyr w Jelczu, ale to chyba temat na zupełnie inną rozmowę.
2: Oj, tak.
1: Steyr w Jelczu. Na razie jesteśmy na przełomie lat 50. i 60. i oto mamy własne, jakże potrzebne w całym kraju wozy pożarnicze i kolejne modele powstają. Model 028, 03. Tutaj mamy nadal podwozie ze Starachowic, ale ten wygląd tego nadwozia pożarniczego się zmienia. Czy te elementy były wszystkie produkowane w Jelczu? Jak wyglądała ówczesna kooperacja, czyli wyposażanie tego nadwozia w specjalną aparaturę, w specjalne przyrządy dla strażaków?
2: Właśnie tak. Nadwozie, tak jak pan już wspomniał, w modelu 028 było oddzielone od kabiny, stanowiło część niezależną i cała konstrukcja nadwozia pożarniczego, jego i zbiornik wodny i zbiornik pianowy były wykonywane przez jelczańskie zakłady samochodowe. Ale cała reszta armatury, jak urządzenia szybkiego natarcia, pompy wody, węże, drabiny i resztę wyposażenia typowego samochodu pożarniczego z tamtych czas były dostarczane przez kooperantów z całego kraju. Głównie były to polskie fabryki. Jelcz nie byłby w stanie produkować wszystkiego u siebie do takich pojazdów. Fizycznie byłoby to niemożliwe, a z drugiej strony, jeżeli miano by uruchomić produkcję na przykład drabin, a w kraju były fabryki specjalizujące się w takiej produkcji, więc nie byłoby to sensem w ogóle robienie czegoś takiego, więc całe wyposażenie praktycznie pojazdu pożarnicze było sprowadzane do fabryki w Jelczu i praktycznie jednostka pożarnicza, która odbierała z fabryki z Jelcza samochód pożarniczy, dostawała pojazd w pełni wyposażony.
1: Zbiornik na wodę, ważny element.
0: Niezwykle ważny w takim aucie.
1: Tak, i w tamtych czasach też. Ja pamiętam, że jakieś 10-15 lat temu straże pozbywały się tych samochodów z tamtych lat przez to, że te zbiorniki już po tych 30-40 latach zardzewiały i przepuszczały wodę. Czy produkcja tego zbiornika wiązała się z jakimiś trudnościami? Czy tu trzeba było zdobyć doświadczenie? No bo później do lat 2000, do pierwszej dekady XXI wieku te zbiorniki jeździły.
2: Musimy wziąć tu pod uwagę szereg aspektów. Przede wszystkim wziąć pod uwagę rzeczywistość tamtych lat. W Polsce nie było dobrych stalowni. Ta blacha była jaka była i taką Jelcz dostawał. Farby zabezpieczające, antykorozyjne i tak dalej. To praktycznie wtedy wszystko w Polsce rozczkowało. Przemysł chemiczny praktycznie nie istniał. Więc to też musimy wziąć pod uwagę. Ale jeżeli z drugiej strony, tak jak pan powiedział, samochody te wytrzymywały 30-40 lat, więc uważam, że przy tamtej technologii wykonania z lat 50., początków 60., to jest bardzo dobry wynik. Ja mam do dzisiaj wielu znajomych w Straży Pożarnej, którzy są i w zawodowej straży, i w OSP. I muszę panu powiedzieć, że przy dzisiejszej technologii, gdzie spawa się zbiorniki z wysokogatunkowej stali, chromoniklowej, z jednej i z drugiej strony zabezpieczonej, te zbiorniki wytrzymują bardzo dużo mniej.
0: Naprawdę?
2: Tak. Do tego dochodzi jeszcze wszystkie sterowania, pulpity dotykowe i tak dalej. Są problemy przy akcjach i ogólnie Straż Pożarna narzeka na najnowocześniejsze samochody. Dlatego w dalszym ciągu w użyciu są takie pojazdy jak 004, 005, 010. to wszystko jest Wielcza.

0: Ale panowie,
1: wszystko jest mechanicznie.
0: Mamy tutaj wpis od naszego słuchacza. Zanim pojawiły się gaśnicze Jelcze na bazie modelu 315, był jeszcze model gaśniczy na bazie Żubra A80, a więc poprzednika 315. Wyczytałem i tu podaje źródło nasz słuchacz Hubert.
1: No i oczywiście od razu sprostuję.

0: Tak, czy też nie?
1: Tak, ale ten wykorzystano do budowy tego samochodu podwozie żubra. Mhm. Ale tak jak powiedziałem, żubry były samochodami bardzo awaryjnymi i bardzo szybko zakończyły karierę, zarówno w transporcie, jak i w produkcji. Po 1968 roku produkcję już zakończono, nie pomagały żadne ulepszenia, nic. A prototyp, o którym wspomniał słuchacz w swoim wpisie, to jest jednostka, jedna sztuka, która została zrobiona w Polsce, ale nie na pewno nie wiem.
0: Tymczasem Jelcze 02, 028, 03 no jest chyba, przynajmniej był na rajdzie w Starachowicach Jelcz 001 z tych pierwszych, z tą taką jakby konstrukcją wagonową są i mimo, że czasy były takie, że ten materiał nie był najlepszy, no to chyba też trzeba pogratulować strażakom, że tak dbali o te pojazdy, że one gdzieniegdzie jeszcze chyba nawet w remizach stoją i są gotowe do pracy. No to chyba duży wkład pracy, prawda?
1: Oczywiście. Strażacy ogólnie dbają o swoje pojazdy, podobnie jak jest w wojsku. Ja, jeżeli mógłbym dwa słowa, to chciałbym powiedzieć, że na początku lat 80. wojsko pozbywało się swojego taboru i na rynek trafiły sześcionoszowe sanitarki z lat 50.
2: Proszę
1: na
2: bardzo.
1: Podwoziu Lublinów.
2: Ale czy możemy się umówić, że po 21 o tym porozmawiamy? 21.15? Dobrze. To będziemy z panem się łączyć ponownie, a państwa zachęcamy Wojciech Połomski jest dzisiaj naszym gościem i ekspertem, a państwa zachęcamy do tego, żeby do nas pisać, komentować i wspominać.

0: 11 minut do 21. PRK, Polski Radio Kierowców. Gdyby państwo chcieli zobaczyć tego Stara Jelcza, jak już wiemy, Jelcza, chociaż opisanego jako Star, wiem, że to trudne, to mogą państwo zerknąć na fanpage Radia Kierowców. W komentarzu wrzuciłem zdjęcie ze zlotu w Starachowicach, auta, które jest opisane jako Star, a jednakowoż wiemy, że jest Jelczem. To jest taka zagadka made in Poland i no bardzo ciekawa zagadka. Swoją drogą historia tego pojazdu jest niesamowita. Dwóch panów emerytów znalazło go w krzakach, zarośniętego jakimiś bluszczami, chaszczami, przerdzewiałego, i własnymi rękami doprowadzili go do stanu naprawdę, no, igła, jak to się dzisiaj mówi. No, warto zobaczyć. Zachęcam do obejrzenia tego zdjęcia i wyrażenia opinii. To znaczy przede wszystkim pochwały dla tych panów, którzy własnymi rękami to auto doprowadzili do takiego stanu. No dobrze, to co, jedziemy dalej. Mariusz Dąbrowski w studiu. Jak już wiemy, nie chciał być strażakiem, chciał być dziennikarzem. Ja chciałem być strażakiem i mi się nie udało. No dobrze, no, kosmonautą też chciałem być, ale to już tu pan Miłosz zrobił wszystko, co było do zrobienia.
1: Czyli w myśl tego, co mówisz, ideałem byłby dziennikarz, który zawsze chciałby co innego i też by mu nie wychodziło.
0: Można tak na skróty to potraktować. Dobrze, jedziemy dalej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Przypomnę, choć będę się powtarzał, niewielki ruch, niewiele zdarzeń, zupełnie dobre warunki podróżowania na naszych drogach i proszę pamiętać o tym, co dzieje się na autostradzie A2, na odcinku węzeł Słupca Września w miejscowości Goniczki na 218 km pożar auta osobowego, jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna jest tylko lewym pasem. I droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód w Błotnicy na 85. kilometrze. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Koszalina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21. PRK Polskie Radio Kierowców Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Szczecinie, w tej chwili 16 stopni, najchłodniej w Suwałkach 6 stopni. Synoptycy zapowiadają, że nocą zachmurzenie będzie zmienne, mogą pojawić się mgły, trzeba na to uważać, bo widzialność spadnie do 400 metrów i to głównie na północnym wschodzie, a ta mgła się pojawi. Temperatura minimalna od 1 na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich około 3 w centrum do 6 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, chłodniej miejscami na Kaszubach, tam około 0. Miejscami w pasie od Pomorza przez Warmię i Kujawy po Mazowsze oraz w rejonach podgórskich temperatura przy gruncie minus 4, czyli chłodno będzie, a jutro w ciągu dnia pogoda bardzo podobna, zachmurzenie jest zmienne, trochę deszczu gdzieś miejscami może się pojawić, a temperatura maksymalna od 11 do 20 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i jeszcze informacja głosowa od Państwa.
2: Witam, Wojtek Kia, dzień dobry wszystkim. Nawiązując do tych szerszeni, przedszerszeni i poszerszeni, no to ja Wam powiem taką rzecz. Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa dzida. A dzida indiańska składa się z przeddzidzia, śróddzidzia i zadzidzia. Przedzidzie składa się z przeddzidzia, przeddzidzia, śróddzidzia, przeddzidzia i zadzidzia, przeddzidzia. Śróddzidzie składa się z przeddzidzia, śróddzidzia, śróddzidzia, śróddzidzia i zadzidzia, śróddzidzia. Pozdrawiam, Wojtek Kia. Życzę wszystkim bezpiecznego powrotu do domu. Na razie.
0: Na razie. Dzięki panie Wojtku. Dobre ćwiczenie językowe rzeczywiście. Przeddzidzie, śróddzidzie, zadzidzie. Można się w tym pogubić, no ale jednak instrukcja obsługi dzidy jest bardzo istotna, bo to ważny przedmiot w niektórych kulturach, więc jeśli państwo dużo po świecie podróżują, to może warto się tego nauczyć. A my jedziemy dalej. O wozach strażackich dzisiaj rozmawiamy. To w związku z tym, że kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Strażaka.

0: 10 minut po 21. PRK, Polskie Radio Kierowców Motoretro i pora sprawdzić aktualną sytuację na drogach. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o naszą drogową mapę utrudnień bez zmian, dwa takie bardzo duże kłopoty, o których zaraz opowiem. Natomiast są zmiany na naszej drogowej mapie pogody. Otóż meteorolodzy już przestrzegają przed przymrozkami, które nas czekają, i te przymrozki przytrafią się gdzieś tak, mogą zacząć się już tworzyć po 23. I na pewno będą na Warmii i Mazurach, na pewno będą na Podlasiu i wydaje mi się, że jeszcze to może dotyczyć, obszaru Mazowsza. Ale proszę mieć to na uwadze, temperatura może spaść przy gruncie do minus 2, a lokalnie nawet minus 4 stopni, więc Mazowsze, Podlasie i przede wszystkim Warmia i Mazura. Jeśli chodzi o naszą drogową mapę utrudnień, bez zmian na autostradzie A2 na odcinku węzeł Słupca Września, miejscowość Goniczki, 218 km. Po pożarze auta, jezdnia w kierunku Świecka przejezdna jest tylko lewym pasem, i droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód, Błotnica, 85 km. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną, zablokowany jest prawy pas w kierunku Koszalina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czytamy w naszej aplikacji. Ja jako dziecko, było to dawno temu, ale słyszałem od jeszcze starszych, ponoć chciałem być najpierw traktorzystą, a potem w przedszkolu kierowcą śmieciarki. Więc może następny program będzie o historii śmieciarek, bo o traktorach już było. Owszem, i to jest bardzo ciekawy pomysł i my to zrealizujemy. Porozmawiamy o śmieciarkach, bo tak naprawdę patrząc na historię tych pojazdów, to chyba też jest co opowiedzieć od wozów konnych po dzisiejsze supermaszyny.
2: Muszę ci powiedzieć, przyznać się, że faktycznie ja też chciałem być kierowcą śmieciarki. Sąsiad nasz prowadził takie auto, sąsiad w budynku, w bloku, w którym mieszkałem. Ja byłem zauroczony tą śmieciarką. I drugi zawód, który, wiesz, to tak jak człowiek sobie teraz przypomni, to wracają takie wspomnienia. Drugi zawód również

0: również związany z motoryzacją. To był zawód pani, która kasuje bilety w autobusie, bo ja jeszcze pamiętam takie czasy, że w autobusach miejskich było specjalne miejsce przy tylnych drzwiach, na którym to miejscu siedziała pani sprzedająca i dziurawiąca bilety.
1: Konduktorka, tak?
0: Pani konduktorka.
1: No właśnie, dziś to już młodzież pewnie nawet
0: to
1: nie wie,
0: mi się bardzo podobało mieć taki
1: ten kasownik.
0: Przyrząd do kasowania.
1: Tak. No, fajny był. No dobrze, milcz serce, trudno, trzeba tylko powspominać, bo to już nie wróci, ale tak czy owak chętnie wspominamy i do śmieciarek na pewno jeszcze, może nie będziemy zaglądać, ale na pewno o nich opowiemy.

0: 20 minut po 21. PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasz słuchacz, pan Hubert, pisze: witajcie jeszcze raz. Pierwsze 315 od 68 do 71 miały niemal identyczną kabinę co Żupr A80. Była między innymi dzielona szyba czołowa kabiny. Chylę czoła przed panem Wojciechem Połomskim za serię jego książek na temat samochodów produkowanych przed jelczańskie zakłady samochodowe. Pozdrowienia, Hubert. Panie Hubercie, pozdrawiamy. No i miło czytać takie słowa.
1: Panie Wojciechu, bo jesteśmy połączeni z autorem tego cyklu książek, Wojciechem Połomskim, znawcą fabryki, a w zasadzie jelczańskich zakładów samochodowych, bo to były jelczańskie zakłady samochodowe. Zaraz pan Wojciech powie, czy dobrze mówię. No i jak? Tak było, że pierwsze 315 miały kabinę od Żubra?
2: No nie do końca tak. Stylistycznie przypominała ona kabinę żubrowską, ale musimy tu zauważyć zasadniczą różnicę. Zmieniono kierunek otwierania drzwi. Żubr miał otwierane drzwi pod wiatr, tak, syrenki 101, 102, 103, a kabina 407, którą zastosowano w serii 300 na samym początku produkcji, miała odwrócony kierunek otwierania drzwi. Czyli... Więc to jest taka jedna z zasadniczych różnic między tymi kabinami.
1: Jedna to są inne też, tak?
2: No tak, przekonstruowano konstrukcję tej kabiny, uproszczono ją, uproszczono wytłoczki. Mhm. I kilka innych jeszcze rzeczy.
1: To po tym, o... To jeżeli będą państwo na jakimś zlocie samochodów i albo będą państwo przeglądać zdjęcia na Facebooku, to tak, Żubr, drzwi otwierane pod wiatr, czyli zawieszone na drugim słupku, Jelcz 315, drzwi zamieszone na pierwszym słupku, czyli otwierające się normalnie.
2: Dokładnie tak. I pozdrowienia dla pana Huberta.
1: Tak, bo na pewno jest czytelnikiem pana książek. Panie Hubercie, pozdrawiamy z panem Wojciechem Połomskim. A dzisiaj rozmawiamy o wozach strażackich. Przed godziną 21 rozmawialiśmy o absolutnych legendach. Wozach typu 03, 028, 02. Przychodzą lata, te wozy są ikonami lat 50., 60., przychodzą lata 70., w kraju wiele się zmienia, kraj się modernizuje, kupuje licencje, w Warszawie rosną wieżowce, na Śląsku rosną elektrownie i kopalnie. Czy te samochody 003, 028 wystarczają? Bo chyba już nie.
2: To już nie. Musimy tutaj tylko powiedzieć o jednej rzeczy. Jel-03 to był pierwszy jelczański samochód pożarniczy, który trafił na eksport. Ale tak jak pan słusznie zauważył,

0: dekada lat 70., czyli zmiana ekipy, dojście Edwarda Gierka do władzy, zmieniło bardzo dużo. Kupiliśmy wiele licencji, ale też wzrosły wymagania straży i z ekonomicznego punktu widzenia bardzo dużo się zmieniło. Jelcz też otrzymał pieniądze na rozwój, a że gospodarka nasza narodowa wymagała coraz lepszych rozwiązań i no lepszych samochodów pożarniczych dla straży, więc w 71 roku zaczęto pracować nad ciężkim samochodem gaśniczym na podwoziu Jelcza 315.
1: Ja bym chciał jeszcze o jedną rzecz dopytać. Na eksport do jakich krajów? To oczywiście rozumiem, że do krajów demokracji ludowej, tak zwanych demoludów, tak? Czy gdzieś za żelazną kurtynę też?
0: Dokładnie, do krajów demokracji ludowej, czyli nasze tutaj temat środka. Ale skoro już pan tak zapytał o to, to muszę powiedzieć taką ciekawostkę, że Jelcz wykonał 003 wersji eksportowej i całe pieniądze ze sprzedaży tego zostały wysłane dla walczącego Wietnamu.
1: Proszę bardzo. Tego nie wiedziałem.
0: Czyli imperialistom mówimy nie.
1: Tak, poparliśmy Wietkong.
0: Dokładnie tak.
1: Świetnie.
2: Czy tak z perspektywy lat udało się ustalić mniej więcej, jaka była wielkość produkcji samochodów pożarniczych? No bo to mogło też być objęte tajemnicą, ale czy to była wielkość rzędu 100 czy 1000 pojazdów?
0: To już były tysiące pojazdów. Bo nie było, rynek pożarniczy w Polsce był chłonny i no nie oszukujmy się, lata 50. gospodarka praktycznie nie istniała, wszystko się odbudowało, 60. wszystko dalej raczkowało. Tak naprawdę tchnięto życie w ten nasz polski przemysł motoryzacyjny dopiero na początku lub pod koniec lat 60.
2: No i tak tchnięto i powstały zupełnie nowe nadwozia pożarnicze na zupełnie nowe i bardziej sprawne, bardziej efektywne i bardziej wielofunkcyjne podwozia.
0: Dokładnie. No, jeżeli weźmiemy nawet pod uwagę rozwój rodziny Stara 200, no to zauważmy, kiedy powstały pierwsze prototypy, a kiedy została wdrożona produkcja tych pojazdów, co też było ważne dla Jelcza, bo równolegle z modelem 004 opracowywano model na uterenowionym podwoziu z późniejszego Stara 244L, które to podwozie Starachowice produkowały tylko i wyłącznie na potrzeby jelczańskich zakładów samochodowych.
2: To te samochody, które pierwsze pojawiły się, to jako dziecko pamiętam, z takimi srebrnymi żaluzjami po bokach, prawda?
0: Tak, dokładnie tak.
2: I to do dzisiaj w zasadzie można je spotkać, służą do dzisiaj te pojazdy pożarnicze i są wykorzystywane, zresztą stanowiły wzór później dla wielu innych pojazdów. Ten obfity, bardzo owocny czas lat 70. to właśnie omówiliśmy, a pozostanie nam w rozmowie przed 22 za 10 minut to, co działo się z nadwoziami pożarniczymi w Jelczu potem.
1: PRK, Polski Radio Kierowców, Motoretro.
3: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: 21.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Jesteśmy pod wrażeniem tego, co państwo też do nas piszą dzisiaj, bo jak się okazuje, mają państwo ogromną wiedzę i tu wielki szacunek też dla pana Huberta, który jak zawsze jest aktywny i zawsze z ogromną wiedzą, więc cieszymy się, że państwo są z nami. No a teraz my będziemy z państwem na drogach, bo już 21.30. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień i na naszej drogowej mapie pogody. O przepowiedniach i alarmach meteorologów już państwu mówiłem. Otóż meteorolodzy przewidują, że po 23 zaczną się przymrozki w takiej północno-wschodniej ćwiartce naszego kraju. Te przymrozki mogą się pojawić na Warmii, na Mazurach, na Podlasiu, a także na Mazowszu. Jeśli chodzi o drogową mapę utrudnień, wciąż te same utrudnienia, kłopoty na autostradzie A2, kłopoty na drodze ekspresowej S6. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o ostrożną jazdę z prędkością bezpieczną. Pamiętajmy, jeśli wydaje nam się, że jesteśmy sami na drodze, wcale tak nie jest. Musimy jechać z prędkością bezpieczną, bo o tej porze i roku, i o tej porze dnia mogą pojawić się na drodze nasi bracia mniejsi. I może być to zarzewie do bardzo trudnej sytuacji. Chodzi o to, aby z takiego spotkania zarówno zwierzę, jak i auto wyszły bez jakiegokolwiek szwanku, czyli najlepiej dostrzec przeszkodę i ją ominąć, albo pozwolić jej spokojnie pokonać jej trasę, bo to my weszliśmy na teren zwierząt, a nie zwierzęta na nasz teren, dlatego z taką atencją mówię o tym, że my kierowcy powinniśmy bardzo, bardzo mocno uważać. Teraz po zmroku tych zwierząt może być więcej, teraz są szlaki, którymi przemierzają matki z młodymi. A więc proszę być ostrożnym i proszę mieć to na uwadze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 24 minuty do 22. PRK, Polskie Radio Kierowców, i wracamy do naszej rozmowy o Jelczu, Starze i o tym, jak produkowano po wojnie, a potem już trochę dalej, wozy strażackie w Polsce.
1: A naszym przewodnikiem jest Wojciech Połomski, mieszkaniec Jelcza, a pracownik zakładów jelczańskich i autor książek. Jelcz, pojazdy samochodowe i przyczepy 004 i 005 to nadwozia strażackie z lat 70. produkowane w setkach sztuk. No tak, i co dalej? Bo te nadwozia spełniły swoją rolę, wyposażyły straż w nowsze pojazdy. Można powiedzieć, odbyła się wymiana pokoleń. Co dalej? Mamy lata 80., lata 90. Co działo się w dziedzinie produkcji nadwozi strażackich?
2: Znaczy, tu musimy jeszcze na chwilkę zatrzymać się w latach 70., bo też licencja Steyera pozwoliła na wyprodukowanie dwóch samochodów pożarniczych 006, z których jeden prototypowy do dzisiaj istnieje, bo jest Staroszkowice.
1: A to, jeżeli czy chodzi to jest o lata... na Opolszczyźnie, tak?
2: Oczywiście.
1: A bo ten...
2: ten samochód był ode u mnie na zlotach, mam kontakt ze strażakami. I właśnie, tu też jest ciekawa historia, bo ten samochód chcieli zezłomować. Mhm. No i poruszyliśmy niebo i ziemię, znaczy się media, czyli trzecią władzę. I udało się samochód uratować, jest do dzisiaj i dzielnie służy strażakom, dalej jeżdżą nim do pożarów. Także jeden z zabytków techniki rodzimej został uratowany.
1: No właśnie, ja pamiętam to ze zlotu Jelcza. Naprawdę to jest duży i ciężki wóz, prawda? I jak jest w ruchu, no to wzbudza szacunek.
2: Oj tak, ziemia drży, jeżeli wjeżdża na trawkę z pełnym baniakiem wody, także...

0: No i tu padło hasło zlot Jelcza. Poprzedni zlot Jelcza w 2025 roku był poświęcony właśnie samochodom strażackim.
1: Dokładnie. I ten strażak też u nas był.
0: A jakie jeszcze ciekawe pojazdy były rok temu?
1: No rok temu mieliśmy no, drabinę Magirus na 415, mieliśmy całą gamę 010, 010M, 014, 015, 04 też były, także 05M, także no mieliśmy praktycznie cały przekrój w zeszłym roku na złocie i to było bardzo miłe i tutaj muszę powiedzieć, że specjalnie dla mnie, żeby mnie poznać, przyjechał konstruktor samochodów pożarniczych, pan Wach, który ma ponad 90 lat.
2: Proszę bardzo, samochody. To ogromne wyróżnienie.
1: Tak, no nie spodziewałem się czegoś takiego. Pan Bach chciał mnie po prostu poznać, zobaczyć, kim jestem i jak to i porozmawiać ze mną, jak to się stało, że spisałem całą historię fabryki.
0: No tak.
1: No, to niezwykle miła rzecz.
0: Tak, i życzymy dużo zdrowia.
2: A ta historia naprawdę, gdyby państwu w ręce wpadły te książki, to naprawdę warto, bo jest tak dokładna i tak precyzyjna, że to aż trudno uwierzyć, ile pracy pan w to włożył, żeby to wszystko tak wyglądało i żeby taki poziom osiągnąć.
1: Właśnie, panie redaktorze, pierwszą książkę to ja wydałem 16 lat temu. Mhm. Wiadomo, jak wtedy funkcjonował internet. Praktycznie nie mieliśmy go w Polsce. Ja pamiętam do dzisiaj, jak przez kolegów pisałem do chłopaków z Czech, do fundacji Liaza, żeby podesłali mi materiały. Czekałem potem tydzień, aż to wszystko dojdzie, nie mówiąc o ściągnięciu tego z poczty. Dzisiaj wiadomo, no, ta wiedza jest większa, powstają fora, powstają różne grupy informacyjne, które też specjalizują się w pewnych sprawach i dużo można się dowiedzieć. No i ja nie ukrywam, że mam teraz po tych latach wszystkich dostęp do wielu innych materiałów i jeżeli kiedykolwiek powstaną wznowienia przede wszystkim pierwszego tomu pojazdów, to na pewno materiał będzie dużo obszerniejszy, przede wszystkim o samochodach pożarniczych. Mhm. Bo dziś ja mam dokładne specyfikacje tych samochodów i dużo ciekawej dokumentacji. No i wiele faktów się wyjaśniło. Poznałem wiele ludzi przez te lata, także.
2: To jest taka praca nie tylko, że naukowo-poznawcza, ale też kronikarska, bo to, co pan robi, to za chwilę zniknie, bo albo uratujemy te rzeczy, tą wiedzę, tą historię, albo nie będzie już o czym mówić i przyszłe pokolenia nie będą pamiętały, że w Polsce w ogóle jakieś auta produkowano, bo wystarczy produkować komponenty, a tam jakiś fajny przełącznik albo jakiś inny wichajsterek drobny i już jesteśmy współproducentami, a to nie tak ten świat wyglądał. I to takie rozbicie produkcji to jest dzisiaj takie rozbicie też odpowiedzialności i poczucia dumy z tego, że się coś produkuje, bo to poczucie dumy było, zawsze towarzyszyło tym samochodom, o których dziś mówimy, prawda? I nie tylko tym.
1: Oczywiście, no wiadomo, no powiem tak, jak ja zacząłem to zbierać, ja miałem lat naście, to wszystko kompletować. Ja wtedy nie wyobrażałem sobie, że kiedyś nie będzie jelczańskich zakładów samochodowych, że to będzie wieczne i nawet jak latałem za nimi i robiłem im zdjęcia, to mówię, a dzisiaj nie, no to zrobię go za tydzień, nie? A w latach 90. nagle wszystko się zmieniło, samochody zaczęły znikać i no nie ukrywajmy, ten natłok tego wszystkiego z zachodu, które przychodziło, powodowało to, że na polskie marki patrzyło się z taką niechęcią, z takim pewnym może nawet obrzydzeniem. I nieważne, dobry, niedobry, na złom, bo tam w cenie złomu się sprzeda, będzie fajnie, nie?
2: Tak. Mojego kolegi ojciec jeździł starym, woził łodzie na przystani Flisackiej, no i pojechał do Niemiec i przywiózł sobie Hanomaga. Ten Hanomag to już wtedy miał za 30 lat pewnie, to była ruina, ale to był Hanomag. A stara, którego miał, pięknego, dobrze zachowanego, no sprzedał. I tym Hanomagiem jeździł, a to w ogóle, to ruina była, no ale...
1: No proszę zobaczyć dzisiaj odrestaurowanie ogórka tak tego najprostszego, najpopularniejszego 043, raz, że jest trudno zdobyć takie auto do odbudowy.

0: a dwa, że no ceny zaczynają się od trójki z paroma zerami, nie?
1: Mhm.
0: I dzisiaj po prostu ludzie płaczą. Ja znam wielu, wielu takich kolekcjonerów i dzisiaj na przykład zdobycie oryginalnego silnika do żubra jest niewykonalne.

0: produkowane w Polsce, czy to ciężarówki, czy autobusy, no tu można by zwrócić uwagę na to, że w przypadku historycznych autobusów i ciężarówek mogłyby być jakieś ulgi dotyczące podatku od pojazdów stosowanego przez gminy i OC, no bo taki pojazd no, nie będzie woził codziennie ludzi do pracy, raczej on jest na wyjazdy i żeby to OC, i żeby troszkę ulżyć, a jednocześnie zachować większych takich, więcej takich pojazdów, bo zabytki to nawet do strefy czystego transportu mogą wjechać.
1: Oczywiście nikogo nie namawiamy, żeby Jelczem z 50 roku wjeżdżał, tak? Ale tak czy owak, no, namawiamy do tego, żeby ratować auta, żeby ratować to, co zostało. Kwestia malucha, tutaj bardzo wiele zrobił sobie Sław Zasada, uruchamiając wielką wyprawę maluchów, która jest dzisiaj już zupełnie innym przedsięwzięciem i bez niego, ale to, co zrobił, to, że ruszył tą miłość do maluchów, dzisiaj okazuje się, że maluchy wróciły na nasze drogi, albo przynajmniej do garażów. I nie służą jako drobne pługi na składach budowlanych.
0: A strażacy są tą szczególną grupą, która w swoich remizach, w swoich garażach ma jeszcze wiele takich polskich pojazdów i oby dbali o nie tak, żeby służyły.
1: Tak jak dbali do tej pory, tak.
2: Tak, i to są naprawdę prawdziwe perełki.
1: Tak, bardzo panu dziękujemy za rozmowę i za ten wieczór wspólnie spędzony. Naszym gościem był pan
0: Wojciech Połomski,
1: autor
0: Jelcza, ale i autor całego szeregu książek o pojazdach, pojazdy samochodowe i przyczepy Jelcz, a pod spodem Lata. Lata, bo to jest czterotomowe wydawnictwo.
1: Bardzo dziękujemy, spokojnego wieczoru panu życzymy, a państwo jeszcze przez chwilę mogą do nas pisać.
2: Ja również panom życzę spokojnego wieczoru, dziękuję za rozmowę, miło było znowu u was gościć na antenie i pozdrawiam wszystkich miłośników marki Jelcz.
1: Dziękujemy.
0: I mam nadzieję do zobaczenia na zlocie Jelcza.
2: Do zobaczenia i do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do 22. Pamiętam jeden odcinek Top Gear, kiedy Clarkson z kolegami odwiedzali upadłe fabryki motoryzacyjne w Wielkiej Brytanii. Tych fabryk już nie ma, tych samochodów też już nie ma, dzisiaj wracają, ale pod chińskim sztandarem, może nie wszystkie, ale część z nich. I to był strasznie smutny odcinek. Mam wrażenie, że nam też takie odcinki wychodzą, jak w Top Gear, że no, okazuje się, że ta motoryzacja z tamtych lat nie przetrwała i nie powiem, że próby czasu nie przetrwała, po prostu nie przetrwała, żeby już nie iść tą drogą dalej. Ale my będziemy wspominać i będziemy mówić o tym, jakie było to motoretro i jaki był ten świat i jakie były te pojazdy, z których naprawdę mamy powody być dumnymi. Tak, panowie?
1: Tak. Będziemy dumnymi.
0: Tak jest.
2: Pewnie, że tak. TWS-ki, te SHL-ki,
0: te ciężarówki, wozy strażackie,
2: tak, te traktory.
0: Dobrze, no a dzisiaj już powoli nasz
2: nie
0: kurs...
2: Ma
0: do...
2: czego
0: ale się tak z gredy, nie? Tak trochę zabrzmiało. No nie, ale trochę nostalgii zawsze jest potrzebne po to, żeby pamiętać, żeby historycy mieli co zapisać. O tym też
1: ale
0: właśnie
1: ale redaktor
0: mówimy.
1: Zarzucił temat jednośladów.
0: Będzie też.
2: Ale żuki, nyski. No tarpan tam, tarpan to taki...
0: A ja go lubię.
2: Ja nie.
0: A ja ty lubię. Dobra.
2: Ale nyska, gdyby tą nyskę poćwiczyć i konstruktorzy, i inżynierowie, gdyby...
0: No bo my dzisiaj patrzymy na tamtą motoryzację z dzisiejszej perspektywy. Nie wolno tego robić, trzeba patrzeć z tamtej perspektywy, jaki był świat. Ale dobrze, teraz wiadomości dla kierowców. Mariusz Dąbrowski zaprasza.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na drogowej mapie utrudnień autostrada A2, odcinek węzeł Słupca Września, miejscowość Goniczki, 218 km. Po pożarze auta osobowego na jezdni w kierunku Świecka można przejechać tylko lewym pasem. I jeszcze jedno utrudnienie, droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód, miejscowość Błotnica, 85 km. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. Nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku Koszalina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I to wszystko, co dziś przygotowaliśmy Państwu w Motoretro. Bardzo dziękujemy. Paulina Olak, Mariusz Dąbrowski, Kajetan Tłokowski, Paweł Chodyna i Marcin Koczyba. Do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wysadził się.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlaf.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

0: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
1: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
0: Czy ja mam być groźny?
1: To szpiku kości.

0: Raz, dwa, raz, dwa.
1: A no widzisz. I widzisz, kochany, nie ma miejsca jak dom.
0: O raju, człowieku, znasz to?
1: Nie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: mieście to wszędzie jest tłok.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.